0: Belu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

0: tym sikać.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: z nim spała. Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
1: Post.

0: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
1: I po reklamie.

0: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
1: Przeboje PRL. Hity rocka. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
2: Amerykańskie rozczarowanie. Trzy Korony nie zdobyły jednak tak wielkiej popularności, jak oczekiwał tego ich lider, i wiosną 1972 roku zespół zakończył działalność. Latem Clenchon wyjechał do USA i zamierzał zostać tam na stałe. Zdawał sobie jednak sprawę, że zrobienie kariery muzycznej za oceanem będzie bardzo trudne. Nie zamierzał jednak brać rozbratu z muzyką. Swoje pierwsze kroki skierował oczywiście do polskich klubów w Chicago. Zacząłem tu grać już miesiąc po przyjeździe, relacjonował. Gram i śpiewam do tańca. Takie tam panują obyczaje, inne rządzą tam prawa, inne są formy działalności estradowej. Jestem realistą, ale wewnętrzna potrzeba komponowania i muzykowania, bycia na estradzie okazały się silniejsze od świadomości, że podobnych wokalistów i gitarzystów są w tym kraju tysiące. Na życie zarabiał jako kontroler produkcji w wydawnictwie podręczników i pomocy szkolnych. Przyznawał, że do muzyki raczej dokładał, ale gdy pojawił się prywatnie w kraju 3 lata później, odrzucił propozycję serii koncertów. Uznał bowiem, że tak naprawdę mógłby zaprezentować odgrzewane szlagierki czerwonych gitar, czym udowodniłby, że nie przeszedł do historii. Wrócił do Stanów i tam pod pseudonimem Christopher, nazwiska Clenchon nie wymówiłby żaden Amerykanin, nagrał za pieniądze własne i teścia profesjonalną płytę długogrającą z anglojęzycznym repertuarem. Zawierała 12 nowych utworów o dość eklektycznym charakterze. Jak można było przypuszczać, przepadła na rynku wydawniczym. Na rozreklamowanie i rozpowszechnianie płyty, żalił się gitarzysta, zalegającej od miesięcy półki sklepowych zapleczy wciąż mnie nie stać. Samo nagranie longplaya pochłonęło niemal wszystkie moje oszczędności, a i niemało dolarów teścia. Niewiarygodnie to droga przyjemność. Pan Krzysztof jednak nie zrezygnował. Skoro nie udało się za oceanem, postanowił odzyskać polską publiczność. Latem 1978 roku pojawił się w kraju i w stołecznej sali kongresowej dał koncert ze specjalnie zorganizowaną w tym celu grupą akompaniującą. Zagrał materiał z repertuaru 3 Koron i czerwonych gitar oraz kilka standardów rock'n'rollowych. Publiczność była zachwycona, krytycy jednak znacznie mniej. Uznano, że Clenchon stracił głos, a jego charyzma mocno przyblakła. Mimo to rok później nagrał w kraju album i wyruszył na dalsze koncerty. Zarówno płyta, jak i estradowe występy okazały się porażką. Gazety publikowały fatalne recenzje. Uznano, że przed rokiem Clenchon stanowił ciekawostkę, a teraz była to klęska. Po powrocie do USA gitarzysta postanowił zerwać z muzyką raz na zawsze. Został taksówkarzem i myślał o założeniu firmy w tej branży. Okazjonalnie brał jednak udział w koncertach charytatywnych. Jak się okazało, konsekwencje tego były tragiczne. Pod koniec lutego 1981 roku, wracając

0: takiej imprezy Christopher uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu. Mimo że lekarze walczyli o jego życie i przeprowadzili aż 4 operacje, zmarł kilka tygodni później. Nie miał jeszcze 40 lat. Co do klęczona, wspominał jego następca w kapeli, Dominik Konrad, to gitary, gdy o nim mówiły, to lekko ironicznie. Zawsze, gdy była o nim mowa, to z jakimś docinkiem. Natomiast gdy klęczon mówił o czerwonych gitarach, to zawsze ich wspominał z lekkim żalem, był zawiedziony. A ja wtedy myślałem, że został oszukany. Nowy rozdział. Bez klęczona czerwone gitary stały się zupełnie innym zespołem. Absolutnym liderem był teraz Seweryn Krajewski, który nadal chciał wzbogacić brzmienie o nowe instrumenty, ale dążył też do bardziej popowego repertuaru. Można było wręcz odnieść wrażenie, że muzyka grupy dojrzewała, by nie powiedzieć, że się starzała, razem z jej fanami. Krajewski po latach przyznawał, że wraz z odejściem klęczona zaczął się koniec czerwonych gitar. Fani podzielili się bowiem na sympatyków dawnego zespołu i trzech koron, ale największym problemem stał się fakt, że zabrakło rywalizacji między liderami. Potwierdził to wspomniany album Na fujarce, który wylansował zaledwie jeden przebój Czekam na twój przyjazd. Po latach większe wrażenie robi jednak piosenka Wracać do tego. Nagrał ją indywidualnie Krajewski z towarzyszeniem gitary, zamienił się na instrumenty z Dornowskim i wiolonczeli. Ale czy ktoś jeszcze pamięta ten utwór? Cały kryzys, potwierdzał Jerzy Skrzypczyk, rozpoczął się od rozstania z klęczonem. Straciliśmy wtedy wielu sympatyków. To był okres dla nas bardzo trudny. Był spadek frekwencji. Albumowi Na fujarce nie pomogło nawet wzbogacenie instrumentarium, a szczególnie tytułowy flet w stylu brytyjskiego zespołu rockowego Jethro Tull, na którym grał Dominik Konrad. Muzyka czerwonych gitar przestała być modna w Polsce. Melomani słuchali w tym czasie Led Zeppelin, Deep Purple czy Uriah Heep. Oferta zespołu niepokojąco ewoluowała w kierunku muzyki środka. Gorzej, że lider zaczął przejawiać coraz większe ambicje. Wpadł na pomysł, kontynuował Skrzypczyk, by zmienić nazwę czerwone gitary na Seweryn Trio. My z Benkiem absolutnie się na to nie zgodziliśmy. Chyba to po raz pierwszy właśnie wtedy wystąpiliśmy przeciwko Krajewskiemu. My trzymaliśmy się jeszcze razem, gdy był klęczon. Zapraszaliśmy się nawzajem na uroczystości rodzinne, na śluby, a Seweryn nas na swój ślub nie zaprosił. W tym czasie Krajewski dużo pisał także dla innych wykonawców. Jednym z jego największych hitów okazali się Gondolierzy z Nadwisły, oczywiście z tekstem Dzikowskiego. Piosenka w wykonaniu Ireny Jarockiej zdobyła duże uznanie i wyróżnienie jury na Festiwalu Opolskim w 1968 roku. Natomiast sama wykonawczyni po latach stwierdziła, że była dla niej swojego rodzaju przekleństwem. Na koncertach proszono ją bowiem o piosenkę o Jerzym Gondolu, gdyż właśnie tak odbierano tekst utworu. Krajewski pisał także dla Marii Rodowicz, Stani Kozłowskiej, Jerzego Połomskiego czy Urszuli Sipińskiej. Tworzył melodyjne przeboje dla innych wykonawców i można odnieść wrażenie, że w pewnej chwili zaczęło mu brakować uwagi oraz cierpliwości dla macierzystej grupy. Zdawał sobie sprawę, że rozmija się z zainteresowaniami fanów rocka, ale nie widział możliwości zmian. Zwłaszcza, że coraz mocniej przeżywał frustracje spowodowane względami finansowymi. Zarabiała na nas masa głąbów, skarżył się po latach. Od ludzi z Pagartu, przez Zaik, spod tych z Ministerstwa Kultury i różnych instytucji tego śmiesznego polskiego show biznesu. Nie dość, że przez długi czas graliśmy na gitarach, których nie dało się dostroić, bo na lepsze nie było pieniędzy, to jeszcze byliśmy od nich uzależnieni w kwestii repertuaru. O muzyce zachodniej wiedzieliśmy tyle, ile można usłyszeć w radiu. Nikt nie stworzył nam możliwości wyjazdu na zachód, abyśmy mogli zetknąć się z działającymi tam muzykami. W latach 1971-1975 grupa działała jako trio, gdyż z jej składu zniknął Dominik Konrad. W kwestii nagrań studyjnych niewiele to zmieniło, gdyż Krajewski był multiinstrumentalistą, a finanse zawsze przyjemniej dzielić na trzech niż na czterech. Szczególnie, gdy chodziło o stawki koncertowe. Muzycy założyli przecież rodziny i coraz większą uwagę zwracali na dochody. Po latach Krajewski nie ukrywał zniechęcenia, które wpłynęło na aktywność grupy. Zauważał, że skoro grali już tak długo i wydali bardzo przebojowe płyty, to każdy z nich dawno powinien się dorobić wygodnego mieszkania i samochodu, a tym bardziej nikomu nie powinno zaprzątać głowy utrzymanie rodziny. Tymczasem w ich przypadku trudno było mówić o komfortowym życiu. Dlatego tak dużą wagę przywiązywali do tras koncertowych po krajach socjalistycznych. Rotte Gitarren Made in DDR. Stosunkowo mało znanym epizodem w dziejach czerwonych gitar jest popularność grupy w nieistniejącej już Niemieckiej Republice Demokratycznej. Wprawdzie koncertowało tam wiele zespołów z Polski, a niektóre, jak SBB, nagrywały nawet płyty, ale popularność grupy z Wybrzeża przebiła wszelkie sukcesy wykonawców z nad Wisły. Warto w tym miejscu podkreślić, że wyjazdy za żelazną kurtynę były wówczas bardzo utrudnione. Poza tym, co tu ukrywać, większość popularnych wykonawców krajowych raczej nie mogła tam liczyć na sukces. Seweryn Krajewski przyznawał zresztą, że gdyby w latach 60. ze swoją muzyką pojawili się w Londynie czy Liverpoolu, z pewnością nie rzuciliby publiczności na kolana, bowiem grali przecież coś, co wymyślili już przed nimi inni. Owszem, zdarzały się wyjazdy do Stanów Zjednoczonych, ale koncerty odbywały się wyłącznie w klubach polonijnych, gdzie czekała publiczność spragniona krajowej muzyki śpiewanej w rodzimym języku. Takie eskapady były zresztą bardzo wysoko cenione przez wykonawców, gdyż mimo różnych opinii o polonijnych organizatorach, stanowiły jednak poważny zastrzyk finansowy. A poza tym muzycy mieli szansę legalnie pooddychać powietrzem zgniłego Zachodu. Pozostawały zatem trasy koncertowe po krajach demokracji ludowej i właśnie tam nasi wykonawcy faktycznie często zdobywali wielką popularność. Polska zawsze była bowiem najweselszym barakiem obozu socjalistycznego, a cenzura nad Wisłą nigdy nie osiągnęła takiego poziomu, jaki panował w innych państwach bloku wschodniego. Grupy rockowe nagrywały płyty i miały dostęp do radia, co u naszych sąsiadów było nie do pomyślenia. Tylko na Węgrzech tolerowano taką muzykę, dlatego powstały tam zespoły Omega, Lokomotiv GT czy Scorpio, do dziś wspominane z sentymentem. Miłośnikom mocnego uderzenia nie przeszkadzał nawet język wykonawców, który raczej niespecjalnie nadaje się do śpiewania daleko od balatonu. Czerwone gitary po raz pierwszy trafiły do NRD w 1968 roku i od razu wzbudziły tam ogromną sensację. Muzycy śpiewający w beatlesowskim stylu melodyjne piosenki własnego autorstwa to było coś, czego nad Sprewą dotychczas nie widziano. Do tego zespół pochodził z bratniego kraju, zatem był poprawny ideologicznie, czyli akceptowany przez czynniki partyjne. Nic zatem dziwnego, że Czerwone Gitary osiągnęły sukces porównywalny do tego z rodzinnego kraju. Koncerty to jednak nie wszystko. Muzycy nagrywali też płyty, śpiewając po niemiecku. Ukazało się 7 singli, 3 long playe i jedna kompilacja największych przebojów. Wydawnictwa te cieszyły się za Odrą ogromną popularnością. Oficjalnie na rynku niemieckim, potwierdzał Jerzy Skrzypczyk, sprzedaliśmy ponad 1 000 000 płyt. To oznaczało dużą popularność Czerwonych Gitar. Nasza przeciętna trasa koncertowa obejmowała, z niewielką przerwą, 70 koncertów z rzędu. I to nie w małych salach, tylko w amfiteatrach. Nagrywanie płyt w języku kraju, w którym miały się ukazać, nie powinno zbytnio dziwić. Była to w tamtych latach normalna praktyka. Ostatecznie nawet Beatlesi zarejestrowali single po niemiecku z 2 swoimi hitami She Love You, Sie Liebt Dich i I Want to Hold Your Hand, Komm Gib Mir Deine Hand. Oczywiście płyta była przeznaczona na rynek zachodnio-niemiecki, a nie enerdowski. Inna sprawa, że nie trzeba być specjalnie osłuchanym w języku naszych zachodnich sąsiadów, by zauważyć, iż mimo terminowania przed laty w Hamburgu, liverpoolska czwórka potwornie kaleczyła wymowę. Czerwone Gitary rozpoczęły przygodę z fonografią NRD w 1970 roku od singla z niemieckimi wersjami piosenek Anna Maria i Jeśli Tego Chcesz. A rok później pojawił się album Warszawa, będący wzbogaconą wersją 3 long playa zespołu. Później do mediów trafiły dalsze nagrania, a Seweryn Krajewski całkiem nieźle radził sobie z wymową. Jak nagrywaliśmy płytę w języku niemieckim, tłumaczył skrzypczyk, siedział z nami tak zwany podpowiadacz, który kontrolował każdy zwrot, każde źle zaśpiewane słowo. Należało je powtórzyć. Seweryn świetnie śpiewał po niemiecku. Doszedł nawet do takiej perfekcji, że gospodarze twierdzili, że Rote Gitarren jest zespołem niemieckim, gdyż nagrania tak dobrze brzmiały, że nie było różnicy. Zespół chętnie rejestrował swoje utwory w NRD i to nie tylko ze względów finansowych. Piosenki były bowiem nagrywane na nowo, a niemiecka Amiga dysponowała znacznie lepszym sprzętem i bardziej wykwalifikowanymi realizatorami dźwięku niż monopolista na krajowym rynku polskie nagrania. Technika nagrywania była tam lepsza, kontynuował skrzypczyk. Decydował nie tylko sprzęt, lecz także specjalizacja. Niemcy mieli jedną ekipę od nagrywania muzyki klasycznej, drugą od muzyki rozrywkowej. Nikogo nie dziwiło przystawienie do bębna mikrofonu, ani przester na gitarze. Największym hitem na rynku wschodnio-niemieckim okazała się piosenka Weißes Boot, znana nad Wisłą jako Trzecia Miłość Żagle. Podobno była to druga po hymnie państwowym najbardziej rozpoznawalna melodia w kraju. A gdy obywatele byłej NRD słyszą nazwę Rote Gitarren, reagują natychmiast i za każdym razem tak samo. Ach, Weißes Boot. Ogromną popularność czerwonych gitar za Odrą można uznać za ewenement. Natomiast koncerty na terenie Związku Radzieckiego były ważnym elementem kariery każdego wykonawcy epoki PRL-u. Wbrew temu, co po latach opowiadali niektórzy z nich, wyjeżdżano tam bardzo chętnie, gdyż takie eskapady zapewniały poważne dochody. Nie tylko z tytułu honorariów koncertowych, lecz także dzięki przemytowi. Czerwone gitary spędziły w ojczyźnie proletariatu łącznie ponad 3,5 roku, co dobrze oddaje długość tras koncertowych i częstotliwość wyjazdów. Ale dzięki takim tournée skrzypczyk spłacił swoją perkusję, co, przeliczając na stawki krajowe, zajęłoby mu długie lata. Każdy z członków zespołu inkasował najczęściej po 60 rubli za koncert, czyli niewiele mniej niż średnia krajowa w kraju rad. Graliśmy na salach mieszczących po 7 tysięcy osób, potwierdzał perkusista, a rekord należał do sali na Łużnikach. 14 tysięcy ludzi i 14 dni z rzędu występowały tam czerwone gitary. Bilet był niedrogi, bo około 3 rubli. Była to równowartość mniej więcej jednej butelki wódki. Ale ta masa ludzka, która przyszła, jakoś to rekompensowała. Zdarzało się, że zespół nie grał jednak pod własną nazwą, gdyż dla sowieckich organizatorów czerwony mógł być tylko sztandar czy też krew przelana za ojczyznę, ale nie gitary. Dlatego na plakatach reklamowych zapowiadano grupę jako wokalno-instrumentalny ansambl z Polski. Nazwę trzeba było zmieniać również podczas koncertów w amerykańskich klubach polonijnych w niektórych Stanach. Tym razem na szmaragdowe gitary. Za oceanem kolor czerwony kojarzył się bowiem wyłącznie z komunizmem. Honoraria za trasy po Związku Radzieckim częściowo wypłacano w rublach, a częściowo w bonach towarowych PKO, za pomocą których można było dokonywać zakupów w sklepach dewizowych, przekształconych później w sieć Pewex. Nominalnie miały taką samą wartość jak amerykańskie dolary, chociaż na czarnym rynku wyceniano je nieco niżej. Warto jednak pamiętać, że w sklepach dewizowych można było kupić praktycznie wszystko. Nie tylko żywność, lecz także sprzęt AGD, elektronikę, a nawet samochody. Oczywiście te produkowane w kraju lub w państwach socjalistycznych. Członkowie czerwonych gitar podczas tras koncertowych zachowywali się podobnie jak inni polscy wykonawcy. Alkohol lał się strumieniami. Pijano głównie gruzińskie koniaki i sowieckiego szampana. Życie towarzyskie kwitło, tym bardziej, że na tournée często ruszało wspólnie kilku krajowych artystów. Nie koncertowano zresztą codziennie, zatem nikt zbytnio się nie przejmował nadmiernym spożyciem napojów wyskokowych. Oczywiście równie istotny był handel. Z kraju przemycano zwłaszcza dżinsy i inne wytwory zachodniej mody. Ale pod jednym względem członkowie czerwonych gitar różnili się od kolegów i koleżanek po fachu. Nie przywozili do kraju brylantów czy złota, lecz koncentrowali się na przemycie ikon. Na polskiej granicy nie podlegały ocleniu. Można było je wwieźć całkiem legalnie. Należało jedynie uniknąć nadgorliwych sowieckich celników. Kiedyś jednak ktoś wskazał Rosjanom, czego i gdzie mają szukać. Znaleźli obrazy zapakowane w sprzęt techniczny. To była osoba związana z nami, twierdził Seweryn Krajewski. Nie muzyk, ktoś z grona organizatorów, ale nazwiska nie podam. Te ikony, które miałem w walizce, przeszły, te zapakowane w kolumny głośnikowe zostały nam zabrane. Złapali też wtedy trubadurów, chyba za to, że wieźli walutę i nie zgłosili jej. Wyprosili nas z przedziału, wszystko poodkręcali, zagłówki, zaglądali do każdego schowka. Szukali może brylantów. Zespół nie poniósł jednak żadnej kary, tylko na jakiś czas ograniczono jego zagraniczne koncerty. Przy tej okazji warto też zauważyć, że członkowie Czerwonych Gitar wcale nie byli zawsze takimi grzecznymi chłopcami, za jakich ich powszechnie uważano. Zdarzyło się, że w hotelu w Kołobrzegu kilka razy interweniowała w ich sprawie milicja. Oczywiście daleko im, a także innym zespołom do ekscesów, jakie w latach 80. urządzali członkowie Lady Punk. Przecież nie można porównać demolowania hoteli do strzałów z pistoletów nakapiszony nocą na korytarzu, w czym specjalizowali się trubadurzy. Płoną góry, płoną lasy. Po bardzo oszczędnym przyjęciu przez słuchaczy albumu na Fujarce, kilka miesięcy później Czerwone Gitary nagrały nową płytę długogrającą Spokój Serca. Stanowiła ona potwierdzenie, że grupa przestała się rozwijać muzycznie. Czerwone Gitary popełniły błąd nadmiernego zapatrzenia się w twórczość własną, krytykował publicysta Andrzej Bajkowski. Błąd bezkrytycznej wiary w trwałość własnego sukcesu. Forma pochłonęła treść, forma się doskonaliła, treść zanikała. Czerwone Gitary, coraz piękniej mówiąc, miały coraz mniej do powiedzenia. Przestały mówić od siebie, zaczęły mówić z piedestału sławy. Zespół wpadł w wykopany przez siebie dołek, sława poprzewracała im w głowach. Trudno nie zgodzić się z tą opinią, szczególnie gdy słucha się albumów Spokój Serca czy Na Fujarce. Tak naprawdę z tego drugiego po latach hitem pozostaje jedynie piosenka Płoną góry, płoną lasy, jak zwykle z tekstem Kondratowicza. Choć spotkała się z gorącym przyjęciem podczas festiwalu w Opolu, jury ją zignorowało. W pewnym sensie utwór stanowił pokłosie tournée po Związku Radzieckim, gdyż wprowadzenie do piosenki Krajewski zagrał na rebabie, który miał okazję poznać podczas pobytu w Taszkencie. To trzystrunowy instrument popularny wśród azjatyckich muzyków ludowych, na którym gra się smyczkiem. Seweryn potraktował go jednak niemal jak gitarę, co można uznać za dość odważne posunięcie. Jednak na koncertach grał ten temat na gitarze. Krajewski, tłumaczył skrzypczyk, wpadł na pomysł, żeby na tym zagrać. I podziwiam go, że dał sobie radę. Wygrać na tym jakąkolwiek melodyjkę, to trzeba mieć dobrze muzycznie w głowie poukładane. Faktycznie, Seweryn był nie tylko wyjątkowo uzdolnionym wokalistą i kompozytorem, lecz także znakomitym instrumentalistą. Na kolejnych płytach zespołu dało się słyszeć, że do linii melodycznej wprowadzał coraz więcej nowych dźwięków. Oprócz gitary i skrzypiec używał różnego rodzaju instrumentów klawiszowych, których nazwy skrupulatnie wymieniano na okładkach wydawnictw. Pod tym względem przypominał nieco Paula McCartneya, który w opisie płyty nie umieszkał nawet zaznaczyć, że w jednym z utworów osobiście klaskał. W oryginalnej scenerii powstawała ta piękna piosenka, wspominał Bernard Dornowski. Otóż w jednej z hal widowiskowych, gdzie występowaliśmy, również ćwiczyliśmy i spaliśmy w pokojach gościnnych. Natomiast Seweryn, znany indywidualista, zabierał gitarę i znikał. Postanowiliśmy sprawdzić, co się za tym kryło. Okazało się, że zamykał się w ogromnej toalecie, gdzie miał wspaniałe warunki akustyczne. Rozejrzeliśmy się po obiekcie i rzeczywiście warunki akustyczne były wspaniałe, ale i toaleta była niezwykła. Otóż znajdowały się w niej zamykane kabiny, tyle że bez bocznych ścianek. Drzwi wejściowe były. Dyrektor obiektu, zapytany, dlaczego tak zaprojektowano przybytek, odparł zdziwiony: inaczej nie trzeba. Koniec epoki Big Beatu? Klęska zespołów rockowych w Opolu w 1970 roku została uznana przez dziennikarzy muzycznych za koniec epoki Big Beatu w naszym kraju. mimo bowiem bardzo mocnej reprezentacji. Skaldowie, czerwone gitary, trzy korony, no to co, ABC, trubadurzy. Żadna z grup nie zdobyła głównej nagrody. Tylko Skaldowie zostali wyróżnieni przez dziennikarzy za piosenkę W żółtych płomieniach liści, wykonywaną zresztą wspólnie z Łucją Prus. W zamian triumfowali artyści grający muzykę środka na czele z Andrzejem Dąbrowskim, Zielonomi czy Anną German, być może. Jeszcze gorzej było rok później, gdyż Big Beatowcy w ogóle nie zostali zauważeni przez jury. Muzyka czerwonych gitar faktycznie powoli stawała się niemodna i zespół już nigdy nie odzyskał dawnej popularności. W latach 70. kapela wydała jeszcze dwa regularne longplaye, ale nie były to już kolekcje hitów jak kiedyś, gdyż popularność zyskiwały co najwyżej dwa utwory z każdej płyty. Z rytmu ziemi były to Mam dobry dzień i Ciągle pada, natomiast z portu piratów Niebo z moich stron i Trzecia miłość żagle. Autor Ciągle pada, Krzysztof Dzikowski, przyznał się kiedyś, że tak naprawdę teksty, które pisał, czasami powstawały w oderwaniu od rzeczywistości. Słowa do tego hitu napisał bowiem w wyjątkowo upalny dzień, marząc, by wreszcie spadł deszcz. Natomiast jeden z największych przebojów czerwonych gitar, Nie spoczniemy, pojawił się tylko na singlu. Tekst utworu napisała Agnieszka Osiecka, autorka słów do czterech piosenek zamieszczonych na porcie piratów. Stało się to początkiem ich wieloletniej współpracy i ostatecznie doprowadziło do rozstania Krajewskiego z Dzikowskim. Wydawać by się mogło, że Seweryn i Agnieszka to tak przeciwstawne żywioły, że nie będą potrafili dojść do porozumienia. Introwertyczny, spokojny kompozytor i autorka, która była wręcz huraganem emocji. A jednak bieguny różnoimienne najwyraźniej się przyciągają. Seweryn nie jest gadułą, potwierdzała Osiecka. Język służy mu do przekazywania informacji, czasem do gorzkiego, a nawet posępnego żartu, czasem do wielce znaczącego serdecznego bąknięcia, ale nie do obnażania duszy, dramatycznych wyznań czy metafizycznych jęków. Osiecka była autorką jeszcze kilku tekstów do jednej z najbardziej nietypowych płyt w dorobku czerwonych gitar. W kwietniu 1976 roku kapela nagrała album Dzień jeden w roku, zawierający 11 świeckich kolęd. Tym razem dość tradycyjne brzmienie grupy sprawdziło się, a tytułowy utwór uchodzi za jedno z najlepszych nagrań formacji i wciąż cieszy się niegasnącą popularnością. Jego autorzy, tekst napisał Dzikowski, nigdy też nie zdecydowali się na sprzedaż utworu do reklamy, gdyż dla nich było to coś więcej niż piosenka. Nie wydając nowych płyt macierzystego zespołu, Seweryn skoncentrował się na komponowaniu dla innych wykonawców. Ci z reguły współpracowali z Osiecką. Tak narodziła się ich bardzo specyficzna przyjaźń. Ponadto Krajewski zainteresował się muzyką filmową, ze znakomitym zresztą skutkiem. W pamięci widzów najbardziej zapisały się tematy z komedii Och, Karol oraz z serialu Jan Serce. Krajewski nagrał go zresztą w formie piosenki Uciekaj moje serce, oczywiście z tekstem Agnieszki Osieckiej. Natomiast czerwone gitary stały się zespołem typowo koncertowym. Kapela nie narzekała na brak zaproszeń, stąd liczne tournée po ZSRS i NRD oraz występy w klubach polonijnych w Stanach. Po upadku komunizmu na rynku pojawiły się płyty koncertowe lub składankowe, ale na premierowy materiał trzeba było poczekać aż do 1995 roku, chociaż trudno w tym przypadku mówić o udziale całego zespołu. Płytę Koniec, sygnowaną nazwą formacji, nagrał bowiem solowo Krajewski, który wkrótce oficjalnie odszedł z czerwonych gitar. W tej sytuacji za premierowy materiał można uznać płytę Jeszcze gra muzyka z 1999 roku, na którą niemal cały materiał skomponował Jerzy Skrzypczyk. W składzie pozostał Bernard Dornowski, a jako muzycy towarzyszący udzielali się Jerzy Kosela i Henryk Zomerski. Ciekawostką pozostaje fakt, że na płycie zamieszczono także dwa utwory Krzysztofa Klęczona. Od tego czasu czerwone gitary wydały jeszcze dwa albumy z premierowym materiałem, a ostatnim z nich była płyta Jeszcze raz z 2015 roku. Jednak chyba największym przebojem kapeli bez Seweryna Krajewskiego okazał się utwór z 2005 roku Kradniesz mi moje sny, autorstwa nowego gitarzysty i wokalisty zespołu Mieczysława Wondołowskiego. Faktycznie przypomina dawne dokonania czerwonych gitar, bardziej niż mocno promowany senny szept autorstwa basisty Arkadiusza Wiśniewskiego. Wbrew ponurym przepowiedniom Klęczona, grupa jednak przeszła do historii. Wszak Wojciech Gąsowski, wymieniając nazwy zespołów, do których przebojów tańczono na prywatkach, wśród zagranicznych grup umieszcza tylko jedną polską, właśnie czerwone gitary. Piosenki grupy do dzisiaj są bardzo popularne i chętnie sięgają po nie wykonawcy młodszego pokolenia. Jak choćby podczas męskiego grania 2020 roku, gdy siły połączyli Daria Zawiałow, Igor Palaszek i Błażej Król, by wykonać znakomitą wersję Płoną góry, płoną lasy. Oczywiście bez dźwięków rebabu, choć rytm i melodyka są tu wyraźnie orientalne. W 1996 roku zespół Lizar nagrał znakomitą rockową wersję piosenki Ciągle pada, a nowe interpretacje 10 w skali Beauforta trudno wręcz zliczyć. Utwór ten śpiewali m.in. Małgorzata Ostrowska, grupa Enej czy Tymon Tymański. Z kolei historię jednej znajomości zamieścił na swojej płycie zespół Mysłowic, a Zenek Martyniuk włączył do własnego repertuaru Niebo z moich stron.
1: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn muzyczny.
3: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosił się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka, Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazarytanek, dbała o wykształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. W 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy – muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. Po 2 latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl. Połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą. To była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem. Była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki zaintrygował publiczność i krytyków.

Następny rok, czyli 1970, to było już wejście po swoje. Maryla ze swoją aurą wolności i nonkonformizmu zaśpiewała Jadą wozy kolorowe.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną.

ciągu zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydane przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się Ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z polską duszą.

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsca estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej. Chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności i stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie, był dla Maryli jedynie rozbiegówką. Prawdziwa eksplozja popularności miała dopiero nadejść. Lata 70. to dla niej czas stabilnej, ale nieustannej pracy, która zdefiniowała jej artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974 rok był rokiem Małgosi. Choć Maryla miała już na koncie mnóstwo przebojów, to właśnie ten z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstem Osieckiej przeszedł do historii jako hymn pokoleń. Piosenka opowiadająca o dziewczynie, która popełniła błąd w miłości i którą wzięło życie, rezonowała z uniwersalnym poczuciem tęsknoty i straconych szans. Jej melodyjność i chwytliwość uczyniły z niej radiowe.

Małgorzata była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rok, wydany w 1974 roku. Album Rok był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośćki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego Roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe Jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe Jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

To zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

znaczenia. Lata 70. to nie tylko muzyka. Mary Lardowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 86 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych, scenicznych numerów. Maryla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

Piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Marela regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji przemijania i czerpaniu radości z każdej chwili. Słowa Osieckiej są tu esencją jej stylu, poetyckie i zarazem uniwersalne.

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał: niech żyje cyrk. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach podjęła rękawice. W 90 roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stańki w Gonią wilki za owcami.

To była artystyczna deklaracja. Maryla nie jest tylko reliktem PRL-u, jest żywą, poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych. Ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka. Od inteligenca po bywalca wesel.

Świetny ruch PR-owy i dowód na to, że jej marka jest tak silna, że może sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Po tym biesiadnym eksperymencie w 1995 roku wraca do czystego popu z albumem Złota Maryla. Jest to kompilacja, ale też podsumowanie jej statusu.

Tuż przed wejściem w nowe milenium Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo palni. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się na festiwalu w Opolu i Sopocie, gdzie była przyjmowana już nie tylko jako gwiazda, ale jako żywa historia polskiej muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

Od tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować, tak mówiła sama Maryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu, wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko tadą, nie ścieżką pokrować, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: No oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Mary Lardowicz wciąż tańczy, śpiewa pod bit i udowadnia, że niezależnie od epoki, to jej energia jest zawsze najmocniejszym elementem każdego nowego hitu. To był magazyn muzyczny Radia SK2.
2: SK2. Magazyn muzyczny.
3: Prawdziwa muzyka zawsze wybiera sobie tych, którzy mają śpiewać z emocjami, mają śpiewać sercem. Postanowiła sobie wybrać, nie wiem, chyba kolejnego kochanka, jakim jest Mateusz Gędek. Witam cię serdecznie w Radiu SK2.
4: Witam serdecznie, bardzo mi miło.
3: To może zacznijmy od początku. W którym mieście wychowałeś się, które jest twoim rodzinnym, do którego lubisz wracać, albo w którym mieszkasz cały czas?
4: Ja się wychowywałem w Praszce, to jest miejscowość w województwie opolskim. Nieduża miejscowość, później przeprowadziłem się do wsi obok Strojec, ale raczej się jakoś tam identyfikuję jako ten praszkowiak.
3: Czyli rozumiem, że od małego lubisz obcować z naturą. Skaczesz po drzewach, biegasz po łąkach.
4: Zdarzało się, bo harcerzem też byłem przez 7 lat, także mam doświadczenie w tym temacie.
3: Jeżeli chodzi o szkołę, zacznijmy może od niej. Z czego byłeś dobry, a z czego byłeś noga?
4: Ja zawsze byłem bardzo dobrym humanistą i od niejednego nauczyciela usłyszałem, że jak chodzi o lanie wody, to jestem absolutnym mistrzem. Bardzo dobrze umiem mówić o niczym, aczkolwiek merytorycznie też potrafiłem się odzywać. Myślę, że nie było to problemem. Byłem straszną nogą z przedmiotów ścisłych. Matematyka,
3: fizyka.
4: Fizykę jeszcze tam gdzieś mniej więcej rozumiałem. Miałem bardzo dużą zajawę na samochody kiedyś, więc dla mnie ten opór powietrza, wszystkie te takie rzeczy stricte, które można było na logikę, na głowę sobie ogarnąć, to gdzieś tam te czwórki, piątki jeszcze z tej fizyki wyciągałem. Ale cała reszta przedmiotów ścisłych wyszła mi wybitnie średnio.
3: A w szkole powiedz mi, dziewczyny za tobą biegały, bo rozumiem, że na wszystkich apelach szkolnych, no to chyba jakieś muzyczne wykonania musiały się pojawiać.
4: Te wykonania były, niekoniecznie było to latanie dziewczyn za mną, bo też wydaje mi się, że wtedy jeszcze w podstawówce te występy przed publiką szkolną, dużo ludzi to odbierało w taki sposób jako coś takiego krępującego, dużo osób się wolało nie wychylać w takich kwestiach. No tak. Ja nie miałem z tym nigdy problemu.
3: Wszyscy potem mówili, że jesteś, załóżmy, Lizusem Pani od Polskiego.
4: Oj, to masę razy to usłyszałem, naprawdę. Nawet nie tylko Pani od Polskiego, ja po prostu...
3: Ja też byłem w teatrzyku, nie przejmuj
4: się. Tak, ja miałem według społeczeństwa szkolnego miałem największe hody po prostu w szkole.
3: Bo zawsze na każdym apelu występował i grałeś, śpiewałeś?
4: Śpiewałem, głównie śpiewałem. Raczej instrumentalnie się tam nie udzielałem.
3: I to już był ten moment, kiedy ty kochałeś muzykę albo zauroczyłeś się muzyką? Pomyślałeś sobie, że może kiedyś w przyszłości by fajnie było się zająć tym profesjonalnie?
4: Ja muzykę pokochałem gdzieś w trzeciej, czwartej klasie podstawówki. Ja wtedy stwierdziłem, że chciałbym pierwszy raz gdzieś wyjść, przedstawić się tak samodzielnie, zaśpiewać jakiś utwór. To był chyba konkurs piosenki właśnie u nas w podstawówce, gdzie jeszcze werdykt polegał na tym, że każdy z widowni miał swój koreczek i wykonawcy mieli swoje koszyczki i do tego koszyczka się dostawało koreczki i to było na zasadzie głosu. Potem moja nauczycielka od muzyki, pani Brygida Jechęska, zaczęła mnie zabierać na jakieś konkursy takie miejskie, później jakieś wojewódzkie, ogólnopolskie. No tak to się zaczęło wszystko powoli kręcić. Ja wtedy muzykę kochałem. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ten moment, kiedy to muzyka mnie wybrała, to było to takie stanie się świadomym tego, co się robi. Kiedy ja zacząłem tworzyć swoje pierwsze utwory, które już miały jakiś taki sens, były przeze mnie przemyślane, to był taki moment, gdzie ja zrozumiałem, okej, to jest jakiś taki znak, sygnał, że rzeczywiście ta miłość, ta relacja jest obustronna.
5: Kamień i papier, nożyce i krew. I nie policzysz tych zdarzeń, nie. Co w twoich rękach, co w moich jest. Kto nam podpowie, kiedy i gdzie. Nie było czasu, by odnaleźć się w innej bajce, w innym lesie też. Gdy w twoich oczach milczenie serc, ja też zamilknę, chcę.
3: Ale zanim zacząłeś tworzyć swoją własną muzykę, no to jeszcze wcześniej próbowałeś swoich sił w telewizji jako chłopak.
4: Popróbowałem.
3: The
4: Voice Kids, pierwsza edycja, zgadza się.
3: Pierwsza edycja. Zacząłeś jakby całą przygodę tego cyklu The Voice Kids, no bo teraz już jest, nie wiem, która, Enta, jako taki stary, już doświadczony uczestnik tego programu. Co myślisz o tego typu show i jak wspominasz tamten czas?
4: Z czystym sumieniem, w takiej swojej subiektywnej opinii mogę powiedzieć, ta drużyna Edyty, ta nasza drużyna była taką naprawdę drużyną wyjadaczy po prostu, gdzie każdy miał niesamowity talent, każdy po prostu mógł wygrać i nie było tam lepszej, gorszej osoby. Tam po prostu każdy był żyletą, tak kolokwialnie mówiąc, że każdy po prostu potrafił dać sobie wszystko.
6: Gdyby można było wsiąść do wehikułu czasu i do tamtych chwil wrócić, zrobiłbyś to jeszcze raz?
4: Absolutnie, oczywiście, żebym to zrobił. To była decyzja, która mi otworzyła niesamowicie dużo furtek, dużo doświadczenia zyskałem dzięki temu i telewizyjnego, muzycznego, takiego ogólnego pojęcia w tym wszystkim, jak to działa. Sama atmosfera programu, no fantastyczna, absolutnie. Przesympatyczni ludzie, świetna obsługa i absolutnie nie żałuję, że tam trafiłem.

0: Mateusz Gędek, który jest gościem Radia SK2, po tej przygodzie w The Voice Kidsie zaczął przygodę z takim zespołem jak Four Dreamers.
1: Zgadza się. Też ciekawa przygoda.
0: Bo to było czterech chłopców, o którym każda dziewczyna marzyła. Nastolatka.
1: W Dreamersach było tak, że dziewczyn było dużo, każda chciała zdjęcie, każda chciała podpis, każda chciała coś. Propozycji nie zliczę, wyjścia na kawy, na herbaty. Jeżeli komuś nie odpisałem kiedykolwiek, a słuchał tego wywiadu, przepraszam, po prostu było tego dużo. Pewnie bym poszedł.
0: Tak.
1: Tak, takie Just Five, tylko że nie wiem, z Allegro albo z Wisha jakiegoś, czy cokolwiek.

0: fajna przygoda, nie? Nie,
1: oczywiście, że tak.
0: Jak dla chłopaka, który wtedy ile miałeś? No, 15, 14 lat?
1: Ja wtedy miałem 13 lat.
0: Jeszcze mniej, no.
1: Moment, w którym powiedzieli mi, wydacie płytę, będziecie grać koncerty, będziecie robić muzykę. Poszedłem w to w ogóle w ciemno, nie zastanawiając się, czy to dobrze, czy niedobrze, czy ja to zniosę, czy ja tego nie zniosę, i dałem radę, podobałem temu wszystkiemu. Nie spodziewałem się, że w wieku 15 lat będę mógł zagrać na festiwalu w Opolu, będę mógł być nominowany do Fryderyków. To było wszystko takie...
2: Za szybko?
1: Absolutnie nie. Ja byłem na to zupełnie, może nie gotowy, ale potrafiłem to znosić, tą presję.
2: Tutaj jeszcze nauka, szkoła.
1: Prawda, tego było rzeczywiście dużo. Ja też jestem bardzo wdzięczny sobie samemu i też rodzicom, no bo oni to we mnie wykształtowali, że miałem bardzo szybko określone już priorytety i swoje takie założenia, które już były...
0: Czyli jak jeździłeś na koncerty, to rodzice mówili tylko nie pij alkoholu.
1: Oni się obawiali o to i to tak ironicznie, bo wiadomo, że ten rynek muzyczny... Tak,
0: nie tylko na alkoholu tam. Wiadomo.
1: Dokładnie, tam się działa na wszystkim, więc zespół był fantastyczną przygodą, ale to nigdy nie było docelowe moje miejsce. Nie była muzyka, którą ja chciałem tworzyć. Tak jak ona z początku była super, była fajna, była skoczna, tak człowiek już po 2 latach na przykład zaczął chcieć czegoś więcej. Zacząłem też pisać pierwsze teksty.
2: I wtedy właśnie zaczęła się ta przygoda i ten romans z tą prawdziwą muzyką. Pamiętasz swój pierwszy singiel, jak się nazywał?
1: Pierwszy singiel to jest Kamień, do tej pory. Tam zgadza się.
2: Zimny i chłodny numer, trzeba przyznać.
1: Zimny i chłodny
2: numer. Jak na sam początek tej muzycznej kariery, to byłeś zimny jak kamień już na starcie.
1: Na pewno jestem zadowolony z tych numerów, bo każdy z tych utworów to jest takie moje dziecko.
2: Ale on jest świetny.
1: Cieszę się, bardzo mi miło. Aczkolwiek tak też po tych latach zastanawiam się, kurczę, może mogłem zrobić tak, może to za poważne jest jeszcze. Tak metodą prób i błędów to było.
2: Powiedz mi, o czym jest w takim razie numer Kamień? Bo rozumiem, że wszystkie numery, które powstają, musi być jakiś moment w twoim życiu, który cię do tego zainspiruje. W takim razie, co było inspiracją w tym przypadku?
1: Relacje międzyludzkie, no to jest coś, z czego czerpię najwięcej. Tak, dobra. Tak, to było to takie jednostronne uczucie, które po prostu trwiało.
2: Ale tak to z tą miłością jest, chyba jako pierwsza w artyście każdym wyzwala zimne czasami jak kamień uczucia.
1: Oczywiście, no i to jest też piękne w tym uczuciu, że można je na milion sposobów po prostu przedstawić. Za każdym razem każda piosenka o miłości może być inna.
2: Tamta miłość już się skończyła.
1: I tak, tak, to już są stare dzieje. Z perspektywy czasu nie było to nic takiego strasznego. Wiadomo, że dla 3-latka problemem będzie to, że rozlał mu się soga. Dla 15-latka, że nie będzie go chciała jakaś dziewczyna. No i za chwilę też się to zmieni i będzie to jeszcze coś innego.
3: Kamień, papier, nożyce i krew. I nie policzysz tych zdarzeń, nie. W twoich oczach milczenie serc.

0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak zaczęła się twoja przygoda z tą prawdziwą muzyką, która to ciebie pokochała, a ty pokochałeś ją. Kamień to twój pierwszy singiel. Kolejnym z singli, który u mnie wywołał pozytywne i bardzo ciekawe uczucia, to Fantasmagoria.
1: Bardzo się cieszę, ponieważ ja uwielbiam ten numer, absolutnie.
0: Iluzje, wizje, złudzenia, mieszanka tego, co jest jawą, tego, co jest snem. Opowiadaj w ogóle, jakie ty miałeś wizje na ten numer? Skąd w ogóle one się wzięły w twojej głowie? Co je wywołało?
1: Pomysł na ten utwór w ogóle powstał niesamowicie szybko i byłem wtedy po ciężkiej nocce, na zasadzie mało spania, dużo przemyśleń, dużo jakichś problemów. Utwór, który opowiada też o tym moim stanie, w jakim ja byłem w tamtym momencie, czyli w takim trochę letargu, w takim zawieszeniu, że troszeczkę nie do końca wiedziałem, co się dzieje w moim życiu, dlatego wersy w stylu tonę dłonie coraz dalej od powierzchni. Te słowa autentycznie, gdzieś tam te dwie linijki wypłynęły ze mnie w studio, jak wymyślaliśmy tekst. Ja już wtedy wiedziałem, że to jest pomysł na refren. To trwało 15 minut, napisanie całego refrenu. Usiadłem, miałem na pętli puszczony instrumental i gdzieś tam przez te 15 minut po prostu to wyszło i mówię, dobra, to jest to, jakby musimy to ciągnąć w tym kierunku.
0: Więc i to jest numer, który powstał w 15 minut.
1: Zgadza się. Po prostu mam wrażenie, że wyrzuciłem z siebie dosłownie w mikrofon, rzuciłem tym, co miałem w głowie, co miałem gdzieś tam w sobie i...
0: I było ci potem lżej?
1: Było, było. Dla mnie w ogóle muzyka jest fajną terapią, ponieważ też jestem trochę osobą, która nie specjalnie lubi rozmawiać o swoich problemach. Mm-hmm. Jestem ogromny hipokrytą, bo ja zawsze też jestem otwarty na, że tak powiem, rozmowę z innymi ludźmi. Lubię posłuchać kogoś, jeżeli ma jakiś problem.
0: Lubisz przyjąć bagaż czyichś doświadczeń, ale swoimi za bardzo się nie chcesz dzielić.
1: Zgadza.
0: Bo wolisz je rozwiązywać sam, niż obarczać nimi inne osoby.
1: Tak. Prawdopodobnie jest to jakaś wada w pewien sposób, mm-hmm. bo wiadomo, że zawsze jest lżej, jeśli się sięga po pomoc, ale no
0: po prostu szybciej ci garb urośnie od tych kłopotów.
1: Myślę, że tak, że noszę wystarczająco dużo na barach, przez też to właśnie, że zbieram bagaże od innych ludzi, ale mnie to z kolei nie męczy, tylko to jest na przykład też fajna opcja, żeby poszukać jakiejś historii właśnie do utworu. No niekoniecznie zawsze to musi być uciążliwe, tylko jest to też fajne zbieranie doświadczeń innych ludzi, zbieranie innej perspektywy.

0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. No to teraz porozmawiajmy o mozaikach. Co było przyczyną powstania tego utworu? Czy to była czyjaś sytuacja życiowa, czy twoja?
1: Tutaj było trochę żalu, takiej może złości nawet w jakimś stopniu. Dużo ludzi mówiło mi, co ja mam robić, jak mam robić i w ogóle jak powinno moje życie wyglądać.
0: Nie lubisz, jak ktoś batutą dyryguje twoim życiem?
1: Nie do końca. Oczywiście, że jeżeli jest to ktoś z doświadczeniem i ja mam...
0: A czy miałeś wtedy skończone 18 lat?
1: Nie miałem. Nie miałem, ale dużo osób też mi mówiło, że gdzieś tam mentalnie trochę wykroczyłem poza swój wiek. Myślę, że to jest kwestia tego właśnie. Aczkolwiek dalej podtrzymuję to, że uwielbiam rzeczy robić sam. Korzystanie z doświadczenia innych ludzi, którzy mają wiedzę, mają umiejętności, jest super, ale przy okazji tworzenia muzyki ja bardzo lubię, kiedy pośredników w tym procesie jest jak najmniej.

0: Mozaiki to numer, którego świetnie słucha się w samochodzie. W ogóle zacząłem przygodę z twoją osobą od tego numeru i to właśnie w samochodzie, jak wracałem do domu. W niedzielę to było.
1: No proszę.
0: A niedzielne powroty są takie wyjątkowe.
1: Prawda.
0: Nie są takie jak te tygodniowe podróże. Ty lubisz podróżować?
1: Uwielbiam. Jak mam być szczery, ta forma podróży w postaci tej podróży samochodowej jest dla mnie chyba taką ulubioną.
0: Wsiadasz w auto i Mateusz Gędek gdzie jedzie? W góry, nad morze, na Mazury, za granicę.
1: Gdybym miał świadomość tego, że bak jest zatankowany do pełna.
0: Do pełna jest. Zatankowany mnie... jest do pełna, załóżmy.
1: Dobrze, to jeżeli kosta już mnie nie interesują, to myślę, że nad morze. I może zimą, i może latem ma jak taką swoją magię, swoją charyzmę. To takie miejsce, gdzie po prostu bym sobie usiadł na jakiejś tej wydmie i dla mnie taki ten koniec świata mały, na którym sobie mogę posiedzieć sam.

0: Jaki jest tytuł tego numeru? Ludzie zazdroszczą, że cię mam. Czekaj. Ludzie zazdroszczą, że cię mam, ja zazdroszczę sobie sam. Oczywiście cytuję tutaj numer Czekaj, który jest również twoim dziełem. Ty jesteś zazdrosny? Ludzie zazdroszczą.
1: Czy ja jestem zazdrosny? Ja na pewno bywam zazdrosny. Jestem człowiekiem, który potrafi komuś zazdrościć, aczkolwiek staram się tego nie eksponować. Zazwyczaj, jeżeli komuś czegoś zazdroszczę, to jednocześnie jestem pełen podziwu, że ktoś coś takiego osiągnął, więc raczej nie patrzę spod byka, tylko pójdę i pogratuluję.

0: Ty wierzysz w prawdziwą miłość? Czy wierzysz, że prawdziwa miłość jest tylko jedna na całe życie? Czy życie potrafi wywołać w nas wiele momentów, aby prawdziwie pokochać?
1: Takie sytuacje trafiają się więcej niż raz. Wydaje mi się, że ktoś tam na nas czeka zawsze. Jest ktoś na końcu tej drogi, gdzie to już się wszystko zamknie i my zostajemy z tą jedną osobą. I to jest, myślę, to najpiękniejsze uczucie wtedy.
0: I o tym właśnie jest ten numer Czekaj.
1: Czekaj jest takim utworem, który ja też, żeby go wykonać, żeby go zaśpiewać, troszeczkę sam też go musiałem zrozumieć, ponieważ tekstowo pracowałem nad nim z Jankiem Benedekiem, czyli z aktualnym też producentem utworu. Tam dużo padło sugestii od niego, więc ja też z racji tego, że był to człowiek z ogromnym doświadczeniem, który wcześniej też działał stylowym i cały czas działa, chciałem podłapać jak najwięcej, więc byłem bardzo otwarty na te wszystkie zmiany i to się udało, to było fajne. To jest chyba takie proste, przyjemne uczucie miłości. Na zasadzie jest to takie bezpieczne, bezproblemowe i właśnie mimo tych takich różnych przeciwności, ja po prostu i tak cieszę się, że cię mam, cieszę się, że ze mną jesteś i jeżeli miałabyś sobie pójść, to czekaj, bo jakby jeszcze chcę cię widzieć.

0: czasami też człowiek potrafi powiedzieć o słowo za dużo.
1: Piękne przejście.
0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Słowo za dużo to twój kolejny singiel. Jesteś ambiwertykiem, ekstrawertykiem, introwertykiem?
1: Ja wydaje mi się, że ambiwertyczny.
0: Czyli pomiędzy.
1: Bardzo, bardzo pasuje, bo to jest tak, że niekiedy mogę siedzieć z ludźmi cały czas, a niekiedy rzeczywiście mam ochotę się zamknąć i nie wychodzić przez tydzień z domu.
0: Czasami mówisz o jedno słowo za dużo?
1: Staram się już tego nie robić. Właśnie chyba po tym numerze też zacząłem się bardziej opamiętywać w tej kwestii, bo miałem takie sytuacje i o tym jest też ten numer, że powiedziałem, zrobiłem rzeczy, których konsekwencje były bardzo średnie.
0: Wtedy sobie uświadomiłeś jednak, że co? Słowa mają wielką moc.
1: Że trzeba najpierw myśleć, a później powiedzieć. Prawda jest też taka, że oczywiście można przeprosić, ale też miałem kolegę, który tak powtarzał w taki ciekawy sposób, jak się mówiło do niego przepraszam, to mówił nie przepraszaj, tylko więcej tak nie rób. Tak mnie to jakoś tak bodło. Mówię, dobra, okej, to ma sens. I rzeczywiście, to co się od nas usłyszy, można o tym próbować zapominać, tylko że to dalej zostaje gdzieś tam, więc nie warto w ogóle ryzykować czegoś takiego i fajnie jest jednak powiedzieć tyle słów, ile się powiedzieć powinno, a nie mówić o to słowo.
0: To jedno słowo za dużo.

0: Mogłoby się wydawać, że akurat ten numer dotyczy również jakiegoś związku, w którym to on albo ona powiedziała słowo za dużo. Ale może też w tym chodzić też i załóżmy o przyjaciela. Czym dla ciebie jest przyjaźń, chciałbym się zapytać?
1: Przyjaźń tworzy się z czasem. Ona polega przede wszystkim na wspólnych przeżyciach. Ona polega na sytuacjach nie tylko tych przyjemnych, ale też tych trudnych.
0: Druga w nocy. Padł ci samochód na autostradzie, zadzwonisz po kumpla i przyjedzie po ciebie, żeby cię podholować do domu?
1: Są takie osoby. Definitywnie. To jest, myślę, że spokojnie z 4 osoby mógłbym tak obdzwonić. Może tam rzucą jakąś obelgą w telefon, ale wsiądą w samochód, ubiorą się i pojadą.
0: Ty też jesteś taką osobą i takim przyjacielem? Też można tak na tobie polegać, jak na Zawiszy?
1: Prawda jest taka, że nie mogę tego powiedzieć sam o sobie, to by trzeba było już ich o to zapytać.
0: Ale przy nich zawsze można powiedzieć o to jedno słowo za dużo.
1: Można. No, wydaje mi się, że właśnie to jest
0: tak,
1: też to, że...
0: bo oni się nie obrażą, tylko tobą potrząsną.
1: Dużo więcej rozumie, dokładnie. Tam jest też kwestia innego podejścia do człowieka zupełnie. Wydaje mi się, że tak, że jestem taką osobą, że jeżeli na kimś mi zależy, to potrafię zrobić naprawdę wszystko, żeby to zadziałało.

0: Mateusz Gędek, mój dzisiejszy gość, o którym chyba szybko nie zapomnicie, nie chcę zapomnieć.
1: A, to też jest ładny numer, to fajnie, że o tym pogadamy, bo no, to jest też przyjemna rzecz. Ponieważ ja bardzo lubię ten numer, uważam, że wylałem wtedy z siebie bardzo prawdziwe emocje. To jest utwór, który powstał na świeżo po przeprowadzce mojej do Warszawy. W pędzie tego takiego tutaj mieszkania w Warszawie ja trochę pozapominałem właśnie o tych wartościach z tego swojego poprzedniego życia.
0: Z Opolszczyzny.
1: Tak, tego życia na Opolszczyźnie, bo ja też nie ukrywam, że zmieniłem się w porównaniu do tamtego czasu. Troszeczkę zaniedbałem wtedy kontakty też z ludźmi stamtąd. Było to nieuniknione, ale też można było się opamiętać i można było coś z tym zrobić. I właśnie to był taki moment refleksji na zasadzie, że ja nie chcę do końca zapominać o tym, kim ja byłem wcześniej i że ta nowa rzeczywistość jest po prostu dla mnie też w pewien sposób trochę straszna.
0: Wolisz drewniany domek w lesie, czy wolisz betonowy las?
1: Drewniany domek w lesie definitywnie, bo jeżeli mówimy o skrajnościach takich właśnie, bo tutaj mamy ten przykład miasta z betonu, las z betonu, ale jednocześnie coś, za czym ja gonię, to jest to poczucie bezpieczeństwa. I ono jest bardzo szeroko przeze mnie rozumiane na zasadzie stabilność
0: finansowa.
1: Finansowa jest super, stabilność emocjonalna jest super, posiadanie kogoś u boku jest super i jakby to są te takie czynniki, które przekładają się u mnie na to takie ogólne bezpieczeństwo. No, że ono się pojawi na pewno w którymś momencie, równie dobrze może być to kamienica z wysokim sufitem gdzieś tutaj w Warszawie, równie dobrze może to być domek w lesie, a może to będzie nawet mój dom rodzinny po prostu, do którego wrócę w którymś momencie.

0: A jakie masz sposoby na to, by zwolnić w tym pędzącym świecie?
1: Lubię spać, to jest jakby coś, co robię, kiedy tylko mogę, bo jednak śpię w takim cyklu pracy, no niedużo. Lubię wyjść gdzieś ze znajomymi, lubię pójść na dobry koncert. Ja bardzo sobie cenię też swoje towarzystwo przy dobrym muzie po prostu. Mam w domu gramofon, z którym sobie mogę posiedzieć po prostu przy jakimś dobrym napoju.
2: Dokładnie.
1: Tak, z pianką na przykład. Dużo jest tych form rozrywki, aczkolwiek chyba ta najprzyjemniejsza to jest możliwość wtopienia się w fotel i posiedzenia w dobrym towarzystwie przy dobrej muzyce.
2: Mateusz Gędek w Radiu SK2, niezmiennie ten sam. Pytania. Czy ktoś będzie chciał z tobą jak ja siedzieć do rana, śpiewasz w tym numerze?
1: Można.
2: Wolisz w nocy słuchać kogoś, pomagać mu swoimi radami? Czy zadawać pytania?
1: Jeżeli patrzymy w tej kategorii, to na pewno wolałbym jednak zadawać te pytania, wysłuchać odpowiedzi, starać się zrozumieć tą drugą osobę, aczkolwiek bardzo też doceniam to, jeżeli ktoś umie zadać mi fajne, niecodzienne pytanie, które też mnie skłoni do jakiejś szerszej wypowiedzi. Mm-hmm.
2: A miewasz nieprzespane noce? A jeżeli tak, no to przez co albo przez kogo?
1: Męczy mnie to, co właśnie muszę przepracować sobie sam ze sobą i niekiedy taka nocka jest mi po prostu potrzebna. Wiadomo, że na następny dzień wyglądam jak absolutny gruz, ale to tylko tak przez chwilę, później to odrabiam. No czasami wracają też jakieś takie rzeczy z przeszłości, myśli się o tym, co można było zrobić lepiej, czego można było nie robić w ogóle.
2: O tym są pytania?
1: Trochę tak. Pytania są też o pożegnaniu trochę ze znajomymi właśnie z tej mojej rodzinnej miejscowości, bo my spędzaliśmy ze sobą mnóstwo czasu, o małym takim pożegnaniu po prostu z tą właśnie pierwszą rzeczywistością, z tymi pierwszymi ludźmi, którzy byli najbliżej człowieka.

0: Czy miewasz sny?
1: Miewam. Bardzo różne, bardzo dziwne i też nie wszystkie do końca pamiętam.
0: A czy jakieś twoje sny się spełniły, załóżmy? Zinterpretowałeś je po swojemu i to ci się wydarzyło w życiu?
1: Chyba ciężko mi taką sytuację przywołać, bo śnią mi się naprawdę rzeczy niesamowicie dziwne. Śnią mi się węże, śnią mi się strzały z pistoletu, a też śni mi się moja sympatia, która gdzieś tam ze mną się zgodziła wyjść na jakąś kawę. No i w którymś momencie, jak już mieliśmy wychodzić na tą kawę, no to zadzwonił mi budzik o 7:30. Trochę śni mi się życie i ciężko mi powiedzieć, czy coś już się spełniło, czy to było prorocze, bo one się biorą albo z lęku, albo z jakiejś tam niepewności, czy po prostu z uczuć takich pozytywnych, z jakiejś radości, z jakiegoś szczęścia. Więc staram się wynaleźć ich znaczenie i przyczynę.

0: Mateusz Gędek, którego głos może również fantastycznie, bo o snach rozmawialiśmy, spełniać się podczas zasypiania. Przy numerze Bujaj załóżmy.
1: Na takie te spokojne piosenki lubię mówić, że to są właśnie lulabaje, czyli
0: no
1: takie...
0: No nie ma chyba bardziej bujającego numeru, wydaje
1: czyli
0: mi się.
1: Takie piosenki do spania. To jest też...
0: Szos w wielkiej lekkości.
1: Cieszę się. Tym bardziej, że to jest też utwór taki pierwszy, za którego proces odpowiadałem głównie sam. Demówka powstała w domu, po czym po prostu razem z producentem dokończyliśmy całą resztę i tu już się nic więcej nie wydarzyło.
0: A jak ona powstała w domu?
1: Wyrzuciłem z głowy konkretny obraz jakiejś osoby i postawiłem sobie kogoś, kto jeszcze nie wiem jak wygląda. Może już znam tą osobę, może niekoniecznie i powiedziałem sobie, jeżeli jesteś gdzieś tam, to to jest piosenka do ciebie, to jest taki utwór, który po prostu...
0: To jest wędka na miłość.
1: To jest, można zagrać tą kartą.
0: Lubisz bujać w obłokach?
1: Lubię, uwielbiam. Ja naprawdę jestem fantastyczny w myśleniu o niczym na przykład. Tak. Mam tak czasami, że sobie stoję gdzieś i ktoś stoi obok mnie, ja się zaśmieję, a i ktoś się nie pyta, co się stało, ja powiem, bo sobie żart opowiedziałem, nie? Coś tam sobie wyobraziłem śmiesznego.
0: Czyli rozmawiasz ze sobą?
1: Oj, bardzo dużo, bardzo dużo. Ja mam tak świetną imprezę po prostu
0: wiesz,
1: w głowie z reguły.
0: Wiesz, czyja to jest cecha jakich ludzi? Mądrych!
1: Mądrych? No tak słyszałem, gdzieś tam się coś zdarzyło. Ktoś tak kiedyś powiedział, gdzieś tam to wyczytałem. Kiedyś była taka sobota, kiedy ja wstałem o 10 i do godziny 17 było wielkie sprzątanie mieszkania i głównie to polegało na rozmowie z samym sobą, że ja chodziłem i na głos mówiłem do samego siebie, na zasadzie Gędek, bo ja do siebie mówię też czasami po nazwisku. I wyszedł z pokoju w którymś momencie o tej godzinie 17 Paweł, mój współlokator, i mówi... Co ty gadasz, ładnie ujmując, nie? Bo po prostu od 7 godzin próbuję coś tam, czytam książkę i słyszę tylko jak chodzisz i gadasz, się zastanawiam z kim.
0: Daj mi numer
1: jesteś.
0: Do dealera.
1: Tak, no dokładnie, więc lubię bujać w obłokach, lubię mówić do siebie, no jest to dla mnie też może właśnie forma jakiegoś upuszczania też emocji, bo jak coś zostanie powiedziane jednak, no to jest trochę lżej z tym.

0: tośmy się fajnie rozbujali w Radiu SK2 razem z Mateuszem Gętkiem, który jest moim gościem.
1: Witam serdecznie, bardzo mi miło.
0: Ta noc niepodobna do innych. Tytuł na pewno, drodzy państwo, kojarzycie, Tomana Mikora. I brawa za odwagę, Mateusz, aby zmierzyć się z tym numerem. Jak to się stało?
1: A, dziękuję. No nie ukrywam, że ja miałem dużo przemyśleń, czy to jest dobry pomysł w ogóle, żeby się porywać na coś takiego. No. Takie klasyki łatwo jest zepsuć. Aczkolwiek też miałem...
0: Łatwo wkurzyć fanów też.
1: Łatwo i łatwo później zostać właśnie skancelowanym tam przez jakąś grupę konkretną. Aczkolwiek też wydaje mi się, że miałem zdrowe podejście do tego utworu. Na zasadzie nie chciałem odkrywać tego utworu na nowo zupełnie, tylko zrozumieć to, co Kora chciała powiedzieć w utworze i nadać mu trochę takiej świeżości, nadać mu takiego nowego sznytu, jakiegoś polotu fajnego, który może pokazać młodym ludziom, że istniało coś takiego jak Manam, bo nie ukrywam, że spotykam się z takimi ludźmi, którzy mówią, ale co to jest? Wtedy mam takie poczucie, że muszę doedukować trochę. Na zasadzie klasyk klasyków i trzeba to znać, jak Amen w pacierzu.

0: Słuchasz Manamu?
1: Tak, mam dwa winyle w domu i jestem ogromnym fanem. Nie ukrywam, wychowywałem się też na tej muzyce w domu.
0: Kto kształtował twój gust muzyczny?
1: Jeżeli chodzi o Manam, to moja mama pokazała mi Korę i w ogóle całą twórczość Manamu. Miałem takie dwa obozy w ogóle wychowawcze, jeśli chodzi o muzykę.
0: Porozmawiajmy. Tak. Pierwszy obóz mamy.
1: Obóz mamy był taki, że tam był Manam, tam był Sting, tam było trochę The Police, takie przyjemne grania.
0: Bujające.
1: Tak, dokładnie. Takie miękkie, bym powiedział nawet.
0: Dobry pop. Mhm. Mhm.
1: A od strony taty to była... Nie, że taka twarda, bo nie słuchaliśmy death metalu, nie słuchaliśmy jakichś takich bardzo konkretnych rzeczy, ale Rage Against the Machine czy Linkin Park. Mam nawet zdjęcie, mój ojciec chrzestny jest na tym zdjęciu razem ze mną, ale jest zdjęcie, na którym ja mam chyba 2 latka bodajże, kładę się u niego spać na ramionach. Tam bardzo spokojnie wyglądam, a motyw jest taki, że w trakcie robienia tego zdjęcia na cały pokój leciał korn.

0: Ja przysypiałem do tej muzy, więc ja też jestem, myślę, zaprawiony w bojach, jeśli chodzi o zasypianie w ogóle w miejscach wszelakich. Takie utwory też były, więc to jest taka muzyka, która mnie kształtowała.
1: No czyli ja... rozumiem, że jakbyś był na jakimś koncercie i na tym koncercie byłoby nudno, to byś mógł zasnąć.
0: Mógłbym. Jak za dzieciaka na weselu po prostu, jak się już jest zmęczony i się kładzie spać, to dokładnie ten sam motyw bym miał. Też dostawałem bardzo dużą przestrzeń w odkrywaniu muzyki samemu. Jakoś tak się to wszystko toczyło, że ja tego Spotify'a założyłem sobie wybitnie szybko. Bardzo szybko chciałem po prostu szukać nowej muzyki i to trafiało do mnie. Ja lubiłem siedzieć, kombinować, szukać, zaglądać gdzieś tam dalej w różne rzeczy.
1: I zacząłeś odkrywać swoją kategorię muzyczną. Nie tak. Już tą mamy, albo połączone kategorie, mamy i taty.
0: Tak, z takiej
1: stworzyły jakby
0: prostu...
1: twoją własną, nie?
0: Dokładnie.
1: I ta fuzja właśnie sprawiła, że czego lubi słuchać, kogo lubi słuchać Mateusz Gędek?
0: Mateusz Gędek lubi słuchać...
1: To może ja powiem na początku swoje kategorie, powiedz, czy coś trafiło.
0: Dobra.
1: Patrząc oczywiście na twoją charyzmę i barwę głosu oraz vibe, którym operujesz, to wydaje mi się, że mogłoby to być Kuba Badach, Sławek Uniatowski, Krzysztof Kiliański, Mietek Szcześniak albo Andrzej Załucha.
0: To tak, na pewno Kuba Badach i Poluzjanci, bardzo dobry wybór, bardzo lubię, jestem ogromnym fanem. Na pewno pan Kiliański jak najbardziej, na pewno pan Szcześniak oczywiście. No i pan Andrzej Załucha to jest taka moja mała ikona, no ja uwielbiam Wymyśliłem Ciebie, czy Bądź Moim Natchnieniem.
1: C'est la vie.
0: C'est la vie, jak najbardziej. C'est la...

0: są takie utwory, które ja też uwielbiam wykonywać zawsze na żywo, bo też miałem okazję posmakować tych numerów w takich topowych aranżacjach typu z big bandem, zagrać to na scenie jakiegoś teatru, czy...
1: Czy nawet jak mogliśmy Ciebie zobaczyć w 2024 roku w telewizji.
0: Zgadza się, miałem taką przyjemność. Koncert Pejzaż bez Ciebie w Toruniu. No wtedy akurat twórczość Kabaretu Starszych Panów, aczkolwiek też niesamowicie fajne doświadczenie, bo te piosenki trochę czegoś innego wymagają niż po prostu zaśpiewania czysto, wysoko, ładnie, bo tam tego nie ma. Tam nie ma wysokich dźwięków, tam się nic w zasadzie nie dzieje. Te wszystkie zwrotki brzmią dokładnie tak samo, więc tam trzeba nadganiać ekspresją, trzeba nadganiać emocją, zalotnym, cwaniackim, delikatnie takim śmiesznym trochę charakterem całego utworu, bo jednak jest to piosenka kabaretowa, prawda?
1: Jak wspominasz tę przygodę właśnie? Lubisz dużą scenę? Lubisz występy przed kamerami?
0: Lubię, bardzo lubię. Jest to dla mnie fajna rzecz. Lubię, jeżeli to jest jednak połączone, bo sam występ przed kamerą dosyć specyficzny, to się może wydawać, jak śpiewa się do kawałka metalu i plastiku i szkła. Aczkolwiek w takim połączeniu, gdzie ta arena była absolutnie ogromna, ja nie spodziewałem się w ogóle, że to będzie tak duże. Śmiałem się nawet z swoją koleżanką właśnie, która też tam miała okazję wystąpić z Jowitą.
1: Pejzaż bez Ciebie, ile tam osób przyszło, aby Was posłuchać?
0: 8000 osób.
1: Sporo.
0: Mieliśmy całą arenę. A my spodziewaliśmy się, że to będzie taki występ typu, no kurczę, przyjedziemy, tam nie wiem, 200 osób będzie, może 1000.
1: Jak na dożynkach.
0: Tak, no dokładnie, że to jakaś taka sala bardziej kameralna, a my zajeżdżamy w ogóle, ogromna hala, więc no niesamowite doświadczenie.
1: Co ty tam śpiewałeś?
0: Ja tam miałem okazję zaśpiewać Smutny deszczyk Kabaretu Starszych Panów.
1: Mógłbyś wykonać teraz kawałek?
0: A rany. Moment, dobra, bo muszę wybrać jakiś sensowny. A, no dobra.
2: Choć w dali niebo jeszcze się nie bieszczy, smutny deszczyk sobie mży. Ten facet, z którym szłaś, to znów był grzeszczyk? Smutny deszczyk sobie mży.
0: Takie. O. A dziękuję.
1: Mateusz Gędek, pięknie.
0: To lubię, no bo człowiek czuje, że to idzie w jakimś kierunku, że to idzie do przodu, że ludzie chcą też tego posłuchać i jest to taki moment, w którym rozumiesz, że robisz coś dobrze.
1: Lubię to również twój kolejny singiel. Kolejny z kategorii, bym powiedział, romantyczne pościelówki.
0: Zgadza się. Tak mi się wydaje, że chyba do tej pory numer, z którego jestem w kategorii tych romantycznych pościelówek, jestem zadowolony.
1: To singiel z 2024 roku.
0: Singiel powstał po zmianie mojego podejścia do tworzenia muzyki, że ona już jest bezkompromisowa, już jest tylko i wyłącznie moja. Staram się po prostu właśnie tych pośredników jak najmniej, przekazując swoją czystą wizję. Utwór o też bardzo specyficznej, trudnej, ale też silnej relacji, z której ciężko się było wywinąć. Nie dlatego, że była problematyczna, tylko dlatego, że nie chciałem z tego uciekać, a jednak robiło to jakąś krzywdę im i tej drugiej osobie. Koniec końców, fajna laurka, fajna pamiątka po tym wszystkim i utwór o tym, że właśnie nie wiadomo, jak ciężko by nie było, to ja dalej na koniec dnia jestem w stanie powiedzieć, że ja cię dalej lubię. Akceptuję te problemy, wady, które są z jednej czy z drugiej strony.
1: Mateusz Gędek miłosierny.
0: No, powiedzmy. Bardzo jestem świetny w ignorowaniu wad drugiego człowieka, jeżeli mi na kimś zależy. Później dopiero to się odznacza, później dopiero ja załapuję, że ej, to nie jest...
1: Że coś... kropla jednak cały czas drąży skałę, którą jest, załóżmy, psychika w tym czasie.
0: Dokładnie.
1: W tym momencie.
0: Zgadza się. Dokładnie. Dlatego się to skończyło, dlatego już tego nie ma, aczkolwiek temat do utworu fantastyczny.

0: powstał świetny numer, który ja naprawdę bardzo lubię.
1: Dlatego, że jest prawdziwy, dlatego, że dokładnie wiedziałem, co chcę.
0: Muzyka jest twoja?
1: Cały zamysł na nowy utwór powstał u mnie w pokoju, później przyprawiliśmy to jeszcze umiejętnościami mojego współlokatora Krzysia Baranowskiego, jeśli chodzi o gitary. Troszeczkę zmieniliśmy parę rzeczy aranżacyjnych, ale poza tym cała forma została.
0: Jak wygląda u ciebie proces powstawania właśnie muzyki?
1: Bardzo różnie to wygląda, bo niekiedy jest tak, że siedzę sobie przy tym swoim komputerku i coś tam sobie zagram na gitarze, jakiś taki motyw pierwszy i to tak na zasadzie klocków i dogadania.
0: Grasz na gitarze?
1: Gram na gitarze. Dosyć tak, co mi dacie, to zagram.
0: Dobrze.
1: To jest to moje podejście.
0: Dajcie mu basową.
1: No właśnie o tym też miałem powiedzieć, że na basówce też coś pogram. To jest bardzo samoukowe podejście. Ja na pewno popełniam masę technicznych błędów. Jakby ktoś zobaczył, jak ja gram, to się pewnie przeżegna i powie: Jezus Maria, co ty robisz?
0: Ale gram na gitarze.
1: Ale gram na gitarze i działa to. I te gitary
0: na pianinie
1: są w utworach.
0: Ręce sobie klaszczę.
1: Dokładnie. Pianinko też w jakiś sposób ogarniam. Ja w ogóle jestem fanem też poznawania instrumentów. Na zasadzie takiej piaskownicy, że dostanę go do ręki i jeszcze nie do końca wiem, co z nim zrobić, ale posiedzę te 20 minut, pół godziny, potem na następny dzień posiedzę godzinę. Potrafię jakby wyciągnąć coś z niego na swoją korzyść i przelać to później. Więc pianino jest tym moim takim dominującym instrumentem, aczkolwiek gitara i bas też nie są jakąś przeszkodą. Raczej z nich korzystam.
0: A jest jakiś instrument, na którym chciałbyś się nauczyć grać?
1: Zawsze chciałem się grać, nauczyć na instrumentach dętych, na saksofonie, na trąbce. Na trąbce jeszcze są taką dokładką, która robi takie nie wiem, jak wydać z siebie ten dźwięk, ale no, takie jazzowe grania po prostu. Coś takiego zawsze mnie przekonywało. No bo i też właśnie w kwestii tego, czego ja słucham, jeszcze na chwilę do tego wrócę, to jest od jazzu właśnie po muzykę elektroniczną, typu nawet UK Sound, jakieś drum and bassy, które są zupełnym przeciwieństwem, że tam nic w ogóle nie ma to wspólnego ze sobą. Też jestem bardzo zadowolony z tego, że ten mój horyzont muzyczny jest dosyć szeroki.
0: Bo dzięki temu możesz eksperymentować. Lubisz eksperymentować z muzyką?
1: Lubię. Lubię łączyć różne rzeczy. Lubię korzystać z nowych możliwości, narzędzi i lubię właśnie na przykład taką jazzową trąbkę przyprawić jakimś syntem w ogóle zupełnie elektronicznym, który będzie totalnie z czapy, ale jakoś tak pokręcić tymi wszystkimi nobami, tak jakoś to powykręcać i wyciągnąć z tego coś fajnego.
0: A w Lubie? Jak powstała muzyka?
1: W Lubie chciałem, żeby to wszystko było takie dosyć intymne, bardzo przestrzenne, kojące w pewien sposób. Na tym takim uczuciu, że na koniec dnia po prostu człowiek westchnie i powie: dalej mi się to podoba, dalej chcę w to iść. Jutro

0: Mateusz Gędek w Radiu SK2, który bardzo też lubi eksperymentować z muzyką. Feeling to kolejny singiel, gdzie no tutaj to już się dużo działo w kuchni.
1: Bardzo, bardzo dużo. Feeling w ogóle taki utwór, w którym my stwierdziliśmy razem z Filipem, z przyjacielem, producentem, którym stworzyliśmy cały numer, zupełnie puszczamy hamulce. Jakby nie interesuje nas, czy ktoś coś zaakceptuje, czy nie zaakceptuje, po prostu idziemy, gramy i robimy to po swoją. Mieliśmy jakieś fajne referencje w postaci tam Toma, Misza, Michaela, Kiwanuki, przyjemne trochę funkowo, groove'owe grania. Kombinowanie ze wszystkim. Na zasadzie zaczynamy jakoś tam delikatnie, subtelnie, dobra, to tak. Butelka powinie, słoik z miodem i pałeczki po suszy i na tym po prostu pierwszy zestaw perkusyjny.
0: To wcześniej trzeba było to opróżnić.
1: Już tak, już tam się pozbyliśmy odpowiednich...
0: Chociaż nie, to zależy też, ile jest płynu w butelce, tak, bo dokładnie. Wtedy jest inny dźwięk wydawany.
1: Akurat stwierdziliśmy, że ta pusta butelka powinien brzmi najlepiej, że nie ma co zostawiać.
0: Bo moi drodzy, teraz to, o czym mówi tutaj Mateusz, to jest proces powstawania ścieżki muzycznej do kolejnego numeru Feeling, który już za moment wam puszczę. Tam nie ma instrumentów typu gitara, fortepian czy jakieś instrumenty inne dente. Instrumentami są między innymi butelki powinie.
1: Zgadza się. Znaczy puste. Te, które wymieniłeś przed chwilą, to rzeczywiście są, znajdują się tam w utworze jak najbardziej.
0: Tak, tak. Te podstawowe, które
1: tak,
0: ty stworzyłeś.
1: Ale trąbka, bo da się ją tam wysłyszeć. Instrumenty dente, to jest też ciekawy motyw. Instrumenty dente, które są użyte w numerze, nie są instrumentami dentymi i jakby nigdy nie mieliśmy do dyspozycji trąbki przy nagrywaniu tego utworu, czy saksofonu. To jest po prostu mój wokal przepuszczony przez odpowiednie wtyczki. Mogę to udowodnić, mam te ślady dalej na komputerze. Po prostu kumpel pokazał mi, słuchaj, jest taka świetna w ogóle wtyka, że po prostu zaśpiewasz do mikrofonu, ona ci to zmieni na trąbkę. Mówię, pokaż.
0: Te trąbki, te gitary, co słyszymy w tym utworze, to jest po prostu twój zmutowany przez sztuczną inteligencję głos.
1: Można tak powiedzieć, można tak to nazwać.
0: Zresztą posłuchajcie sami.

0: utwór piaskownica, można by powiedzieć. No, bawiliśmy się przy tym przednio. Pomysł na refren i na takie właśnie trochę falsetowe w klimacie zespołu Jungle podejście do tematu, no, pojawiło się bardzo nagle. Mieliśmy w ten dzień dokończyć 3 utwory. No, skończyło się na tym, że stwierdziliśmy, nie, zupełnie odrzucamy całą tą resztę, chcemy dokończyć to. To jak najszybciej musi zostać wydane. No, uważam, że do tej pory chyba najfajniejszy, taki najbardziej otwierający mnie utwór, bo on też trochę pokazał innego Gentka na zasadzie.
1: Tak.
0: Bardziej cwaniackiego, tego, którego można zobaczyć gdzieś tam na wyjściu w piątek czy w sobotę do jakiegoś lokalu, tego, który wchodzi gdzieś tam na parkiet, żeby trochę potańczyć. To jest właśnie ten drugi Mateusz.
1: Który lubi tańczyć?
0: Lubię. I szczerze powiedziawszy, nie mam nawet problemu z tym, żeby robić to publicznie. Ja też jestem, no. Miałem kiedyś epizod z tańcem towarzyskim przez 4 lata.
1: Czyli rozumiem, że walc angielski, wiedeński, cha-cha, rumba, salsa, quickstep, jive.
0: Zdecydowanie. Ja też mam bardzo, może nie wybredne podejście do muzyki, do której będę tańczył, ale te takie właśnie funkowo, groove'owe, taka ta gorączka sobotniej nocy, to jest totalnie coś, co ja chcę przeżywać.
1: Blues Brothers.
0: Trochę tak. No, jeżeli już gdzieś wychodzimy ze znajomymi, to cieszę się, jeżeli oni też mają właśnie tą taką zajawę na to, żeby iść i gdzieś tam wkroczyć na parkiet. No, jest to dla mnie przyjemna rzecz.
1: Chodzisz też na koncerty, gdzie robi się pogo?
0: Miałem taką przyjemność. Raczej, no, pogo to już jest taka, bardziej to się walczy o życie, nie? W sumie niż się tańczy, ale dalej fajne, no.
1: Powiem ci szczerze, że ja osobiście wolę feeling.
0: Cieszę się. Ja też jednak bardziej preferuję takie rzeczy.
1: Do tego można się fajnie pobujać.

0: Mateusz Gędek w Radiu SK2 i 2024 singiel Daj mi znów żyć. Tutaj kontynuacja tego Mateusza z feelingu?
1: Trochę tak, bo ten utwór też jest taki trochę żywy, taki gitarkowy. Tutaj można sobie podańczyć, pobujać. Utwór w zasadzie w całości został wykonany przeze mnie. Wyprodukowany, napisany, zaaranżowany i w ogóle wszystko się wydarzyło tam u mnie w pokoju. Też pewne patenty zostały przeniesione z feelingu, bo na przykład ta stukająca butelka, która gdzieś tam cały czas jest, bo to się odnosi też oczywiście...
0: Powinie.
1: Ta była po wodzie, z tego co pamiętam.
0: A.
1: Butelka jest w sumie po to, bo odnosi się jednak to do całej wizji kampanii, do kampanii Szkło Must Go On, na potrzebę której powstał też ten utwór.
0: Ten kawałek jest również związany z grubszą akcją.
1: Zgadza się, tak. Od jakiegoś czasu jestem...
0: bardzo ciekawym, tak, ekologicznym.
1: Dokładnie. Jestem ambasadorem właśnie kampanii Szkło Must Go On. My zajmujemy się promowaniem segregowania szkła w internecie. Trochę zwiększamy tą świadomość Polaków odnośnie segregacji szkła, co jest super. Ja uważam, że to jest świetna misja. No i właśnie pomysł na piosenkę tak padł, że kurczę, może by tak to jeszcze czymś właśnie podciągnąć, wykorzystać jakieś fajne patenty, na przykład te butelki, tekstowo zawrzeć tam jakieś takie smaczki, które też się do tego odnoszą, pokazać, że można napisać fajny tekst, który jednocześnie gdzieś tam pokaże, że szkło na przykład do zielonego, pokombinować z tym. Świetna sprawa, cieszę się, że to się udało. Tak trochę ja się wcieliłem w taką butelkę, na zasadzie taką, której jeżeli już się nie potrzebuje, to można ją wyrzucić, tylko że jeżeli już, to wyrzućmy do tego zielonego.
0: Tam, i odłóż powinienem być. I odłóż delikatnie, tak, żeby nie, się nie potłukło.
1: Nie rzucaj, postaraj się mnie gdzieś tak jakoś zostawić w taki sposób, żeby...
0: Ktoś jeszcze mógł do tej,
1: tak,
0: butelki,
1: żeby
0: wlać mógł... miłość.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Więc wydaje mi się, że fajny zabieg też w połączeniu właśnie jednego motywu dosyć popularnego, czyli właśnie tego miłosnego z tym tematem całej kampanii.
0: Kampanii Szkło Must Go On. Wiem.

0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Stoisz na przystanku i widzisz, jak ktoś pali papierocha i wyrzuca peta.
1: No jest to nieuprzejme, jest to niemiłe. Co prawda wiem, że na tyle dużo osób to robi i na tyle jest to powszechne, że nie mam jakiegoś takiego zapalnika, żeby podejść i zwrócić uwagę, powiedzieć, podnieść to.
0: Co musiałoby się wydarzyć, żebyś podszedł i komuś zwrócił uwagę?
1: Znaczy, gdybym widział, że ktoś jawnie, nie wiem, dokończy coś jeść i wyrzuci ten papierek, razi to w oczy definitywnie.
0: Tak.
1: Wtedy rzeczywiście mogę podejść i powiedzieć, przepraszam, mógłby pan ten papierek wyrzucić do kosza. Jeżeli chodzi o butelki szklane, no to jest już taki najbardziej oczywisty temat, że totalnie nie ma co ich zostawiać w krzakach, nie ma po co ich rzucać w krzakach.
0: One się chyba najdłużej rozkładają ze wszystkich
1: rzeczy,
0: nie?
1: Zgadza się. I też prawda jest taka, że w tym momencie kosze są na każdym skrzyżowaniu. Ciężko jest iść przez Warszawę i nie mieć gdzie wyrzucić butelki, opakowania, czegokolwiek, więc nie rozumiem w ogóle motywu typu wysilę się i rzucę ją daleko w krzaki, a podtrzymam ją przez 30 sekund jeszcze i wyrzucę ją zaraz tam przy tym koszu, koło którego będę szedł. Bo my, mam wrażenie, jako społeczeństwo zupełnie nie jesteśmy świadomi, jak proste to jest, że te butelki idą rzeczywiście do recyklingu, są sortowane i później są wydawane jako nowe butelki. To jest niesamowicie proste. Też miałem przyjemność być w sortowni szkła, zobaczyć, jak to wygląda właśnie w związku z kampanią. I to jest niesamowicie szybki proces. Tam w ogóle nie ma żadnych, że tak powiem, problemów po drodze. To jest tylko i wyłącznie kwestia tego, żeby ta butelka tam trafiła. A my jak chodziliśmy, robiliśmy ankiety, no nie ukrywam, że dużo osób nie wiedziało zupełnie. I to byli ludzie młodsi, to byli ludzie starsi, to byli ludzie w takim średnim wieku. Zdarzały się przypadki, że oni na przykład nie wiedzą, że się wyrzuca tego zielonego, tak? Wydaje mi się, że my edukujemy ludzi w każdym wieku. Jest to uniwersalne w każdej kwestii.

0: Daj mi znów żyć to jest numer, który promuje projekt.
1: Zgadza się.
0: Szkło Must Go On. A czy muzyka cię wzrusza?
1: Definitywnie, jak najbardziej. Są takie utwory, których ja...
0: Masz czasami tak, że...
1: Ja je uwielbiam za
0: to. Oczy są właśnie szklane.
1: To są najczęściej te piosenki, które gdzieś tam mnie tak złapią za kudły i przyciągną je do mnie. Coś, co mnie rzeczywiście czy bolało, czy coś, za czym ja tęsknię, czy cokolwiek, co rzeczywiście...
0: Ja sobie wtedy myślę w tych momentach, bo czasami akurat doświadczam takiej sytuacji, o której teraz mówimy. Ja sobie wtedy myślę, kurczę, ale ten akurat artysta musiał obnażyć się w 100% ze swoich emocji.
1: Wydaje mi się, że to jest właśnie to clue muzyki, że wyrzucamy z siebie najprawdziwsze rzeczy, jakie tylko jesteśmy w stanie. Ja też nad tym pracuję. Na pewno jeszcze przyjdzie moment, gdzie będę jeszcze bardziej świadomy tego, co chcę powiedzieć. No tylko, że to wymaga czasu, bagażu doświadczeń i umiejętności, nad którymi cały czas pracuję.
2: Niekoniecznie sielsko, ale wystarczało nam. Przerosła nas codzienność wciąż niewyjaśnionych spraw. Czasem ja, czasem

0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Na zakończenie naszego fantastycznego spotkania chciałbym cię zapytać, czy jesteś osobą, która śledzi social media?
1: Jestem w social media bardzo oporny, jeżeli chodzi o TikToka, jeżeli chodzi o Instagrama. Jakby chcę to robić, tylko że nie do końca jeszcze umiem się tak pozbierać do tego, ale śledzę. Generalnie tak, no mam ludzi, których obserwuję i czerpię z nich też różne inspiracje.
0: A komentarze na YouTubie,
1: tak,
0: czy też?
1: Tak, zdarza mi się, no. I zastanawiam się, czy wyłapałem tam coś takiego, co by było interesujące dosyć.
0: Wszystkie pozytywne.
1: A, bo tak sobie pomyślałem, że skoro weszliśmy na ten wątek, to może coś...
0: Że zaraz już klapnę, takiego, nie?
1: Że kurczę, może jednak jest jakaś rzecz, o której nie wiem. No niekoniecznie wiem i coś się wydarzyło. Ale nie, tak, jakby bardzo to jest miłe i ja staram się odpisywać na te komentarze. Co prawda przez tą moją oporność i przez moje problemy w stylu zaraz to zrobię.
0: Jedyny negatywny komentarz to był taki: Mateusz, kiedy w końcu odpiszesz?
1: O, no to właśnie to jest to. To jest właśnie to, że ja tego nie robię, bo ja jestem złośliwy, czy nie robię tego z olewadbarstwa, tylko ja sobie wchodzę do domu, mam masę rzeczy do zrobienia i są te komentarze i ja mówię, dobra, to ja zaraz odpiszę. No i jest godzina tam 16 i ja o 23, jak już się zbieram do spania, to sobie przypominam, ej, miałeś odpisać gamoniu, nie? Że tam pajacu sobie powiem i po prostu takie, no jest to moje
0: zapomnianie. Lepiej odpisz, bo potem już jest tylko hejt.
1: Wiem, wiem, dlatego skończymy i idę zaraz podpisywać w takim
0: układzie. Boisz się hejtu?
1: Nie, nie, zupełnie nie. Było to coś, z czym ja miałem bardzo dużo do czynienia w trakcie Dreamersów, w trakcie zespołu i mnie to nigdy jakoś nie ruszało. Jakoś tak nie było to dla mnie.
0: To jak sobie z tym radziłeś?
1: No przede wszystkim miałem świadomość tego, że krytyka jest konstruktywna, jest jakaś taka krytyka, która ma jakieś podstawy. Mm-hmm. Jest krytyka na zasadzie albo ja cię nie lubię i ci zazdroszczę, to tak ci powiem. Ją jest bardzo łatwo rozpoznać. Da się bardzo łatwo zrozumieć, czy ktoś pisze to dlatego, że rzeczywiście chce, żebyś coś mógł zrobić lepiej i ma dla ciebie jakąś sensowną radę, a czy jest to osoba, którą po prostu coś piecze i nie potrafi tego przeżyć. Więc hejt nigdy nie był jakimś problemem.
0: Na Facebooku, na Instagramie, na TikToku pewnie też możemy śledzić twoje poczynania.
1: Jak najbardziej, zachęcam bardzo serdecznie.
0: Plany na najbliższą przyszłość.
1: To jest fajny motyw, bo teraz prawdopodobnie pojawi się jeszcze jeden utwór. Będzie to utwór z festiwalu w Toruniu, który miałem przyjemność wygrać.
0: Cóż to za festiwal? Opowiadaj.
1: Festiwal piosenki autorskiej, Cała Jaskrawość. To już była czwarta, piąta edycja tego festiwalu. Tam chyba, nie wiem, z 500 zgłoszeń wyłonionych zostało 10 najciekawszych wykonawców ze swoimi autorskimi utworami. No i I przez 3 dni po prostu siedzieliśmy na warsztatach, na próbach, maglowaliśmy te utwory. To były niewydane jeszcze wcześniej kompozycje tych ludzi, którzy się zgłosili. Pojechałem z piosenką, która w zasadzie była demówką, która nigdy nie miała w planach osiągać niczego dużego, a się okazało, że wygrała festiwal, na którym było naprawdę bardzo, bardzo dużo osób.
0: Czy na ten utwór czekamy?
1: Ja w sumie też na niego czekam, bo czekam, aż wróci z masteringu. Mogę zdradzić, że Niebieska Woda się będzie zwał utwór. Będzie to jeszcze taki powrót właśnie zimowo, jesień do takich lulabajek, które ja lubię sobie wypuścić. A od nowego roku zamykam się na, myślę, 3 miesiące i płyta. Jakaś epka, jakaś płyta. Nie wiem jeszcze, co to będzie dokładnie, bo muszę jeszcze przeliczyć sobie wszystkie za i przeciw. Chciałbym, żeby to było skupisko kilku utworów, kilku nowych utworów. Zależy mi na tym, żeby nie wracać już teraz do rzeczy, które były
0: tego, co wydane. Już w lecie śmiga.
1: Tak, dokładnie. Chcę, żeby to były... Co prawda może tak być, że feeling się na tym albumie pojawi, że pojawi się na tym jeszcze ta Niebieska Woda, ale zupełnie będą to nowe rzeczy, które będą okraszone już konkretną koncepcją i które będą spójne ze sobą już tak całkowicie, bo nie ukrywajmy, w tych utworach, które wydawałem wcześniej, no to jest dosyć duży rozstrzał stylistyczno-wizerunkowy, tak już tak całkowicie, bo nie

Sun & Grace i Filip Lato i ich setkę, a ja przeczytałam, że mamy w Polsce książkę dla dzieci, która zrobiła światową karierę. Mapy Aleksandry i Daniela Mizielińskich to jest ilustrowany atlas, który został przetłumaczony na dziesiątki języków i sprzedał się w milionach egzemplarzy. No a u nas? No właśnie, mam wrażenie, że wciąż nie każdy wie, jaki mamy mały polski eksportowy hit. Słuchajcie, są tam państwa, zwierzęta, jedzenie, zabytki, no i mnóstwo ciekawostek, czyli taka trochę geografia dla najmłodszych, ale bez sprawdzianu następnego dnia. Więc jeżeli nie znaliście, to bardzo Wam polecam. Przepiękna książka. SK2 i bardzo wartościowa. A teraz Demono, statki na niebie.

Wideo, środa, czwartek. No dzisiaj mamy niedzielę i niektórzy w niedzielę lubią wiedzieć, jaka pogoda czeka ich w poniedziałek, co sobie naszykować do pracy, jak przeżyć ten poniedziałek. I słuchajcie, jutro rano jesień pokaże swoją taką trochę bardziej tajemniczą stronę, bo miejscami mgły i zamglenia, ale później całkiem miła niespodzianka, bo na termometrach od 15 do 20 stopni, a lokalnie nawet 22. Deszczu raczej niewiele, więc poniedziałek nie będzie miał wymówki, żeby popsuć nam humor. No i tego się po prostu trzymajmy. Mgła rano, ale dobry nastrój przez cały dzień. A jak dorzucicie do tego jeszcze najlepsze polskie hity, no to już ten poniedziałek na pewno będzie bardzo, ale to bardzo przyjemny. SK2. A teraz Klubona Fide i Daria Zawiałow, Bubble Tea. Posłuchajmy w niedzielny poranek.

za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Kuba i Kuba i numer chłopaki. A niedzielny poranek, więc podejrzewam, że część z Was właśnie stoi przed najważniejszym wyborem dnia, czyli co dzisiaj na śniadanie. No i kanapki, jajecznica, no a może owsianka. I słuchajcie, ta ostatnia ma dzisiaj całkiem mocne argumenty. Czytałam, że onkolodzy wskazują ją jako dobry wybór na początek dnia, szczególnie z pełnoziarnistych płatków, z owocami, z orzechami czy nasionami, na przykład chia. Czyli jeżeli dzisiaj rano zastanawiacie się, co wrzucić do miski, no to może właśnie owsiankę, zwłaszcza po wczorajszych sobotnich szaleństwach, żeby tak przywrócić równowagę w przyrodzie. Taka dobra propozycja i dobra rada. Dla zdrowia oczywiście.
1: SK2. Reklama. Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Rzeszów, Miłocińska 17.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694 350 004.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asseco Rysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asseco Rysowia oraz KS Developers Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18:00. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
6: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
5: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
7: I po reklamie.

0: Na zegarach za moment godzina 10 w niedzielny poranek 4 października. Tak zagraliśmy Wam w SC2 Antka Smykiewicza i numer Pomimo Burz. Antek, z tego co słyszałam, dzisiaj o godzinie 18 gra koncert w podwarszawskich Markach, więc jeżeli ktoś z Was nie miał planów na wieczór, no to być może takie plany właśnie się zrodziły. Po godzinie 10 w SC2 dalej rozbrzmiewać będą najlepsze polskie hity. Na początek Lady Punk, Lanberry i Róże Europy. Zostańcie z nami i słyszymy się za moment.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
1: To będzie ostatnia reklama.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda.
7: I po reklamie.
8: Co? Gdzie? Kiedy?
9: Julię Ranosz. Coraz bliżej do drugiej edycji Festiwalu Nauki i Innowacji. To impreza, która będzie przestrzenią eksperymentowania, tworzenia i odkrywania. Na miejscu będzie blisko 100 stanowisk, eksperymenty, warsztaty, symulatory i naukowy escape room. Opowiada Michał Tabisz, prezes PCI.
10: To będą kolejne symulatory, tunel aerodynamiczny, różnego rodzaju urządzenia, których będzie można dotknąć, do których będzie można wsiąść, które będzie można zaprogramować. Każdy z naszych wystawców obiecał, że postara się pokazać z jak najbardziej interaktywnej strony.
9: Festiwal odbędzie się 7 i 8 października w Podrzeszowskiej Jasionce.
0: No i mamy na zegarach punktualnie godzinę 10 w niedzielny poranek, 4 października i dzisiaj imieniny obchodzi Franciszek, Petroniusz, Piotr, Konrad oraz Edwina i Konrada. Wszystkiego najlepszego. Mamy oprócz tego Dzień Zwierząt, Dzień Onkologii i Dzień Polskiej Harcerki. Także jest to świętować, piękna pogoda, weekend, zaczynamy.

dziewczynie, z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Róże Europy i ich Jedwab. No, bardzo fajny numer, przepiękne chórki na końcu, cudownie się tego słucha. A dzisiaj rano mamy wiadomość, która no mocno porusza fanów Ewy Farnej. Wokalistka i Martin Hobot poinformowali o swoim rozstaniu. Po prawie 20 latach przyjaźni i 13 latach wspólnego życia podjęli tę decyzję kilka miesięcy temu. I oboje podkreślają, że nadal są rodziną i przede wszystkim kochającymi rodzicami. Tylko nie chcieli zostawiać miejsca na plotki i spekulacje i sami postanowili powiedzieć o tym wprost. No, ich historia pokazuje, że czasem kończy się związek, ale nie musi to oznaczać końca wzajemnego szacunku. No i chyba właśnie dlatego ta wiadomość wybrzmiewa dzisiaj tak mocno. Jest to plotka właściwie z dzisiejszego poranka, z ostatniej chwili, także jesteście na bieżąco.
1: SK2.
0: A teraz nowość. Marisa, będzie pięknie.

Perfektnie płacz Ewka. No i niedziela, w sumie poranek. Część osób myśli o śniadaniu, ale niektórzy już powoli myślą o obiedzie. No i słuchajcie, dynia, no bo ona w sumie to tak opanowała jesień. Jest dobra w zupie, na stole, w dekoracjach, ale jest też taka jedna dynia, o której możecie nie wiedzieć, albo nie do końca wiecie, jak, co z nią zrobić i jak ją przyrządzić. To jest dynia Hokkaido. No i tutaj ciekawostka, tej dyni w ogóle nie trzeba obierać. Można ją jeść ze skórką. Skórka po ugotowaniu albo upieczeniu bardzo mięknie. No i spokojnie, jak umyjecie ją przed, no to można ją sobie zjeść, jest bardzo delikatna. No a sama dynia ma bardzo dużo beta-karotenu, który jest ważny m.in. dla wzroku, no a przy tym ma mało kalorii i jest dosyć lekka. Czyli mamy taki jesienny hit, który nie tylko ładnie wygląda na Instagramie, ale też smakuje. Więc Hokkaido, zapamiętajcie sobie, to jest dynia, która mówi: nie obieraj mnie, szkoda czasu. No więc dla mnie to jest idealny pomysł na dzisiejszy obiad. A akurat dynię Hokkaido mam w lodówce. Tak przypadkiem się składa.

0: Sanach i Vito Bambino, ale jazz. Ja przypominam, że zapraszamy Was do udziału w naszej zabawie na najbardziej polski obiad. Wbijajcie na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj, no i głosujcie na to, jaki Waszym zdaniem jest najbardziej polski obiad. Jaka zupa? Czy to rosół, pomidorowa, ogórkowa, a może w ogóle macie jakieś inne typy? I jakie drugie danie według Was też jest takie najbardziej typowe, charakterystyczne dla naszego kraju? Może to będzie kotlet mielony, może to będą gołąbki, a może w ogóle kopytka, łazanki z kapustą? Co chcecie, możecie podać też własną propozycję. Dodatkowo, jeżeli przekonacie nas, że to właśnie Wy zasługujecie na miejsce przy eskowym stole, no to słuchajcie, możemy spotkać się 7 listopada na Stadionie Narodowym na tym właśnie najbardziej polskim obiedzie. Będzie z nami cała ekipa Radia SK2 oraz Daria Ładocha. Więc myślę, że warto się skusić, najeść, a dodatkowo oprócz tego wszystkiego jeszcze dajemy Wam nocleg w Warszawie dla dwóch osób, 500 zł kieszonkowego, no i tę wyżerkę. No to żyć, nie umierać, więc zapraszam na stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj. No i co? Głosujemy, jaki obiad jest najbardziej polski.
1: SK2. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: I po reklamie.

0: Ach, jak ten czas szybko leci. Już za chwilkę na zegarach godzina 11. To był Baim Lola Lola. Po 11 muzycznie na start Oskar Cyms, Hej z Edytą Bartosiewicz i Dawid Podsiadło. To tylko na początek, więc zostańcie i sami przekonajcie się, jakie najlepsze polskie hity przygotowaliśmy dla Was jeszcze po godzinie 11.
1: Reklama. Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: I po reklamie.
0: No i mamy to punktualnie godzina 11. Mam nadzieję, że wszyscy już wstali i dobrze rozpoczynają niedzielę 4 października. Ja nazywam się Antonina Wandesela, to jest Radio SK2, które będzie Wam towarzyszyć dzisiaj z najlepszymi polskimi hitami. I to Wam mogę zagwarantować, bo przypominam, że jesteśmy jedyną stacją w Polsce, która gra 100% polskiej muzyki. No to co? Zaczynamy?

I ta końcóweczka, którą Kaja wyśpiewała nam przepięknie, miało być o warzywie, które jest zapomniane, ale które jest bardzo zdrowe. Ja przyznam się, za chwilkę wam o nim powiem, ale przyznam się, że nigdy go nie jadłam i mam plan, żeby to zmienić. No bo jesienią na straganach pojawia się takie warzywo, które no troszkę podobno niesłusznie zeszło na drugi plan. Jest to czarna rzepa, która jest tania, niepozorna, lekko pikantna, no i podobno kiedyś znacznie częściej lądowała na naszych talerzach. Ja znam tylko szampon z czarną rzepą, który podobno bardzo dobrze działa na włosy, ale żeby ją jeść, jeszcze nigdy tego nie jadłam. Podobno czarna rzepa ma sporo błonnika i można z niej zrobić choćby prostą surówkę z marchewką i jabłkiem, więc jest to ciekawa opcja do obiadu, na przykład niedzielnego. No więc czarna rzepa wraca do gry, no bo czasem okazuje się, że największy hit jesieni wcale nie leży na półce z superfoods, które są teraz po prostu modne, jakieś pitaje, smocze owoce i inne, tylko wygląda troszkę jak coś, co właśnie wykopaliśmy z ogródka. I jeżeli nie jedliście, to też proponuję to zmienić. Ja już mam plan na przyszły tydzień. Czarna rzepo, nadchodzę. SK2. A teraz mrozu i jego złoto. No ta czarna rzepa to takie trochę nasze złoto, co?

Już jutro wieczorem kolejny mecz biało-czerwonych. Po piątkowym 6-0 z Rumunią, no apetyt oczywiście rośnie, no ale tym razem poprzeczka idzie w górę. O 20:45 w Zenicy Polska zagra z Bośnią i Hercegowiną. UEFA zdecydowała już, kto poprowadzi to spotkanie. Będzie to Francuz Jérémy Pignard, dla którego będzie to pierwszy mecz z udziałem naszej reprezentacji. No więc jutro wieczorem sprawdzimy, czy po 6 golach w Warszawie biało-czerwoni przywiozą z Bośni kolejne powody do radości. Nawet ja nie interesuję się aż tak piłką nożną, ale oglądać będę. SK2. A teraz ale fajny klasyk. Stachurski, Czuję i Wiem w SC2. My to potrafimy, co? Zrobić wam muzyczny dzień.

0: Stradivarius Manx po cały noc w SC2. No i chciałam wam powiedzieć teraz o wypiekach, dlatego że co sezon w Polsce mamy jakieś mody na jakieś wypieki. Na przykład były to jagodzianki, później to były malinianki, była też wielka moda na krem pistacjowy. No a jesień, no jesień też ma zdecydowanie swoje zapachy. Mokry liście, las, no i oczywiście, no dla mnie, ale myślę, że dla wielu osób też cynamon. No i dzisiaj okazuje się, że cynamon też ma swoje 5 minut, bo obchodzimy dzień cynamonowej bułeczki, czyli cynamonki, która teraz gości we wszystkich piekarniach i kawiarniach z kremem o smaku ciasteczek Lotus, z kremem o smaku czekoladowym, tradycyjnym, takim białym, lekko słonym z serka Filadelfia. No więc dzisiaj jest takie święto. Myślę, że warto wyjść na spacer i świętować, bo słyszałam, że jak się świętuje w taki dzień, to idzie tam, gdzie trzeba, a nie w boczki. Więc myślę, że warto, krótko mówiąc, jeśli jesień miałaby swój zapach, no to właśnie pachniałaby bułeczką cynamonową, a ja wszystkim proponuję świętować godnie. SK2.
1: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowem. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asekorysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asekorysowi oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
7: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klement Czebul.
6: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
8: I po reklamie.

0: Już za chwilkę, dokładnie południe, w niedzielę, a to była nasza polska jesieniara, która wyjechała, żeby nagrać teledysk do tej piosenki, no w Stanach, w Nowym Jorku. Roxy, numer Jesień trwa bez końca. Mocno jesienny, ale opowiadający o emocjach, uczuciach, no jak to u Roxy. A po godzinie 12, czy będzie jesiennie? Będzie, ale ci, którzy nie lubią jesieni, też znajdą coś dla siebie. I na start muzycznie kombi Sarsa, Szymon Wydra i Carpe Diem. Koniecznie zostańcie z nami, słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Pragniesz na scenie twojego salonu przeżyć romantyczną przygodę? Być niczym Red Butler i Scarlett O'Hara z Przeminęło z wiatrem. Pomyśl o kominku. Firma Gross Kominki zagwarantuje ci niezwykle romantyczny nastrój i ciepło w twoim domu. Gross Kominki oferuje wyjątkowo duży wybór kominków. Odwiedź firmę Gross Kominki i zamieszkaj w ciepłym i bezpiecznym domu. www.gross.pl. Rzeszów, ulica Miłocińska 17.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.pauzainvest.pl i pod numerem 694 350 004.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Michał Serkis. W kalendarzu świąt nietypowych w przyszłym tygodniu Dzień Gier Planszowych. Z tej okazji Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie zaprasza do wypożyczalni głównej. Tam czekać na Was będzie zgrany stolik. Wystarczy przyjść, usiąść, wybrać planszówkę i zagrać. Mówi Natalia Szwedo z działu promocji biblioteki.
13: Teraz planszówki obchodzą swój renesans. Lubimy grać w gry planszowe. Może jesteśmy trochę zmęczeni grami online, grami na smartfonach. Także zapraszamy do właśnie tej alternatywy.
12: Dzień Gier Planszowych rusza 10 października w Wypożyczalni Głównej przy Dąbrowskiego w Rzeszowie. Trwają zapisy na bieg niepodległości w Rzeszowie. Poszczegóły odsyłamy na stronę organizatora ranrzeszów.pl.
14: No i mamy to punktualnie południe w niedzielę 4 października, Radio SK2 i porcja najlepszych polskich hitów. Trochę będzie jesiennie, czyli tak sentymentalnie i powolnie, ale będzie też szybko dla tych, którzy potrzebują szybko i tak sprawnie się jeszcze rozbudzić, bo jeszcze trochę po sobotniej nocy nie wrócili do siebie. Antonina Wandesel, dzień dobry, zaczynamy.
15: 100% polskich hitów.
16: Polskich hitów.
14: Kombi, kochać cię za późno, to na początek, posłuchajmy.

0: melodia. Do jej nutek tańczy sobie, gra melodia.
1: Przepiękny hit od Sanach, Melodia. Tym razem pytanie, do kogo idziecie, kiedy macie problem i potrzebujecie się wygadać? No, najczęściej wybieramy przyjaciółkę, mamę, a może idziemy do sztucznej inteligencji? No bo okazuje się, że coraz więcej osób właśnie AI pyta o związki, emocje, no i życiowe dylematy. I przyznaję, no wygoda jest ogromna. AI nie śpi, nie mówi, oddzwonię później, nie przewraca oczami i odpowiada nawet o 3 nad ranem. Ale eksperci tutaj przypominają, chatbot zna tylko tę historię, którą mu opowiemy w tym momencie. Więc może zobaczyć problem zupełnie inaczej niż człowiek, który zna nas tak naprawdę. I zna kontekst całej historii i sprawy. Czyli podsumowując, AI może być świetnym pomocnikiem, ja nie mówię, że nie, ale przyjaciółki jeszcze nie zwalniajmy póki co.
2: SK2.
1: Rusty Love i King. Posłuchajmy w SK2.

Są takie imiona, które na chwilę znikają z placów zabaw, żeby po latach wrócić w wielkim stylu. I właśnie takie imię mamy teraz na topie. Hebrajskie korzenie, kiedyś kojarzone raczej z pokoleniem rodziców, czy może nawet bardziej dziadków, a w 2025 roku dostało je aż 612 chłopców. Macie jakiś typ już w głowie? Ciekawe? Podpowiem, to imię biblijne, bardzo dobrze znane, ale przez jakiś czas zdecydowanie, no, nie należało do najmodniejszych, a właściwie to chyba w ogóle praktycznie tego imienia nie było. Chodzi tutaj o... Mojżesza. No. I proszę bardzo, kiedyś prowadził lud przez pustynię, dzisiaj prowadzi ranking imion. Jak widać, prawdziwe klasyki nie wychodzą nigdy z mody. A młodzi rodzice, może to pomysł na imię dla waszego bobasa.

0: dobrze, nie?
1: BRO, wychowany w Polsce. A kto jest wychowany w Polsce, ten wie, że jesienią, no, aktywnością Polaków jest grzybobranie, że pogoda sprzyja i podobno grzyby też są, jest ich wysyp. No to grzybiarze, uwaga, teraz coś do was. Jest taki grzyb, który uchodzi za prawdziwy rarytas, ale ma jeden bardzo ważny haczyk. Mowa tutaj o smardzu. Nie możemy go sobie po prostu wrzucać do koszyczka podczas spaceru po lesie, no bo smardze w Polsce objęte są ochroną i z naturalnych stanowisk zbierać ich nie wolno i to tak totalnie nie wolno. Wyjątkiem są m.in. ogrody, działki czy parki, czyli takie tereny przekształcone przez człowieka. I za złamanie przepisów, uwaga, może grozić mandat nawet 5000 zł. Czyli krótko. Zobaczysz smardza w lesie? Podziwiaj, spoko, zrób zdjęcie, też okej, wstaw do mediów społecznościowych, też bardzo okej, ale idź dalej, no bo czasem największym skarbem grzybiarza jest po prostu w niedzielę nie wrócić z lasu z mandatem.
2: SK2. Autopromocja.
3: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
3: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
3: Który dalej?

0: Powiedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: I po reklamie.

0: To był Marcin Rozynek i jego siłacz. Siłacz za chwilkę przejmuje antenę. Kamil Kowalski już w blokach startowych, więc za chwilkę go puszczam i zostawiam Was w dobrych rękach. On przygotował dużo najlepszych polskich hitów, także możecie być spokojni. Ja już uciekam, odmeldowuję się. Słuchajcie, godzina 13 na zegarach, jeszcze piękne słońce za oknem, więc cóż, no idę na grzyby. A gdzie ja mogę iść? Antonina van Dessel, wysyłam Wam niedzielne buziaki. Dobrej końcówki weekendu, pa!
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: Konkurencja narodowa, czas start, czyli kto pierwszy zapyta, a może dokładkę. Dzisiaj Światowy Dzień Zwierząt, więc piesy tam pod stołem pewnie liczy na taką. Ja dokładam to, co najlepsze, najlepsze polskie hity. Zalia, Michał Szczygieł, Jugopolis. Kowalski, witajcie w SC2.

Banda i jej banda i hi-fi na cały regulator w Radiu SK2 i najlepsze polskie hity. Takie rzeczy tylko u nas, a takie rzeczy tylko na Florydzie. Krowa uciekła tam z aukcji bydła, czytam. Wybiegła bidulka na ruchliwą drogę i zaczęła spacerować między samochodami. Trudno się krowie dziwić na aukcji. Przez pół dnia słyszysz cały czas: kto da więcej, kto da więcej. To w końcu krowa dała. Dyla, bo musiała sprawdzić swoją wartość na wolnym rynku. To teraz wolno, ale potem się rozkręcimy. Wiktoria Kidawa, SC2.

wideo w SC2 i wszystko jedno, ale wam chyba nie jest wszystko jedno, bo mam obiadek z konkretną dokładką. I tym razem dokładką nie są ziemniaki, ale 500 zł. Przez cały październik, kochani, w SC2 trwa plebiscyt na najlepszy polski obiad na sk2.pl. I zbieramy grono smakoszy, które spotka się z nami na Stadionie Narodowym. I my za wszystko płacimy, wszystko stawiamy. Na sk2.pl głosujecie na swój smak dzieciństwa, niedzielny klasyczek albo danie, dla którego zawsze gdzieś tam w brzuchu znajdziecie miejsce. Napiszcie też, dlaczego to właśnie was mamy zaprosić do eskowego stołu. A czeka hotel, no, 500 kieszonkowego, jak mówiłem wcześniej, i VIP-owskie przeżycia, smaki zwycięstwa na Narodowym Polskie również. sk2.pl, tutaj wskakujcie do naszej zabawy.

0: to są właśnie melodie, które sprawiają, że człowiek nawet nie idzie, tylko gdzieś tak delikatnie unosi się nad ziemią, nawet jadący samochodem. Artur Rojek ze swoją jesienną nowością Westy 2 i Mirafiori. A za chwilę ewakuacja może z niedzielnego obiadu z Ewą Farną Westy 2.
1: Reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asekorysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asekorysowia oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
5: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczegu.
4: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
1: I po reklamie.

0: obudź mnie.
1: Już ta godzina, najwyższa pora wstać. Sixteen, obudź we mnie swoją Wenus. A jeżeli chodzi o formę pobudki, no to może być wulkan polskich hitów. Ten wybuchnie po gorących jak lawa. Newsach punktualnie o 14 w SC2.
2: Reklama.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Przed mikrofonem Michał Serkis. Był już w 40 krajach na 6 kontynentach i od lat organizuje wyprawy w najdziksze zakamarki naszej planety. Wojciech Cejrowski, bo o nim mowa, tym razem przyjedzie do Rzeszowa ze swoim programem Ale Meksyk, poprowadzonym w stylu stand-up comedy. A wystąpi już 6 października w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie. Jeśli chcielibyście się wybrać, to zróbcie głośniej, bo mamy dla Was wejściówki. Jeśli chcecie je zgarnąć, to piszcie maila na podkarpacie@sk.pl, a w treści przekonajcie nas, dlaczego to właśnie do Was mają trafić bilety. W poniedziałek kolejne spotkanie dyskusyjnego klubu filmowego Klaps w Rzeszowie na wielkim ekranie, francusko-włoska produkcja Vivaldi i ja. Start o 19.
5: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Służby wyjaśniają przyczyny tragedii pod Tarnowem. Nie żyje 5-letnia dziewczynka, na którą podczas prac budowlanych zawaliła się drewniana wiata, mówi Kamil Wójcik z tamtejszej policji.
6: Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
5: Na razie nie wiadomo, dlaczego wiata się zawaliła. Widać większy ruch na stacjach. Wrócił pakiet CPN.
7: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica.
8: Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
5: Mówili nam kierowcy. Dziś i jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, za litr diesla 7 zł i 88 groszy. Jeszcze świetne sportowe informacje. Hubert Hurkacz w półfinale, to po tym jak wygrał w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova 2-0, a jutro zmierzy się z Aleksem Deminaurem.
1: Już zjedzony, idealnie się układa tam, gdzie trzeba. No to teraz najważniejsza decyzja dnia. Spacer czy może kanapa? No dzisiaj Światowy Dzień Zwierząt, więc właściciele pupilków nie mają chyba wyboru. Piesek czeka, smycz w dłoń, brzuch pełny i ruszamy. Ale nie sami, jest z nami Landberry, Doda. Spotkamy także na spacerku Anię Dąbrowską i wyprowadzamy to, co najlepsze w SC2. Na ten weekend najlepsze polskie hity.

8 miejsce gorącej polskiej dwudziestki w SC2. Margaret i Dawid Kwiatkowski, który ostatnio pochwalił się swoim nowym krążkiem. Jego tytuł to Południe. Jak mówił podczas premierowego spotkania ze swoimi fanami, Południe nie tylko ze względu na inspiracje, które Dawid czerpał z krajów położonych na południu od Polski, ale również dlatego, że to jest chwila, gdy słońce jest najwyżej, a południe trwa tylko chwilę. Choć Dawid Kwiatkowski jest, trzeba przyznać, w południowej, szczytowej formie, tak jak zresztą zawsze w takiej jest, doda.

W SC2 Ania Dąbrowska i w głowie. W głowie to teraz różne rzeczy mi się przypominają z lat dzieciństwa, bo chciałem zostać aktorem i mama mówiła mi, lepiej niebo zobaczysz. No i właśnie teraz widzę. Wyznania bardzo znanego aktora Cezary Żak, biskup, wójt w ranczu, ale także przecież znany i słynny Karol Krawczyk, czyli aktor Cezary Żak. Świetny zresztą aktor. Tutaj na łamach kolorowego czasopisma Super Express powiedział, że dostaje 1200 zł emerytury. Drama.

0: Robert Jansson i Kuba Wadach, West 2 i Małe Szczęścia. A niezłą radochę miał pies, tutaj czytam w świecie internecie, który jeździł razem z pasażerami w pociągu. Taka sytuacja była w Trójmieście. Chodził sobie po wagonie, zaprzyjaźniał się z ludźmi, a wrócił do domu oczywiście cały i bezpieczny, ale medal mu się należy. Takiego psa, który jeździł koleją.
1: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl. Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Rzeszów, Miłocińska 17.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu. Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są. Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694 350 004.
5: I po reklamie.

0: Marzenia można mieć różne. Ewelina Lisowska akurat ma takie, by podbić kosmos. Ale po co, skoro tutaj w SC2 tyle gwiazd? Oskar Cyms, Ania Wyszkoni, Dawid Podsiadło, Mrozu. Oni po godzinie 15. Zanim zaczną jednak błyszczeć swoimi hitami, punktualnie o 15 newsy w SC2. Można pomyśleć, nie z tej ziemi.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Ważne informacje dla kierowców. Śmiertelny wypadek na A2 w rejonie miejscowości Łukowisko w Lubelskiem. Motocykl uderzył w tył ciężarówki. Droga jest zablokowana między węzłami Łukowisko a Siedlce Wschód w stronę Warszawy i tak będzie przez co najmniej 2 godziny. Wpadł po 5 latach ukrywania się. Chodzi o byłego członka zorganizowanej grupy przestępczej, a mężczyzna był poszukiwany za
14: uszkodzenia ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzieże.
13: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Mężczyzna ma do odbycia karę ponad 13 lat więzienia. Sezon na grzyby trwa. Wśród tych szczególnie poszukiwanych rydze.
15: Koszyk wiklinowy na pewno i dalej od zabudowań i najlepiej wcześnie rano.
16: Bardzo dobry jest. Pierwszy raz to je. Nie jest taki kwaśny.
13: Mówili grzybiarze z Beskidu Sądeckiego, a sezon na rydze trwa do późnej jesieni.
0: I zaczynają się niedzielne migracje do akademików. Walizka, plecak, jeszcze słoiki od mamy. Człowiek zastanawia się, czy jedzie studiować, czy może zimę przetrwać. Jedziemy do tego Eldorado razem z wami. SK2, a obok Sanach i Daria Zawiało. W Kowalski, witajcie.

Perfekcyjne hity na jesień w Radiu SK2 to oczywiście Grzegorz Markowski śpiewa i wcielił się tutaj w rolę Stinga z The Police w numerze Every Breath You Take i sprawdziłem, że nawet pan Sting ostatnio obchodził urodziny, skończył 75 lat przedwczoraj, a pan Grzegorz ma 73, więc niewielka różnica wieku między panami, może w takim razie warto zgłosić ich do programu Twoja twarz brzmi znajomo. Powiedziałam.

I to jest duet, kategoria Prawdziwa Uczta dla Ucha. Krzysztof Kiliański i Kaja w Radiu SK2. A propos ucztowania, przez cały październik szukamy najlepszego polskiego obiadu w Radiu SK2, a potem ten obiad będziemy chcieli zjeść razem z Wami, z słuchaczami głodnymi wrażeń, bo tworzymy taką specjalną paczkę, która właśnie pojedzie z nami na Stadion Narodowy na początku listopada. Judyta na przykład, Norbert, oni już z nami są, a następne krzesło może być Twoje. Na sk2.pl wybieracie swojego kulinarnego faworyta, piszecie, dlaczego właśnie z nami chcecie przeżyć tę wielką kulinarną przygodę, a my jeszcze Wam zapewniamy nocleg, dajemy 500 zł na Wasze wydatki, nie pytamy na co i zapewniamy VIP-owską zabawę. Taką zabawę, na której na pewno też znajdzie się stół wiejski. sk2.pl

0: Mrozu w Radiu SK2 i jego ostatni singiel z najnowszej płyty, która zresztą nosi taki sam tytuł jak ten kawałek. Wszystko, czego chciałem. Mrozu tutaj był u nas w studiu SK2. Mówił, że bardzo lubi grzyby, ale zapomniałem się zapytać, czy na nie również chodzić i je zbierać. No, o poranku jest chłodno, więc dla niego to są chyba idealne warunki. Jak wychodzicie na grzyby, to pamiętajcie, tylko nie zbierajcie tych z tymi czerwonymi kapeluchami. Jak coś, to antidotum już za chwilę będzie miała. Kaśka Kowalska w SK2.
1: Reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asekorysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asekorysowi oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
11: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
10: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
12: I po reklamie.

0: Radom, Toruń, Kraków, Zielona Góra. Tutaj między innymi przycumują. Tutaj zagrają koncerty i pokażą, że jeszcze po 45 latach na scenie mogą płynąć dalej i żadna góra lodowa ich nie zatrzyma. Lady Punk świętujący koncertowo swój jubileusz w SC2. A za chwilę 16 i najważniejsze newsy.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które dane?

0: Powiedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany we czynu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
9: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Jał Serki Z. Trwają zapisy na bieg niepodległości w Głogowie Małopolskim. To pierwsza edycja tego wydarzenia. Trasa prowadzi was przez sołectwo Przewrotne, a w imprezie mogą wziąć udział całe rodziny. Mówi Andrzej Zwierzowski, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głogowie Małopolskim.
15: Bieg na bardzo fajnej, szybkiej, płaskiej trasie oraz bieg dla dzieci. Impreza rozpocznie się uroczystościami przy pomniku. O godzinie 14.55 będzie odśpiewany hymn, będą odpalone race. No i o godzinie 15.00 punktualnie wystartuje bieg na 6,5 km, po czym odbędą się biegi dla dzieci.
14: Bieg rusza 11 listopada w Przewrotnym. Szczegóły macie na stronie gminy Głogów Małopolski.
16: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Polskie śmigłowce poderwane. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami, a te zaczną się tworzyć wieczorem.
17: Prognozuje się, że miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów.
16: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Alerty IMGW obowiązują w 14 województwach poza Pomorzem oraz Warmią i Mazurami. Na koniec sport i sensacja. Podczas turnieju WTA w Pekinie, druga rakieta świata, Aryna Sabalenka, wyeliminowana w trzeciej rundzie turnieju rangi 1000. Białorusinkę pokonała Czeszka Nikola Bartunkowa 4-6-3-6.
18: Zmachać tutaj swoją kartką, że 4 października i mamy także Dzień Polskiej Harcerki. Wszystkim harcerkom najlepszego. Harcerki zawsze są przygotowane, jak w SC2 przygotowałem dla was najlepsze polskie hiciory. Harcerz gapa, co w pokrzywy w las po pas. Kowalski, czuj, czuwaj.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne, ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

fajnie tutaj w ten tamburyn Sylwia Grzeszczak uderza. W Radiu SK2 tylko najlepsze polskie hiciory, to oczywiście Mango, a teraz Doda. Doda, która tutaj czytam kolorowy nagłówek z prasy, Doda po wizycie w Senacie uderza w Ministerstwo Rolnictwa. Dzisiaj niedziela, warto przekazać sobie znak pokoju.

stawia na nogi jak mocna kawa. Oskar Cymsy przed chwilą w SC2. A teraz piosenka, która bardzo szybko stała się radiowym hitem, jak tylko ten singiel wyszedł. A wiele jej singli jest hitami. O tym musiało być głośno. Choć Sanach śpiewa Cichosza w SC2.

0: Proszę pokazać bilecik. Gabriel Fleszar w Radiu SK2. A Brytyjczycy znowu pokazali, że rozmiar ma znaczenie, przynajmniej w ogródku. Na mistrzostwach gigantycznych warzyw tam padło kilka rekordów Guinnessa, ale mnie tak jeden najbardziej interesuje. Burak. Burak, który waży aż 26 kg. No zupę to z takiego buraka w wannie trzeba byłoby zrobić.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Pragniesz na scenie twojego salonu przeżyć romantyczną przygodę? Być niczym Red Butler i Scarlett O'Hara z Przeminęło z wiatrem. Pomyśl o kominku. Firma Gross Kominki zagwarantuje ci niezwykle romantyczny nastrój i ciepło w twoim domu. Gross Kominki oferuje wyjątkowo duży wybór kominków. Odwiedź firmę Gross Kominki i zamieszkaj w ciepłym i bezpiecznym domu. www.gross.pl. Rzeszów, ulica Miłocińska 17.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: tylko nie za blisko, bo żona patrzy, a zbliża się godzina 17. Najważniejsze newsy w SC2.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu. Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są. Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694-350-004.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda. I po reklamie.
17: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. O tym informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej RCB wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają, jak doszło do śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. W przechodnia z impetem wjechał wyprzedzający inne auto 21-latek.
18: Został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
17: Już wiadomo, że był trzeźwy, mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Kierowca jutro ma usłyszeć zarzuty. Tłumy na szlakach w Tatrach. Toprowcy tylko wczoraj interweniowali kilkanaście razy. Turysta, który spadł ze szlaku na Zawrat, zmarł w szpitalu, ale problemów było więcej.
19: Małą przełęcz w wyniku poślizgnięcia, osoba doznała urazu nogi. Kolejne dwie osoby spadły żlebem Kulczyńskiego.
17: Mówi ratownik Topr Grzegorz Kubicki. Uważajcie, bo w wyższych partiach gór jest ślisko i miejscami zalega śnieg.
0: Niedziela zaczyna szeptać człowiekowi do ucha takie brzydkie słowo na literę P, jak poniedziałek. Ale spokojnie, jeszcze nie oddajemy weekendu. Przeciętny Kowalski z wami, SK2, polskie hity i wyciskamy z tej niedzieli ile się da, i to nie sami. Pomoże nam Margaret, Jamal, Dawid Podsiadło i Ignacy na początek.

jesień najlepsze polskie hity Demono w Radiu SK2. Najlepsze też jest to, że chcemy podbić Stadion Narodowy i potrzebujemy armii głodnych ludzi. I te armie, kochani, stworzycie również wy, słuchacze Radia SK2, razem z nami, prezenterami. Już wam mówię, o co chodzi. Chcemy po prostu zrobić niezłą imprezę na Stadionie Narodowym. Tak jest. Jeżeli chcielibyście wziąć w niej udział, nic prostszego jak sk2.pl, zakładka wygraj i uwaga, plebiscyt na najlepszy polski obiad. Tutaj zaznaczacie zupkę swoją ulubioną, drugie danie swoje ulubione i piszecie, dlaczego chcielibyście z nami zabawić się w VIP-owskiej loży na Narodowym. A my do tego jeszcze dorzucamy 500, tak, na wasze wydatki. I załatwiamy noctek w hotelu, no bo o gości przecież trzeba zadbać, bo w garach zamieszamy na pewno nieźle. sk2.pl, tutaj wskakujcie do naszej zabawy na najlepszy polski obiad.

0: muzyka.
1: Ewa Farna, Westę 2 i Bez łez. No nie ma jak łzy, to tylko szczęścia. I to na Alasce, gdzie wybrano najgrubszego niedźwiedzia, czytam w internecie. Internauci wybierali niedźwiadka, który najlepiej utuczył się przed zimą. No, czyli w końcu konkursy, w którym forma na zimę jest ważniejsza od formy na lato. Ale ja tutaj widzę to zdjęcie tego niedźwiadka utuczonego zwycięzcy i powiem szczerze, że nasz niedźwiedź z Krupówek bardziej jest wypasiony.

0: Takie hity najlepiej brzmią też na dachu, garażu na osiedlu. I tak też robią chłopaki Kuba i Kuba w Radiu SK2. Pierwsze miejsce gorącej polskiej dwudziestki. Na sk2.pl możecie oczywiście zaglądać i wszystko zmieniać, ale na razie POC. POC jest bardzo dobrze.
1: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asseco Rysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asseco Rysowia oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18:00. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
9: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
8: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
1: I po reklamie.

0: tacy sami, a ściana między nami. Jednak to, co nas łączy, to fakty, że u sąsiada również grają najlepsze polskie hity i to na cały regulator. Lady Punk w Radiu SK2, a już za chwilę godzina 18. No i posłuchamy, co tam słychać, ale nie u sąsiada za ścianą, tylko w newsach.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
12: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
17: Skoda. I po reklamie.
18: 18. Agata Chruściak zaprasza. Ma na początek wypadek w miejscowości Konstantki w Łódzkiem. Skuter zderzył się tam z samochodem. Pasażer skutera, 8-latek, jest ranny.
19: Obrażeń doznało 8-letnie dziecko, które podróżowało skuterem. Zostało ono przetransportowane do szpitala.
18: Mówi Mateusz Piliński z komendy w Łodzi. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment najnowszego oświadczenia polskiego resortu spraw zagranicznych. MSZ reaguje na sobotni komunikat Kremla. W nim Moskwa ostrzegła obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed zostawaniem w Ukrainie. O szczegółach Michał Rawa.
20: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. W niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
18: A Friedrich Merz w Kijowie ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy w kwocie ponad miliarda euro. Gustaw poszukiwany to serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu. Służby apelują jednak, by samodzielnie nie próbować łapać kota.

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria. Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
5: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Rzeszów, Miłocińska 17.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: I po reklamie.

0: SK2 Rzeszów.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Magazyn Lokalny.
1: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na Magazyn Lokalny, reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia. Już 7 i 8 października w podrzeszowskiej Jasionce odbędzie się druga edycja Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Innowacji. Tegoroczne wydarzenie odbywa się pod hasłem Teoria to za mało i ma pokazać, że nauka oraz innowacje najlepiej poznaje się przez praktyczne doświadczenia. O tym, co czeka uczestników festiwalu, porozmawiamy m.in. o festiwalu Protolab z 6 pracowniami, blisko 100 wystawcach, naukowych bitwach klas oraz spotkaniach z popularnymi osobami nauki, w tym z doktorem Tomaszem Rożkiem i Adamem Mirkiem. Nie zabraknie również przedstawicieli branż kosmicznej. W rozmowie przybliżymy także program wydarzenia skierowanego przede wszystkim do uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów. Opowiemy o rejestracji, możliwości usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach dla studentów partnerskich uczelni, a także o bezpłatnym transporcie na festiwal. Porozmawiamy również o tym, jak Podkarpackie Centrum Innowacji łączy naukę z biznesem. Drugiego dnia odbędzie się Demo Day, podczas którego 10 finalistów programu InnoStart Hub Polska zaprezentuje swoje projekty. Na zakończenie pierwszych 300 pełnoletnich uczestników, którzy odbiorą wejściówki, będzie mogło wziąć udział w bezpłatnym koncercie hip-hopowym w rzeszowskich piwnicach. O festiwalu, jego idei i codziennej działalności Podkarpackiego Centrum Innowacji z Michałem Tabiszem, prezesem Podkarpackiego Centrum Innowacji, rozmawiał nasz reporter Tomek Widak.
2: Dziś w naszym studiu Michał Tabisz, prezes Podkarpackiego Centrum Innowacji. Dzień dobry.
3: Witam panie redaktorze.
2: Dziś rozmawiamy sobie o festiwalu. Na początku października w Jasionce rusza Podkarpacki Festiwal Nauki i Innowacji. To już druga edycja tej imprezy. Co zmieniło się w porównaniu z ubiegłym rokiem?
3: Będzie jeszcze więcej interakcji, jeszcze więcej eksperymentowania, jeszcze więcej możliwości zanurzenia się w tej innowacji od strony praktycznej. Trochę mniej gadania, nie dlatego, że było nieciekawe w zeszłym roku, ale dlatego, że mamy poczucie, że młodzi ludzie, do których adresujemy tą imprezę, a to chcę na początku podkreślić, uczniowie szkół średnich i studenci, to jest ta grupa, dla której organizujemy festiwal przede wszystkim. Ci ludzie jednak najbardziej reagują na takie bezpośrednie bodźce, tak? Chcą w czymś uczestniczyć, chcą mieć poczucie sprawczości, więc tegoroczny festiwal będzie jeszcze bardziej interaktywny.
2: Okej. I tegoroczne hasło festiwalu brzmi Teoria to za mało. Co chcecie przekazać tym hasłem uczestnikom?
3: Chcemy przekonać ich do tego, że nauka teorii jest ważna, ale innowacje to jest czysto praktyczny proces. Przypomnę, tym się różni innowacja od wynalazku, że wynalazek jest czymś, na co ktoś wpada. Innowacja jest czymś, co jest już efektem procesu, który ma sprawić, że to na trwałe zmieni nasze życie. I tych innowacji w naszym codziennym funkcjonowaniu jest bardzo dużo. Każda z nich miała początki w tak zwanych bólach. Tak? To się rodzi zawsze w procesie, w którym trzeba ponieść porażkę, w którym trzeba się czegoś nauczyć. My chcemy na festiwalu pokazywać ludziom, że to jest ciekawe, że warto być uczestnikiem takich procesów i że warto swoje życie zawodowe włączyć właśnie w branżach innowacyjnych.
2: Festiwal kierujecie do uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów. Dlaczego właśnie te grupy wybraliście sobie jako tą grupę docelową?
3: Tą grupą zajmuje się Podkarpackie Centrum Innowacji na co dzień. Każdego dnia na Lenartowicza 4 spotykamy się z tymi młodymi ludźmi. Doszliśmy do wniosku w zeszłym roku, że potrzebują takiego dużego impulsu, jakim jest festiwal, żeby po pierwsze dowiedzieć się też o naszym istnieniu jako PCI, ale także pobudzić do refleksji, co mam w życiu robić, kiedy skończę szkołę średnią, kiedy pójdę na studia, jakie studia wybrać, żeby ten wybór był jak najbardziej świadomy i też, żeby ten wybór jak najbardziej łączył się z naszym regionem, bo przypomnę, to jest Podkarpacki Festiwal Nauki i Innowacji i nacisk stawiamy na nasze tutaj rodzime firmy innowacyjne, na branże, które są dla nas ważne, takie jak lotnictwo, takie jak motoryzacja, informatyka, kosmonautyka w ostatnim czasie, drony. To wszystko, w czym Podkarpacie chce być mocne, albo już jest mocne. Okazuje się, że młodzi ludzie nie zawsze mają świadomość, jak duże możliwości stoją przed nimi właśnie tu w regionie.
2: Na festiwalu pojawi się blisko 100 wystawców. Co będzie można zobaczyć? No i przede wszystkim, czego będzie można samodzielnie spróbować?
3: Zacznę od strefy Protolab, czyli od strefy, którą organizuje nasze centrum. Wychodzimy, można powiedzieć, z naszymi pracowniami w teren. W Zencom Expo zbudujemy dużą strefę, gdzie będzie 6 pracowni czy 6 stanowisk odpowiadających temu, co robimy na co dzień. Pracownia robotyczna, druk 3D, pracownia tekstylna, warsztat, czyli wszystko to, co robimy w PCI, a chcielibyśmy do tego zachęcić jak największą grupę ludzi i tam będziemy organizować warsztaty, będzie można eksperymentować, będzie można dotknąć, coś samemu zbudować. Czekają przede wszystkim nasi opiekunowie, bo sam sprzęt to jest dziś za mało, tak samo jak teoria to za mało. Potrzebni są ludzie, którzy mają czas dla młodych ludzi. Tego jest największy deficyt. Bardzo często są talenty, które nie rozwijają się nie dlatego, że nie miały warunków technicznych, tylko dlatego, że nie spotkały na swojej drodze odpowiednich ludzi. I takich ludzi zaprosiliśmy na festiwal. Oprócz tego tych 100 wystawców to będą kolejne symulatory, tunel aerodynamiczny, różnego rodzaju urządzenia, których będzie można dotknąć, do których będzie można wsiąść, które będzie można zaprogramować. Każdy z naszych wystawców obiecał, że postara się pokazać swoją firmę czy swoją organizację, instytucję z jak najbardziej interaktywnej strony. Dlatego mocno wierzę, że ci, którzy zdecydują się na przyjazd do Jasionki, a jest już ich ponad 2000 zarejestrowanych, nie będą rozczarowani.
2: Czyli tak, mamy w programie robotykę, druk 3D, drony, technologie lotnicze, elektronikę, sztuczną inteligencję. Jak pan myśli, które z tych obszarów mogą szczególnie zainteresować młodych ludzi?
3: Nie chcę mówić, że któryś jest bardziej interesujący. To wszystko skupia się na, po pierwsze, rozwoju technologii, po drugie, rozwoju naszej wyobraźni, bo innowacja wymaga bardzo dużej wyobraźni i umiejętności odkrycia tego, na co do tej pory jako ludzkość czy jako konkretna branża nie wpadliśmy, a co nam albo ułatwia życie, albo przyspiesza pewne działania, albo obniża ich koszt. Mogę zachęcić oprócz tych technologicznych stref również do strefy, my ją nazwaliśmy Nowe Horyzonty Sztuki. To jest takie miejsce, gdzie będziemy łączyli technologię z tym, co robią artyści. A jest coraz więcej twórców, którzy wykorzystują w swoich kreatywnych pomysłach elementy technologii. Stworzyliśmy dla nich osobną strefę, to jest też nowość, o które pan redaktor pytał. Mam nadzieję, że również spotka się z dużym zainteresowaniem, bo w tą stronę również idzie rozwój kultury.
2: Czy żeby skorzystać z tych wszystkich warsztatów, które będziecie oferować na festiwalu, trzeba mieć jakąś wiedzę techniczną? Czy festiwal jest również dla osób, które dopiero, no gdzieś tam dopiero zaczynają swoją przygodę z technologiami?
3: Zdecydowanie każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego i nie ma absolutnie tutaj bariery wejścia, jeśli chodzi o doświadczenie technologiczne. Oczywiście zachęcamy tych, którzy się udzielają w kołach naukowych, tych, którzy już uczestniczyli w jakichś konkursach, hackatonach, bo oni na pewno wyjmą z tego więcej. Natomiast festiwal jest tak skonstruowany, żeby każdy, kto kompletnie nie interesował się do tej pory technologią, ale właśnie jest ciekawy tych rozwiązań, może miał jakąś barierę, żeby się temu przyjrzeć, albo po prostu mieszka zbyt daleko od Rzeszowa, gdzie oczywiście koncentrują się te innowacyjne firmy, żeby miał szansę zobaczyć, że to jest blisko, zobaczyć, że to nie jest trudne i wciągnąć się w ten świat, bo to naprawdę jest wciągające. Mówię to jako praktyk, człowiek, który kierując Podkarpackim Centrum Innowacji spotyka się z młodymi ludźmi pełnymi pomysłów, którzy u nas właśnie znajdują tą bezpieczną przestrzeń do tego, żeby się rozwijać, nie będąc ocenianymi, nie będąc pod żadną presją wyników, a jednocześnie mając motywację, bo to jest bardzo ważne, motywację do rozwoju. I tą motywację również, myślę, odnajdą uczestnicy festiwalu.
2: To przejdźmy sobie teraz do sceny głównej, bo na tej scenie głównej pojawił się jak zwykle znani popularyzatorzy nauki, między innymi dr Tomasz Rożek, który był też w zeszłym roku. Będzie też Adam Mirek. Co przygotowaliście dla publiczności? Co te osoby, może inaczej, o czym te osoby opowiedzą?
3: To są ludzie, którzy potrafią mówić o trudnych tematach naukowych, skomplikowanych rozwiązaniach w bardzo przystępny sposób i pokazywać ich wpływ na nasze codzienne życie. Tomasz Rożek, prezes i założyciel Fundacji Nauka to Lubię. Polecam jego kanał na YouTube, polecam jego wypowiedzi. Śledzę je często po prostu dlatego, że sam się wiele z tego jestem w stanie nauczyć. Tomasz jest też znakomitą postacią. Zaprzyjaźniliśmy się od czasu zeszłorocznej edycji. Bardzo jestem wdzięczny, że z powrotem przyjął nasze zaproszenie. Będzie zarówno prezentował i mówił o tym świecie nauki do młodych ludzi ze sceny głównej, ale będzie też obecny na strefie dla nauczycieli, a to jest duża nowość naszego festiwalu. Nazwaliśmy ją Spokój Nauczycielski, czyli takie miejsce, w którym nauczyciele mogą na chwilę odetchnąć od uczniów zajętych eksperymentami na festiwalu i posłuchać ciekawych ludzi, których zaprosiliśmy specjalnie specjalnie dla nich, właśnie w tej osobnej przestrzeni. Więc Tomasz Rożek będzie w kilku miejscach, będzie też jego fundacja, będą publikacje, które wydawnictwa, które fundacja opracowała. To na pewno duża, duża wartość dla naszego festiwalu. Adam Mirek z kolei to jest bardzo popularny TikToker, ponad 1 000 000 obserwatorów, nie bez powodu, bo mówi o rzeczach bardzo poważnych, w bardzo ciekawy sposób. Okazuje się, że TikTok może być również pożytecznym narzędziem edukacji, jeśli ktoś chce takie treści publikować. Adam Mirek również był z nami w zeszłym roku i tym razem też będzie na scenie opowiadał o tym, jak zmienia się świat, zmieniają się technologie. Wreszcie będą przedstawiciele branży kosmicznej, bo to jest też specjalizacja Podkarpacia, rozwijająca się coraz bardziej. Oni będą mówić o misjach kosmicznych, o tym, co człowiek osiągnął na Księżycu, co zamierzamy w przyszłości zrobić, jeśli chodzi o podbój kosmosu. Także mamy grono prelegentów mniejsze niż w zeszłym roku, świadomie, ale myślę, że niezwykle ciekawe i ono będzie nie zanudzało, ale raczej przyciągało uwagę widowni, ale scena główna to przede wszystkim scena naukowych bitew klas.
2: No właśnie, i o to chciałem dopytać, na czym będzie polegała ta rywalizacja, naukowe bitwy klas, bo to będzie jakaś rywalizacja, rozumiem, tak?
3: Nowy pomysł, pomysł naszego zespołu, który festiwal przygotowuje już od kilku miesięcy. 12 szkół z całego regionu, podkreślam, nie tylko z Rzeszowa, przyjeżdża już wyselekcjonowanych, już przeszkolonych, bo mieli już takie spotkania przygotowawcze, po to, żeby zmierzyć się na scenie głównej i wyłonić zwycięzców. Każdego dnia mamy 2 dni festiwalu i każdego dnia połowa z tych szkół będzie walczyć na scenie. 3 rundy. Runda poświęcona jakby wiedzy stricte naukowej, taki quiz, eksperymenty i w ostatniej fazie jakby finał tej całej rywalizacji. Cel spowodować, że będziemy obserwować te zmagania spod sceny, będą kibicować im ich koledzy ze szkół. Myślę, że też stworzymy taką społeczność, która będzie nie tylko uczestniczyła w tej konkretnej bitwie podczas festiwalu, ale na dłużej będzie ze sobą współpracować. To jest w ogóle cel działalności naszego centrum, cel organizacji festiwalu. Budować społeczność ludzi, którzy pasjonują się innowacjami, którzy chcą ze sobą później również utrzymać kontakt. To jest bardzo ważne, bo innowacje bardzo rzadko powstają w jednej głowie. Najczęściej to jest efekt pracy zespołowej, a żeby pracować w zespole, trzeba się poznać, trzeba się polubić, trzeba sobie zaufać. I mam dziesiątki przykładów z PCI, gdzie ludzie z różnych szkół, z różnych miejscowości, z różnych kierunków w trakcie pracy w PCI nawiązali te relacje, zbudowali zespoły i dzisiaj mają firmy, które są już startupami, które zarabiają pieniądze, ale zaczynali właśnie od tego rodzaju współpracy.
2: To ja dopytam, bo to będzie rywalizacja szkół, rywalizacja klas. Co przygotowaliście dla najlepszych uczestników? Jakie nagrody? Rozumiem, że jakieś nagrody będą.
3: Oczywiście każdy konkurs musi być zakończony nagrodami. Nasi partnerzy te nagrody nam pomogli ufundować. Są to zarówno nagrody rzeczowe, jak i możliwości na przykład wyjazdów w ciekawe miejsca dla zwycięskich szkół. Nie chcę zdradzać teraz wszystkich szczegółów, natomiast zachęcam, żeby rejestrować się. Do ostatniego dnia przed festiwalem przyjmujemy te zgłoszenia, chyba że liczba miejsc się nam wyczerpie. Na razie, tak jak powiedziałem, ponad 2000 uczestników już jest zgłoszonych. Szkoły ponadpodstawowe rejestrują się grupowo. Za to odpowiadają nauczyciele, którzy zgłaszają całą grupę, to podkreślam. Studenci rejestrują się indywidualnie ze szkół, z uczelni podkarpackich, bo to jest festiwal regionalny. Do tego też mocno zachęcam, nie zostawiajcie studenci na ostatnią chwilę rejestracji, chociaż większość rzeczy tak zostawiacie na ostatnią chwilę. Wiem, bo sam byłem studentem, ale może warto zrobić to trochę wcześniej. Uwaga, wasi rektorzy obiecali nam, że będą, że wszyscy, którzy pojawią się na festiwalu, będą mieli usprawiedliwione zajęcia. To mamy ustalone z głównymi tutaj uczelniami, którym też chcę podziękować za zaangażowanie. Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji. Te uczelnie bardzo mocno włączyły się w organizację festiwalu, także Krośnieński PANS i pomagają nam merytorycznie, będą miały swoją strefę, na której będą też pokazywać swoje osiągnięcia i przekonywać do studiowania na tych uczelniach, ale także właśnie wyszły naprzeciw naszym potrzebom, deklarując to, że ten udział w festiwalu będzie oznaczał zwolnienie z zajęć. No a jeszcze dodatkową premią dla pierwszych 300 osób, które pojawią się na festiwalu i zgłoszą się po wejściówki, będzie darmowy koncert wieczorem w piwnicy Rzeszowskich.
2: No proszę, czyli jest taki miły akcent na koniec.
3: Estrada Rzeszowska, której też dziękuję bardzo, organizuje ten koncert specjalnie z okazji festiwalu. Koncert muzyki hip-hopowej. Nazwisko jeszcze jest nieujawnione głównej gwiazdy, ale zapewniam, że będzie to fajne przeżycie, ale warunkiem, żeby się na nie dostać, bo nie można kupić biletów na ten koncert, można je tylko otrzymać w Jasionce podczas festiwalu.
2: Okej. Okay. Mówiliśmy dużo o nowościach, no to ja teraz zahaczę jeszcze o jedną nowość, bo na tym festiwalu podczas drugiej edycji będzie strefa nauki i biznesu. Dlaczego chcieliście połączyć właśnie te dwa segmenty?
3: Nauka i biznes to jest przestrzeń, w której PCI funkcjonuje również na co dzień, łącząc dorosłych, już bym powiedział, czyli naukowców, którzy prowadzą swoje badania na uczelniach, z przedsiębiorcami, którzy z wyników tych badań mogą skorzystać, przekładając to na konkretne usługi, na konkretne produkty. To się nazywa komercjalizacja badań naukowych i tym się zajmujemy w PCI na co dzień. Chcemy pokazać to również na festiwalu. Nazywamy to umownie strefą dla dorosłych. Będą przedstawiciele naprawdę dużych firm, nie tylko z Podkarpacia. Będzie to dyskusja o tym, co zrobić, żeby do tej nauki się zbliżyć, bo to jest trudny proces. Natomiast warto, żeby przedsiębiorcy, którzy myślą o tym, o wprowadzaniu innowacyjnych technologii do swoich firm, zajrzeli 7 października do Jasionki na pierwszym piętrze, specjalne miejsce dla nich. Polecam.
2: Dużo też mówimy o tym, o tych innowatorach, o wynalazcach. No to ja zapytam, czy na tym festiwalu będzie też przestrzeń taka, żeby mogli się pokazać innowatorzy z Podkarpacia?
3: Oczywiście tak. Nawet jest to specjalne wydarzenie, które organizujemy. Jest to Demo Day uczestników, finalistów programu Inno Start Hub Polska. To jest program, który od zeszłego roku w PCI właśnie wspiera indywidualnych innowatorów. Ludzi, którzy jeszcze nie są dzisiaj przedsiębiorcami, dopiero wchodzą na tą drogę, ale mają ciekawe pomysły, ciekawe rozwiązania i PCI miało możliwość zapewnienia im wsparcia, mentorów, ludzi już doświadczonych w biznesie, także ludzi zajmujących się prawem, marketingiem, wszystkim, co jest potrzebne w takiej działalności. I oni, przechodząc przez ten program, doszli do finału, a finałem będzie prezentacja tych ich pomysłów, profesjonalna prezentacja dla widowni festiwalu. To się odbędzie w drugi dzień festiwalu, 8 października. Zapraszam również, bo to jest ciekawe z perspektywy tych, którzy jeszcze na tą drogę nie weszli, ale mogą zobaczyć, że to nie jest takie trudne i że osoby naprawdę z różnych, powiedziałbym, środowisk, niekoniecznie zawodowo zajmujące się innowacjami, jak trafią w odpowiednie ręce, mają odpowiednie możliwości, są w stanie takie pomysły rozwijać. Temu po prostu służy PCI.
2: Okej. Okay. Ilu takich innowatorów się pojawi?
3: 10 finalistów z programu, w którym mieliśmy ponad 100 uczestników i ta grupa była coraz bardziej zawężana, jakby ich pomysły były dopracowywane. Finałowa 10 pokaże swoje projekty na scenie.
2: Okej, czyli oni się teraz zaprezentują i przy okazji mają nadzieję, że znajdą kogoś, kto im sfinansuje ten pomysł.
3: Oczywiście, temu to służy, ale też sami mogą zmierzyć się ze stresem, jaki towarzyszy tego rodzaju prezentacji. Pamiętajmy, że sam pomysł bardzo często może nie wyjść na światło dzienne, nie jest dlatego, że on jest niewłaściwy, że nie...
2: Tylko, że nie potrafimy go sprzedać.
3: Otóż to. Właśnie. I to jest coś, czego na co bardzo mocno stawiamy w Podkarpackim Centrum Innowacji, na te umiejętności miękkie. One dzisiaj są czasem ważniejsze, bo zwróćmy uwagę, sztuczna inteligencja rozwiązuje nam coraz więcej problemów natury obliczeniowej, technicznej, tak jest w stanie za nas kodować programy, za chwilę połowa informatyków będzie bezrobotna, bo zrobi to za nich sztuczna inteligencja.
2: Proszę mi wierzyć, że dziennikarze też.
3: Mam nadzieję, że nie w Radiu SK. Natomiast chciałbym powiedzieć, że to, czego często brakuje, to umiejętność współpracy, umiejętność planowania, czyli takiego projektowego myślenia. Oczywiście języki są bardzo ważne. To jest coś niezwykle istotnego. Znajomość języków obcych, zwłaszcza na przykład technicznego języka angielskiego. Więc te wszystkie kompetencje prezentacyjne, one są istotne nie mniej niż sama idea, z którą przyszliśmy, sam pomysł. Myślę, że ten Demo Day będzie ciekawym przeżyciem zarówno dla tych, którzy będą prezentować, jak i dla widowni.
2: Powiedzieliśmy od strony technicznej, jak wyglądają zapisy. Chciałem zapytać teraz jeszcze o to, jak można dojechać, bo będzie zapewniony bezpłatny transport z Rzeszowa wybranymi połączeniami Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. No dobrze, a na przykład co z osobami, które na przykład dojeżdżają na festiwal, dajmy na to z Przemyśla, powiatu przemyskiego, albo ze Stalowej Woli, albo z Bieszczad. Czy one również w tym roku będą miały zapewniony transport? Czy może w przyszłości to planujecie rozszerzyć jakoś? Jak to będzie wyglądało?
3: Z pewnością festiwal festiwal się rozwija i jeśli będziemy dostawali takie zapytania ze strony szkół, jeśli chodzi o wsparcie transportowe i gdyby to miała być to jedyna bariera, która powoduje, że nie mogą do nas dotrzeć, to jestem przekonany, że tutaj pomoc może płynąć również ze strony samorządów. Pamiętajmy, że szkoły średnie są zwykle prowadzone przez powiaty, jest Urząd Marszałkowski, który też odpowiada za cały region i któremu bardzo dziękuję tutaj za po pierwsze wsparcie w organizacji całego festiwalu, bez którego po prostu on by nie miał szans zafunkcjonować, ale również właśnie za uruchomienie tych połączeń kolei aglomeracyjnej, udostępnienie jej nieodpłatnie dla wszystkich, którzy mieszkają na trasie tej kolei. No niestety ona nie dociera w każdy zakątek Podkarpacia jeszcze, więc tam możemy liczyć na, jeśli szkoła rzeczywiście miałaby z tym problem, powinna zwrócić się w pierwszej kolejności do na przykład do starostwa, bo myślę, że jest tutaj szansa na to, że takie jednorazowe wsparcie można uzyskać. My na pewno poprzemy takie starania, jesteśmy zresztą w kontakcie z dyrektorami szkół, tutaj też ukłony w stronę kuratorium i pani kurator, która bardzo mocno nam pomogła w dotarciu z informacją o festiwalu do szkół średnich, ale też właśnie do starostów, z którymi się kontaktujemy, czy bezpośrednio, czy za pośrednictwem organizacji, które je zrzeszają. Mamy nadzieję, że każdy, kto chce wziąć udział w festiwalu i naprawdę ma ochotę przyjechać, uda mu się to zrobić, ale gdyby się pojawiły sygnały o tym, to za rok pomyślimy o jakichś, nie wiem, być może grantach, które będzie można pozyskać na właśnie na transport. Na razie takich sygnałów nie miałem i liczę, że to, co uruchamiamy, przypomnę jeszcze o nieodpłatnej komunikacji autobusowej, tutaj starosta rzeszowski bardzo nam pomógł, będą transporty spod konkretnych miejsc przy uczelniach rzeszowskich, gdzie będą studenci mogli również skorzystać z takiego dojazdu na festiwal. Robimy, co możemy, żeby ułatwić dotarcie. Zawsze można zrobić więcej. Mam nadzieję, że to, co już zorganizowaliśmy, wystarczy.
2: No, w miarę rozbudowy tego festiwalu myślę, że też cała ta infrastruktura obok będzie rozbudowywana, więc to jest kwestia już dopracowania i dogadania się z odpowiednimi instytucjami. No dobrze, panie Michale, to tak na koniec zróbmy sobie podsumowanie. Powiedzmy, kiedy ten festiwal startuje, gdzie, o której, tak żeby już nikt nie miał wątpliwości.
3: 7 i 8 października Zencom Expo w Jasionce. Start, oficjalne otwarcie o godzinie 10, ale przyjeżdżamy już z samego rana. Zapraszamy szkoły, chyba od 8 godziny można już parkować autokary i przemieszczać się, bo ten poranny szczyt zawsze jest trudny. Trzeba wejść do Zencom Expo, więc nie wszyscy naraz to mogą zrobić. Warto przyjechać wcześniej. 8, drugi dzień, absolutnie tak samo atrakcyjny jak pierwszy. Tu staramy się, żeby ten program był powtarzalny, bo po prostu nie wszystkie szkoły są w stanie, byłyby w stanie jednego dnia przyjechać, więc jeżeli komuś pasuje bardziej 8, to zachęcam, zwłaszcza, że z tego co wiem, w systemie rejestracyjnym jest więcej wolnych miejsc na 8, także być może warto teraz rejestrować się na ten drugi dzień. Również 8 października będziemy mieli gościa specjalnego, o którym jeszcze nie mogę powiedzieć, ale będziemy ogłaszać to nazwisko niebawem, więc może warto właśnie przyjechać w drugi dzień festiwalu do Jasionki. I informacja, którą być może słuchacze powinni również zapamiętać. Mamy tak zwaną dogrywkę festiwalu, czyli dzień otwarty Podkarpackiego Centrum Nauki Łukasiewicz. Centrum, myślę, znanego w większości słuchaczy Radia SK, które się znajduje naprzeciw lotniska w Jasionce. Centrum otworzy swoje podwoje dla kilkuset uczestników, którzy również tam się zarejestrują nieodpłatnie. Warto skorzystać. I to będzie taka klamra spinająca cały festiwal. Ten 10 października to już jest dzień otwarty dla każdego. Tu nie mówimy wyłącznie o studentach, bo centrum de facto jest skierowane do młodszego odbiorcy, więc myślę, że to będą dzieci, ich rodzice, może czasem dziadkowie, ale warto skorzystać, bo Podkarpackie Centrum Nauki Łukasiewicz jest ważną instytucją, która niejako przygotowuje zainteresowanie nauką i innowacjami dla bardziej już wiekowych użytkowników PCI. Także zachęcam również do tego, ale najbardziej do rejestracji na festiwal, czyli pfni.pl. To jest adres strony internetowej. Grupowo rejestrują się szkoły średnie, indywidualnie rejestrują się studenci. Cały czas mamy wolne miejsca, cały czas warto to zrobić. Pamiętajcie o koncercie 7 października wieczorem w Piwnicach Rzeszowskich. To szczególnie adresuję do osób pełnoletnich, bo tylko takie będą mogły wejść na koncert. Nie da się wejść na ten koncert bez wejściówek, które się dostaje na festiwalu, więc pamiętajcie o tym, że warto przyjechać 7 rano i od razu udać się po wejściówkę. Koncert muzyki hip-hopowej, myślę, że naprawdę bardzo fajny, na który warto wejść. Tutaj ukłon jeszcze raz w stronę Estrady Rzeszowskiej. No i co? No i odliczamy dni do festiwalu.
2: Tak jest, a wszystko robicie w przestrzeni zamkniętej, bo w tamtym roku festiwal był w listopadzie, więc ze względów pogodowych nie można było. Teraz robicie w październiku i pytanie, czy jeżeli pogoda dopisze, no to coś zostanie przyniesione przed budynek?
3: Przed budynkiem zawsze są jakieś elementy na przykład naszych wystawców. Wiem, że w tym roku GC Energy będzie miała swój taki duży samochód, ciężarówkę, w której jest laboratorium, które będzie dostępne dla użytkowników. Nie chcemy nim wjeżdżać do środka, więc będzie dostępny na zewnątrz. Póki co prognozy pogody są bardzo dobre. Nie chcę zapeszać, bo to się niestety zmienia, ale miejmy nadzieję, że dopisze pogoda. Będą oczywiście food trucki na zewnątrz, będzie możliwość skorzystania z wszystkiego, co tam na zewnątrz będzie ulokowane, ale gro, zdecydowana większość wystawców będzie w tej części wystawienniczo-kongresowej oraz we foyer.
2: Okej. Okay. Panie Michale, to na koniec jeszcze jedno pytanie, ostatnie, już obiecuję. Chciałbym zapytać szerzej o działalność Podkarpackiego Centrum Innowacji. Jakie projekty i inicjatywy w PCI obecnie realizujecie? Na czym się obecnie skupiacie?
3: Oczywiście festiwal zajmuje nam dzisiaj bardzo dużo czasu i energii, ale PCI ma swoje stałe, coroczne inicjatywy. Wśród nich to jest Akademia Protolab, czyli taka szkoła właśnie myślenia biznesowego, projektowego, którą dla młodych ludzi realizujemy w każdym semestrze. Mamy konkurs Urban Design, który dotyczy projektowania przestrzeni miejskiej również dla młodych ludzi. Realizujemy także właśnie cykle szkoleniowe dla młodych naukowców, zachęcające ich do komercjalizacji badań. To się nazywa w skrócie PAPA. Przygotowujemy się do hackathonu Hackarpatia. Hackarpatia będzie wiosną, jak co roku, ale te przygotowania już rozpoczynamy. No i ogłaszamy w ostatnim kwartale tego roku konkurs na granty dla uczelni. To już są poważne pieniądze dla poważnych naukowców. To jest ta część ważna PCI. I to są takie wybrane aktywności, które realizujemy cyklicznie, no ale też ta przestrzeń Protolab, o której rozmawialiśmy, ona jest codziennie czynna dla każdego, kto chce przyjść po zajęciach. Do niczego tam nie zmuszamy, oprócz tego, że należy przestrzegać regulaminu. Ci, którzy chcą majsterkować, eksperymentować, robić swoje projekty, zaliczać jakieś zajęcia też przy okazji, mogą to robić w pracowniach, ale jest też przestrzeń, w której można po prostu odpocząć, porozmawiać z rówieśnikami, poznać nowych ludzi. Często to jest takie miejsce, gdzie właśnie pojawia się ta pierwsza współpraca i potem przekłada się na konkretne rezultaty. Także zapraszam do Protolabu. Co roku około 500 nowych osób w tym Protolabie się pojawia, więc to nie jest mała liczba. Liczę, że ten trend się utrzyma. Także PCI czeka na nowych użytkowników. Mam nadzieję, że wśród słuchaczy Radia SK tacy się znajdą, a tacy, którzy już znają PCI, koniecznie pojawią się na festiwalu.
2: Po wszelkie informacje odsyłamy oczywiście na stronę Podkarpackiego Centrum Innowacji. Tam macie więcej informacji o samych projektach, no i o samym festiwalu też.
3: Serdecznie zapraszam. pcinn.org to jest adres internetowy PCI, naszej organizacji, ale przede wszystkim social media. Tutaj na bieżąco relacjonujemy to, co się u nas dzieje. Jak możecie zobaczyć, czy w serwisie Facebook, to dla starszych, czy na Instagramie, czy na innych serwisach społecznościowych. Relacjonujemy nasze działania. Dużo się dzieje, dużo wydarzeń, na które można nieodpłatnie przyjść. Polecam, bo cały czas mamy wolną przestrzeń i ludzi, którzy chętnie Was przywitają w PCI.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
3: Bardzo dziękuję.
1: Nie odchodzimy jeszcze od tematu wydarzeń na Podkarpaciu i zaglądamy do Teatru Maska w Rzeszowie. Wśród propozycji na październik mamy oczywiście nowość, czyli wesele, ale zobaczymy również spektakl pod tytułem Bardzo, Bardzo, a więcej o nim opowie już teraz Antoni Kurieta, choreograf i specjalista do spraw dostępności.
4: Tutaj z mojej strony, co mogę powiedzieć, to jak myśleliśmy o projektowaniu tego spektaklu i też chcemy, żeby ten spektakl był dostępny dla osób neuroróżnorodnych, no to też idziemy takim rozumowania, że chcemy, żeby był jak najbardziej dostosowany do różnych potrzeb, więc wykorzystujemy też język migowy. Będziemy używać też troszkę alfabetu Braille'a dla osób niewidzących, więc on będzie wkomponowany też w scenografię. Będziemy się troszkę bawić tym językiem migowym, ponieważ nie mamy dużo tekstu, więc Wyszliśmy od tego, że chcemy użyć na początek tylko i wyłącznie słowa bardzo, więc zawsze to słowo bardzo jest tłumaczone na język migowy, będzie też, rozkładamy go sobie na części, literujemy sobie i starałem się też, żeby to było w taki sposób zaprojektowane, tak to powiem, żeby osoby słyszące, jak i niesłyszące, dla nich w tym samym czasie było zrozumiałe. Bardzo powoli zaczynamy sobie spokojnie od znaku bardzo i później sobie literujemy i do każdego znaku nadajemy właśnie jakieś znaczenie, troszkę się nim bawimy.
1: Posłuchajcie teraz reżyserki spektaklu Alicji Morawskiej-Rubczak.
5: Wspólnie z Antkiem działamy głównie w obszarze teatru dla najmłodszych, czyli dla dzieci w wieku od kilku miesięcy do mniej więcej 5 roku życia, ale bardzo często nasze spektakle były prezentowane jako spektakle przyjazne sensorycznie, jako spektakle dla dzieci wysoko wrażliwych czy dla osób o specjalnych potrzebach. No i z tego myślenia wypracowaliśmy koncepcję spektaklu Bardzo, Bardzo, który zaprasza na widownie jednocześnie dzieci bardzo małe, rodziny z dziećmi do 3 roku życia, czyli tego widza najmłodszego, ale jest również dostosowany do osób, mówimy z angielskiego complex needs, czyli o takich kompleksowych potrzebach, do osób dorosłych, do starszych dzieci. Spektakl, który na warsztat bierze temat komunikacji i temat zmysłów.
0: Magazyn muzyczny.
6: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosił się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka, Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazarytanek, dbała o wykształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. W 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy, muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. Po 2 latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich, wygrała go prezentując unikalny styl, połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą, to była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem, była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki zaintrygował publiczność i krytyków.

Następny rok, czyli 1970, to było już wejście po swoje. Maryla ze swoją aurą wolności i nonkonformizmu zaśpiewała Jadą wozy kolorowe.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną. Biegłam

zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydane przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się Ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z polską duszą.

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsca estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej, chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności i stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie, był dla Maryli jedynie rozbiegówką. Prawdziwa eksplozja popularności miała dopiero nadejść. Lata 70. to dla niej czas stabilnej, ale nieustannej pracy, która zdefiniowała jej artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski

Małgośka była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rock, wydany w 1974 roku. Album Rock był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe Jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe Jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

To zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

0: znaczenia.
1: Lata 70. to nie tylko muzyka. Maryla Rodowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 80.

W 2006 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych, scenicznych numerów. Maryla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

Piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Marela regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji przemijania i czerpaniu radości z każdej chwili. Słowa Osieckiej są tu esencją jej stylu, poetyckie i zarazem uniwersalne.

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał „Niech żyje cyrk”. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: „Niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim”. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach, podjęła rękawice. W 90 roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stańki w Gonią wilki za owcami.

To była artystyczna deklaracja. Maryla nie jest tylko reliktem PRL-u, jest żywą, poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych. Ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka. Od inteligenca po bywalca wesel.

Świetny ruch PR-owy i dowód na to, że jej marka jest tak silna, że może sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Po tym biesiadnym eksperymencie w 1995 roku wraca do czystego popu z albumem Złota Maryla. Jest to kompilacja, ale też podsumowanie jej statusu.

Tuż przed wejściem w nowe milenium Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo palni. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

Początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się na festiwalu w Opolu i Sopocie, gdzie była przyjmowana już nie tylko jako gwiazda, ale jako żywa historia polskiej muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

Od tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować, tak mówiła sama Maryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu, wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: Ta lista kolaboracji to prawdziwa lista przebojów młodego pokolenia. Meryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko prawdą nie ścieżką pokrować, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: Oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Maryla Rodowicz wciąż tańczy, śpiewa pod bit i udowadnia, że niezależnie od epoki, to jej energia jest zawsze najmocniejszym elementem każdego nowego hitu. To był magazyn muzyczny Radia SK2. Kasia Grodzka, dzięki za uwagę.

0: Tośmy się fajnie rozbujali w Radiu SK2 razem z Mateuszem Gętkiem, który jest moim gościem. Witam serdecznie, bardzo mi miło. Ta noc niepodobna do innych. Tytuł na pewno, drodzy państwo, kojarzycie, Tomana Mikora. I brawa za odwagę, Mateusz, aby zmierzyć się z tym numerem. Jak to się stało?
1: A, dziękuję. No nie ukrywam, że ja miałem dużo przemyśleń, czy to jest dobry pomysł w ogóle, żeby się porywać na coś takiego. No. Takie klasyki łatwo jest zepsuć. Aczkolwiek też miałem...
0: Łatwo wkurzyć fanów też.
1: Łatwo i łatwo później zostać właśnie skancelowanym tam przez jakąś grupę konkretną. Aczkolwiek też wydaje mi się, że miałem zdrowe podejście do tego utworu. Na zasadzie nie chciałem odkrywać tego utworu na nowo zupełnie, tylko zrozumieć to, co Kora chciała powiedzieć w utworze i nadać mu trochę takiej świeżości, nadać mu takiego nowego sznytu, jakiegoś polotu fajnego, który może pokazać młodym ludziom, że istniało coś takiego jak Manam, bo nie ukrywam, że spotykam się z takimi ludźmi, którzy mówią, ale co to jest? Wtedy mam takie poczucie, że muszę doedukować trochę. Na zasadzie klasyk klasyków i trzeba to znać, jak amen w pacierzu.

0: Słuchasz Manamu?
1: Tak, mam dwa winyle w domu i jestem ogromnym fanem. Nie ukrywam, wychowywałem się też na tej muzyce w domu.
0: Kto kształtował twój gust muzyczny?
1: Jeżeli chodzi o Manam, to moja mama pokazała mi Korę i w ogóle całą twórczość Manamu. Miałem takie dwa obozy w ogóle wychowawcze, jeśli chodzi o muzykę.
0: Porozmawiajmy. Tak. Pierwszy obóz mamy.
1: Obóz mamy był taki, że tam był Manam, tam był Sting, tam było trochę The Police, takie przyjemne grania.
0: Bujające.
1: Właśnie. Tak, dokładnie. Takie miękkie, bym
0: funky,
1: powiedział nawet.
0: Dobry pop. Mhm.
1: A od strony taty to była nie, że taka twarda, bo nie słuchaliśmy death metalu, nie słuchaliśmy jakichś takich bardzo konkretnych rzeczy, ale Rage Against the Machine czy Linkin Park. Mam nawet zdjęcie, mój ojciec chrzestny jest na tym zdjęciu razem ze mną, ale jest zdjęcie, na którym miałem chyba 2 latka bodajże, kładę się u niego spać na ramionach. Tam bardzo spokojnie wyglądam, a motyw jest taki, że w trakcie robienia tego zdjęcia na cały pokój leciał korn.

0: niestety. Ja przysypiałem do tej muzy, więc ja też jestem, myślę, zaprawiony w bojach, jeśli chodzi o zasypianie w ogóle w miejscach wszelakich. Takie utwory też były, więc to jest taka muzyka, która mnie kształtowała.
1: No czyli rozumiem, że jakbyś był na jakimś koncercie i na tym koncercie byłoby nudno, to byś mógł zasnąć.
0: Mógłbym. Jak za dzieciaka na weselu po prostu, jak się już jest zmęczony i się kładzie spać, to dokładnie ten sam motyw bym miał. Też dostawałem bardzo dużą przestrzeń w odkrywaniu muzyki samemu. Jakoś tak się to wszystko toczyło, że ja tego Spotify'a założyłem sobie wybitnie szybko. Bardzo szybko chciałem po prostu szukać nowej muzyki i to trafiało do mnie. Ja lubiłem siedzieć, kombinować, szukać, zaglądać gdzieś tam dalej w różne rzeczy.
1: I zacząłeś odkrywać swoją kategorię muzyczną. Nie tak. Już tą mamy, albo połączone kategorie mamy i taty.
0: Tak, z takiej
1: stworzyły jakby
0: po prostu
1: twoją własną, nie?
0: Dokładnie.
1: I ta fuzja właśnie sprawiła, że czego lubi słuchać, kogo lubi słuchać Mateusz Gędek?
0: Mateusz Gędek lubi słuchać...
1: No może ja powiem na początku swoje kategorie, powiedz, czy coś trafiło.
0: Dobra.
1: Patrząc oczywiście na twoją charyzmę i barwę głosu oraz vibe, którym operujesz, to wydaje mi się, że mógłby to być Kuba Wadach, Sławek Uniatowski, Krzysztof Kiliański, Mietek Szcześniak albo Andrzej Zaucha.
0: To tak, na pewno Kuba Badach i Poluzjanci, bardzo dobry wybór, bardzo lubię, jestem ogromnym fanem. Na pewno pan Kiliański jak najbardziej, na pewno pan Szcześniak oczywiście. No i pan Andrzej Zaucha to jest taka moja mała ikona, no ja uwielbiam Wymyśliłem Ciebie, czy Bądź Moim Natchnieniem.
1: C'est la vie.
0: C'est la vie, jak najbardziej.

0: są takie utwory, które ja też uwielbiam wykonywać zawsze na żywo, bo też miałem okazję posmakować tych numerów w takich topowych aranżacjach typu z big bandem, zagrać to na scenie jakiegoś teatru, czy...
1: Czy nawet jak mogliśmy Ciebie zobaczyć w 2024 roku w telewizji.
0: Zgadza się, miałem taką przyjemność. Koncert Pejzaż bez Ciebie w Toruniu. No wtedy akurat twórczość Kabaretu Starszych Panów, aczkolwiek też niesamowicie fajne doświadczenie, bo te piosenki trochę czegoś innego wymagają niż po prostu zaśpiewania czysto, wysoko, ładnie, bo tam tego nie ma. Tam nie ma wysokich dźwięków, tam się nic w zasadzie nie dzieje. Te wszystkie zwrotki brzmią dokładnie tak samo, więc tam trzeba nadganiać ekspresją, trzeba nadganiać emocją, zalotnym, cwaniackim, delikatnie takim śmiesznym trochę charakterem całego utworu, bo jednak jest to piosenka kabaretowa, prawda?
1: Jak wspominasz tę przygodę właśnie? Lubisz dużą scenę? Lubisz występy przed kamerami?
0: Lubię, bardzo lubię. Jest to dla mnie fajna rzecz. Lubię, jeżeli to jest jednak połączone, bo sam występ przed kamerą dosyć specyficzny, to się może wydawać, jak śpiewa się do kawałka metalu i plastiku i szkła. Aczkolwiek w takim połączeniu, gdzie ta arena była absolutnie ogromna, ja nie spodziewałem się w ogóle, że to będzie tak duże. Śmiałem się nawet z swoją koleżanką właśnie, która też tam miała okazję wystąpić z Jewitą.
1: Pejzaż bez Ciebie, ile tam osób przyszło, aby Was posłuchać?
0: 8000 osób.
1: Sporo.
0: Mieliśmy całą arenę. A my spodziewaliśmy się, że to będzie taki występ typu, no kurczę, przyjedziemy tam, nie wiem, 200 osób będzie, może 1000.
1: Jak na dożynkach.
0: Tak, no dokładnie, że to jakaś taka sala bardziej kameralna. A my zajeżdżamy w ogóle, ogromna hala, więc no niesamowite doświadczenie.
1: Co ty tam śpiewałeś?
0: Ja tam miałem okazję zaśpiewać Smutny Deszczyk Kabaretu Starszych Panów.
1: Mógłbyś wykonać teraz kawałek?
0: A rany. Moment, dobra, bo muszę wybrać jakiś sensowny... A, no dobra.
2: Choć w dali niebo jeszcze się nie bieszczy, smutny deszczyk sobie mży. Ten facet, z którym szłaś, to znów był grzeszczyk? Smutny deszczyk sobie mży.
0: Takie. O. A dziękuję.
1: Mateusz Gędyk, pięknie.
0: To lubię, no bo człowiek czuje, że to idzie w jakimś kierunku, że to idzie do przodu, że ludzie chcą też tego posłuchać i jest to taki moment, w którym rozumiesz, że robisz coś dobrze.
1: Lubię to również twój kolejny singiel. Kolejny z kategorii, bym powiedział, romantyczne pościelówki.
0: Zgadza się. Tak mi się wydaje, że chyba do tej pory numer, z którego jestem w kategorii tych romantycznych pościelówek, jestem zadowolony.
1: To singiel z 2024
0: roku.
1: Roku.
0: Singiel powstał po zmianie mojego podejścia do tworzenia muzyki, że ona już jest bezkompromisowa, już jest tylko i wyłącznie moja. Staram się po prostu właśnie tych pośredników jak najmniej, przekazując swoją czystą wizję. Utwór o też bardzo specyficznej, trudnej, ale też silnej relacji, z której ciężko się było wywinąć. Nie dlatego, że była problematyczna, tylko dlatego, że nie chciałem z tego uciekać, a jednak robiło to jakąś krzywdę im i tej drugiej osobie. Koniec końców, fajna laurka, fajna pamiątka po tym wszystkim i utwór o tym, że właśnie nie wiadomo, jak ciężko by nie było, to ja dalej na koniec dnia jestem w stanie powiedzieć, że ja cię dalej lubię. Akceptuję te problemy, wady, które są z jednej czy z drugiej strony.
1: Mateusz Gędyk, miłosierny.
0: No, bardzo jestem świetny w ignorowaniu wad drugiego człowieka, jeżeli mi na kimś zależy. Później dopiero to się odznacza, później dopiero ja załapuję, że ej, to nie jest...
1: Że coś. Kropla jednak cały czas drąży skałę, którą jest, załóżmy, psychika w tym czasie.
0: Dokładnie,
1: w tym momencie.
0: Zgadza się, dokładnie. Dlatego się to skończyło, dlatego już tego nie ma, aczkolwiek temat do utworu fantastyczny.

0: może.
1: Powstał świetny numer, który ja naprawdę bardzo lubię.
2: Dlatego, że jest prawdziwy, dlatego, że dokładnie wiedziałem, co chcę.
1: Muzyka jest twoja?
2: Cały zamysł na utwór powstał u mnie w pokoju. Później przyprawiliśmy to jeszcze umiejętnościami mojego współlokatora Krzysia Baranowskiego, jeśli chodzi o gitary. Troszeczkę zmieniliśmy parę rzeczy aranżacyjnych, ale poza tym cała forma została.
1: Jak wygląda u ciebie proces powstawania właśnie muzyki?
2: Bardzo różnie to wygląda, bo niekiedy jest tak, że siedzę sobie przy tym swoim komputerku i coś tam sobie zagram na gitarze, jakiś taki motyw pierwszy i to tak na zasadzie klocków i dogadania.
1: Grasz na gitarze?
2: Gram na gitarze. Dosyć tak, co mi dacie, to zagram.
1: Dobrze.
2: To jest to moje podejście.
1: Dajcie mu basową.
2: No właśnie, o tym też miałem powiedzieć, że na basówce też coś pogram. To jest bardzo samoukowe podejście. Ja na pewno popełniam masę technicznych błędów. Jakby ktoś zobaczył, jak ja gram, to się pewnie przeżegna i powie: Jezus Maria, co ty robisz?
1: Ale gram na gitarze.
2: Ale gram na gitarze i działa to. I te gitary
1: na pianinie
2: są w utworach.
1: Ręce sobie klaszczę.
2: Dokładnie. Pianinko też w jakiś sposób ogarniam. Ja w ogóle jestem fanem też poznawania instrumentów na zasadzie takiej piaskownicy, że dostanę go do ręki i jeszcze nie do końca wiem, co z nim zrobić, ale posiedzę te 20 minut, pół godziny, potem na następny dzień posiedzę godzinę, potrafię jakby wyciągnąć coś z niego na swoją korzyść i przelać to później, więc pianino jest tym moim takim dominującym instrumentem, aczkolwiek gitara i bas też nie są jakąś przeszkodą. Raczej z nich korzystam.
1: A jest jakiś instrument, na którym chciałbyś się nauczyć grać?
2: Zawsze chciałem się grać, nauczyć na instrumentach dętych, na saksofonie, na trąbce. Na trąbce są taką dokładką, która robi to takie rrrr, nie wiem jak wydać z siebie ten dźwięk, ale no, takie jazzowe grania po prostu, coś takiego zawsze mnie przekonywało, no bo i też właśnie w kwestii tego, czego ja słucham, jeszcze na chwilę do tego wrócę, to jest od jazzu właśnie po muzykę elektroniczną, typu nawet UK Sound, jakieś drum and bassy, które są zupełnym przeciwieństwem, że tam nic w ogóle nie ma to wspólnego ze sobą. Też jestem bardzo zadowolony z tego, że ten mój horyzont muzyczny jest dosyć szeroki.
1: Bo dzięki temu możesz eksperymentować. Lubisz eksperymentować z muzyką?
2: Lubię. Lubię łączyć różne rzeczy. Lubię korzystać z nowych możliwości, narzędzi i lubię właśnie na przykład taką jazzową trąbkę przyprawić jakimś syntem w ogóle zupełnie elektronicznym, który będzie totalnie z czapy, ale jakoś tak pokręcić tymi wszystkimi nobami, tak jakoś to powykręcać i wyciągnąć z tego coś fajnego.
1: A w Lubie? Jak powstała muzyka?
2: W Lubie chciałem, żeby to wszystko było takie dosyć intymne, bardzo przestrzenne, kojące w pewien sposób. Na tym takim uczuciu, że na koniec dnia po prostu człowiek westchnie i powie: dalej mi się to podoba, dalej chcę w to iść.

0: Mateusz Gędek w Radiu SK2, który bardzo też lubi eksperymentować z muzyką. Feeling to kolejny singiel, gdzie no tutaj to już się dużo działo w kuchni.
1: Bardzo, bardzo dużo. Feeling w ogóle taki utwór, w którym my stwierdziliśmy razem z Filipem, z przyjacielem, producentem, którym stworzyliśmy cały numer, zupełnie puszczamy hamulce. Jakby nie interesuje nas, czy ktoś coś zaakceptuje, czy nie zaakceptuje, po prostu idziemy, gramy i robimy to po swoją. Mieliśmy jakieś fajne referencje w postaci tam Toma, Misza, Michaela, Kiwanuki, przyjemne trochę funkowo-groove'owe grania. Kombinowanie ze wszystkim. Na zasadzie zaczynamy jakoś tam delikatnie, subtelnie, dobra, to tak. Butelka po winie, słoik z miodem i pałeczki po sushi i na tym po prostu pierwszy zestaw perkusyjny.
0: To wcześniej trzeba było to opróżnić.
1: Już tak, już tam się pozbyliśmy odpowiednich...
0: Chociaż nie, to zależy też ile jest płynu w butelce,
1: tak,
0: bo
1: dokładnie.
0: Wtedy jest inny dźwięk wydawany.
1: Akurat tam stwierdziliśmy, że ta pusta butelka po winie brzmi najlepiej, że nie ma co zostawiać.
0: Bo moi drodzy, teraz to, o czym mówi tutaj Mateusz, to jest proces powstawania ścieżki muzycznej do kolejnego numeru Feeling, który już za moment wam puszczę. Tam nie ma instrumentów typu gitara, fortepian czy jakieś instrumenty inne dente. Instrumentami są między innymi butelki po winie.
1: Zgadza się. Znaczy puste. Te, które wymieniłeś przed chwilą, to rzeczywiście są, znajdują się tam w utworze jak najbardziej.
0: Tak, tak. Te podstawowe, które
1: tak,
0: ty stworzyłeś.
1: Ale trąbka, bo da się ją tam wysłyszeć. Instrumenty dente, to jest też ciekawy motyw. Instrumenty dente, które są użyte w numerze, nie są instrumentami dentymi i jakby nigdy nie mieliśmy do dyspozycji trąbki przy nagrywaniu tego utworu, czy saksofonu. To jest po prostu mój wokal przepuszczony przez odpowiednie wtyczki. Mogę to udowodnić, mam te ślady dalej na komputerze. Po prostu kumpel pokazał mi, słuchaj, jest taka świetna w ogóle wtyka, że po prostu zaśpiewasz do mikrofonu, a ci to zmieni na trąbkę. Mówię, pokaż.
0: Te trąbki, te gitary, co słyszymy w tym utworze, to jest po prostu twój zmutowany przez sztuczną inteligencję głos.
1: Można tak powiedzieć, można tak to nazwać.
0: Zresztą posłuchajcie sami.

0: utwór Piaskownica, można by powiedzieć. No, bawiliśmy się przy tym przednio. Pomysł na refren i na takie właśnie trochę falsetowe w klimacie zespołu Jungle podejście do tematu, no, pojawiło się bardzo nagle. Mieliśmy w ten dzień dokończyć 3 utwory. No, skończyło się na tym, że stwierdziliśmy, nie, zupełnie odrzucamy całą tą resztę, chcemy dokończyć to, to jak najszybciej musi zostać wydane. No, uważam, że do tej pory chyba najfajniejszy, taki najbardziej otwierający mnie utwór, bo on też trochę pokazał innego Gentka na zasadzie.
1: Tak.
0: Bardziej cwaniackiego, tego, którego można zobaczyć gdzieś tam na wyjściu w piątek czy w sobotę do jakiegoś lokalu, tego, który wchodzi gdzieś tam na parkiet, żeby trochę potańczyć. To jest właśnie ten drugi Mateusz.
1: I który lubi tańczyć?
0: Lubię. Lubię. I szczerze powiedziawszy, nie mam nawet problemu z tym, żeby robić to publicznie. Ja też jestem... No. Miałem kiedyś epizod z tańcem towarzyskim przez 4 lata.
1: Czyli rozumiem, że walc angielski, wiedeński, cha-cha, no, rumba, salsa, quickstep, jive.
0: Zdecydowanie. Ja też mam bardzo, może nie wybredne podejście do muzyki, do której będę tańczył, ale te takie właśnie funkowo, groove'owe, taka ta gorączka sobotniej nocy, to jest totalnie coś, co ja chcę przeżywać.
1: Blues Brothers.
0: Trochę tak. No, jeżeli już gdzieś wychodzimy ze znajomymi, to cieszę się, jeżeli oni też mają właśnie tą taką zajawę na to, żeby iść gdzieś tam wkroczyć na parkiet. No, jest to dla mnie przyjemna rzecz.
1: Chodzisz też na koncerty, gdzie robi się pogo?
0: Miałem taką przyjemność. Raczej, no, pogo to już jest taka, bardziej to się walczy o życie, nie? W sumie niż się tańczy, ale dalej fajne, no.
1: Powiem ci szczerze, że ja osobiście wolę feeling.
0: Cieszę się. Ja też jednak bardziej preferuję takie rzeczy.
1: Do tego można się fajnie pobujać.

0: Mateusz Gędek w Radiu SK2 i 2024 singiel Daj mi znów żyć. Tutaj kontynuacja tego Mateusza z feelingu?
1: Trochę tak, bo ten utwór też jest taki trochę żywy, taki gitarkowy, tutaj można sobie podańczyć, pobujać. Utwór w zasadzie w całości został wykonany przeze mnie, wyprodukowany, napisany, zaaranżowany i w ogóle wszystko się wydarzyło tam u mnie w pokoju. Też pewne patenty zostały przeniesione z feelingu, bo na przykład ta stukająca butelka, która gdzieś tam cały czas jest, bo to się odnosi też oczywiście...
0: Po winie?
1: Ta była po wodzie, z tego co pamiętam.
0: A.
1: Butelka jest w sumie po to, bo odnosi się jednak to do całej wizji kampanii, do kampanii Szkło Must Go On, na potrzebę której powstał też ten utwór.
0: Ten kawałek jest również związany z grubszą akcją.
1: Zgadza się, tak. Od jakiegoś czasu jestem...
0: bardzo ciekawym, tak, ekologicznym.
1: Dokładnie. Jestem ambasadorem właśnie kampanii Szkło Must Go On. My zajmujemy się promowaniem segregowania szkła w internecie. Trochę zwiększamy tą świadomość Polaków odnośnie segregacji szkła, co jest super. Ja uważam, że to jest świetna misja. No i właśnie pomysł na piosenkę tak padł, że kurczę, może by tak to jeszcze czymś właśnie podciągnąć, wykorzystać jakieś fajne patenty, na przykład te butelki, tekstowo zawrzeć tam jakieś takie smaczki, które też się do tego odnoszą, pokazać, że można napisać fajny tekst, który jednocześnie gdzieś tam pokaże, że szkło na przykład do zielonego, pokombinować z tym. Świetna sprawa, cieszę się, że to się udało. Tak trochę ja się wcieliłem w taką butelkę, na zasadzie taką, której jeżeli już się nie potrzebuje, to można ją wyrzucić, tylko że jeżeli już, to wyrzuć mnie do tego zielonego. Tam,
0: i odłóż,
1: gdzie powinienem być.
0: I odłóż delikatnie,
1: tak,
0: żeby się nie potłukło.
1: Nie rzucaj, postaraj się mnie gdzieś tak jakoś zostawić w taki sposób, żebym...
0: Ktoś jeszcze mógł do tej,
1: tak,
0: butelki,
1: żeby
0: wlać
1: mógł...
0: miłość.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Więc wydaje mi się, że fajny zabieg też w połączeniu właśnie jednego motywu dosyć popularnego, czyli właśnie tego miłosnego z tym tematem całej kampanii.
0: Kampanii Szkło Must Go One.

0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Stoisz na przystanku i widzisz, jak ktoś pali papierocha i wyrzuca peta.
1: No jest to nieuprzejme, jest to niemiłe. Co prawda wiem, że na tyle dużo osób to robi, na tyle jest to powszechne, że nie mam jakiegoś takiego zapalnika, żeby podejść i zwrócić uwagę, powiedzieć, podnieść to.
0: Co musiałoby się wydarzyć, żebyś podszedł i komuś zwrócił uwagę?
1: Znaczy, gdybym widział, że ktoś jawnie, nie wiem, dokończy coś jeść i wyrzuci ten papierek, razi to w oczy definitywnie.
0: Tak.
1: Wtedy rzeczywiście mogę podejść i powiedzieć, przepraszam, mógłby pan ten papierek wyrzucić do kosza. Jeżeli chodzi o butelki szklane, no to jest już taki najbardziej oczywisty temat, że totalnie nie ma co ich zostawiać w krzakach, nie ma po co ich rzucać w krzakach.
0: One się chyba najdłużej rozkładają ze wszystkich rzeczy.
1: No zgadza się. I też prawda jest taka, że w tym momencie kosze są na każdym skrzyżowaniu. Ciężko jest iść przez Warszawę i nie mieć gdzie wyrzucić butelki, opakowania, czegokolwiek. Więc nie rozumiem w ogóle motywu typu wysilę się i rzucę ją daleko w krzaki, a podtrzymam ją przez 30 sekund jeszcze i wyrzucę ją zaraz tam przy tym koszu, koło którego będę szedł. Bo my, mam wrażenie, jako społeczeństwo zupełnie nie jesteśmy świadomi, jak proste to jest, że te butelki idą rzeczywiście do recyklingu, są sortowane i później są wydawane jako nowe butelki. To jest niesamowicie proste. Też miałem przyjemność być w sortowni szkła, zobaczyć, jak to wygląda właśnie w związku z kampanią. I to jest niesamowicie szybki proces. Tam w ogóle nie ma żadnych, że tak powiem, problemów po drodze. To jest tylko i wyłącznie kwestia tego, żeby ta butelka tam trafiła. A my jak chodziliśmy, robiliśmy ankiety, no nie ukrywam, że dużo osób nie wiedziało zupełnie. I to byli ludzie młodsi, to byli ludzie starsi, to byli ludzie w takim średnim wieku. Zdarzały się przypadki, że oni na przykład nie wiedzą, że się wyrzuca tego zielonego, tak? Wydaje mi się, że my edukujemy ludzi w każdym wieku. Jest to uniwersalne w każdej kwestii.

0: Daj mi znów żyć to jest numer, który promuje projekt.
1: Zgadza się.
0: Szkło Must Go On. A czy muzyka cię wzrusza?
1: Definitywnie, jak najbardziej. Są takie utwory, których ja...
0: Masz czasami tak, że...
1: Ja je uwielbiam za
0: to, oczy są właśnie szklane.
1: To są najczęściej te piosenki, które gdzieś tam mnie tak złapią za kudły i przyciągną je do mnie. Coś, co mnie rzeczywiście czy bolało, czy coś, za czym ja tęsknię, czy cokolwiek, co rzeczywiście...
0: Ja sobie wtedy myślę w tych momentach, bo czasami akurat doświadczam takiej sytuacji, o której teraz mówimy. Ja sobie wtedy myślę, kurczę, ale ten akurat artysta musiał obnażyć się w 100% ze swoich emocji.
1: Wydaje mi się, że to jest właśnie to clue muzyki, że wyrzucamy z siebie najprawdziwsze rzeczy, jakie tylko jesteśmy w stanie. Ja też nad tym pracuję. Na pewno jeszcze przyjdzie moment, gdzie będę jeszcze bardziej świadomy tego, co chcę powiedzieć. No tylko, że to wymaga czasu, bagażu doświadczeń i umiejętności, nad którymi cały czas pracuję.
2: Niekoniecznie sielsko, ale wystarczało nam. Przerosła nas codzienność wciąż niewyjaśnionych spraw. Czasem ja, czasem ty.

0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Na zakończenie naszego fantastycznego spotkania chciałbym cię zapytać, czy jesteś osobą, która śledzi social media?
1: Jestem w social media bardzo oporny, jeżeli chodzi o TikToka, jeżeli chodzi o Instagrama. Jakby chcę to robić, tylko że nie do końca jeszcze umiem się tak pozbierać do tego, ale śledzę. Generalnie tak, no mam ludzi, których obserwuję i czerpię z nich też różne inspiracje.
0: A komentarze na YouTubie,
1: tak,
0: czy też?
1: Tak, zdarza mi się, no. I zastanawiam się, czy wyłapałem tam coś takiego, co by było interesujące dosyć.
0: Wszystkie pozytywne.
1: A, bo tak sobie pomyślałem, że skoro weszliśmy na ten wątek, to może coś...
0: Że zaraz coś klapnę, nie?
1: Że kurczę, może jednak jest jakaś rzecz, o której nie wiem. No niekoniecznie wiem, co się wydarzyło, ale nie, tak, jakby bardzo to jest miłe i ja staram się odpisywać na te komentarze. Co prawda przez tą moją oporność i przez moje problemy w stylu, zaraz to zrobię.
0: Jedyny negatywny komentarz to był taki: Mateusz, kiedy w końcu odpiszesz?
1: O, no to właśnie to jest to. To jest właśnie to, że ja tego nie robię, bo ja jestem złośliwy, czy nie robię tego z olewatorstwa, tylko ja sobie wchodzę do domu, mam masę rzeczy do zrobienia i są te komentarze i ja mówię, dobra, to ja zaraz odpiszę. No i jest godzina tam 16 i ja o 23, jak już się zbieram do spania, to sobie przypominam, ej, miałeś odpisać gamoniu, nie? Że tam pajacu sobie powiem i po prostu takie, no jest to moje...
0: Lepiej odpisz, bo potem już jest tylko hejt.
1: Wiem, dlatego skończymy i idę zaraz podpisywać w takim
0: układzie. Boisz się hejtu?
1: Nie. Nie, zupełnie nie. Było to coś, z czym ja miałem bardzo dużo do czynienia w trakcie Dreamersów, w trakcie zespołu i mnie to nigdy jakoś nie ruszało. Jakoś tak nie było to dla mnie...
0: To jak sobie z tym radziłeś?
1: No przede wszystkim miałem świadomość tego, że krytyka jest konstruktywna, jest jakaś taka krytyka, która ma jakieś podstawy. Jest krytyka na zasadzie albo ja cię nie lubię i ci zazdroszczę, to tak ci powiem. Ją jest bardzo łatwo rozpoznać. Da się bardzo łatwo zrozumieć, czy ktoś pisze to dlatego, że rzeczywiście chce, żebyś coś mógł zrobić lepiej i ma dla ciebie jakąś sensowną radę, czy jest to osoba, którą po prostu coś piecze i nie potrafi tego przeżyć. Więc hejt nigdy nie był jakimś problemem.
0: Na Facebooku, na Instagramie, na TikToku pewnie też możemy śledzić twoje poczynania.
1: Jak najbardziej, zachęcam bardzo serdecznie.
0: Plany na najbliższą przyszłość.
1: To jest fajny motyw, bo teraz prawdopodobnie pojawi się jeszcze jeden utwór. Będzie to utwór z festiwalu w Toruniu, który miałem przyjemność wygrać.
0: Cóż to za festiwal? Opowiadaj.
1: Festiwal piosenki autorskiej, Cała Jaskrawość. To już była czwarta, piąta edycja tego festiwalu. Tam chyba, nie wiem, z 500 zgłoszeń wyłonionych zostało 10 najciekawszych wykonawców ze swoimi autorskimi utworami. No i I przez 3 dni po prostu siedzieliśmy na warsztatach, na próbach, maglowaliśmy te utwory. To były niewydane jeszcze wcześniej kompozycje tych ludzi, którzy się zgłosili. Pojechałem z piosenką, która w zasadzie była demówką, która nigdy nie miała w planach osiągać niczego dużego, a się okazało, że wygrała festiwal, na którym było naprawdę bardzo, bardzo dużo osób.
0: Czy na ten utwór czekamy?
1: Ja w sumie też na niego czekam, bo czekam, aż wróci z masteringu. Mogę zdradzić, że Niebieska Woda się będzie zwał utwór. Będzie to jeszcze taki powrót właśnie zimowo-jesienny do takich lulabajek, które ja lubię sobie wypuścić. A od nowego roku zamykam się na, myślę, 3 miesiące i płyta. Jakaś epka, jakaś płyta. Nie wiem jeszcze, co to będzie dokładnie, bo muszę jeszcze przeliczyć sobie wszystkie za i przeciw. Chciałbym, żeby to było skupisko kilku utworów, kilku nowych utworów. Zależy mi na tym, żeby nie wracać już teraz do rzeczy, które były
0: tego, co wydane. Już w lecie śmiga.
1: Tak, dokładnie. Chcę, żeby to były... Co prawda może tak być, że feeling się na tym albumie pojawi, że pojawi się na tym jeszcze ta Niebieska Woda, ale zupełnie będą to nowe rzeczy, które będą okraszone już konkretną koncepcją i które będą spójne ze sobą już tak całkowicie, bo nie ukrywajmy, w tych utworach, które wydawałem wcześniej, no to jest dosyć duży rozstrzał stylistyczno-wizerunkowy, tak można odnieść wrażenie, że jeszcze szukam siebie, co jest prawdą, ale po nowym roku myślę, że zupełnie będę gotowy na to, żeby oddać coś ładnego i coś kompletnego.
0: Czekamy na tę twoją pierwszą płytę. Ja na przykład już nie mogę się doczekać. Te single, które do tej pory powstały, no to może znajdą się na kolejnym wydaniu, jakimś krążku, który będzie, załóżmy, nazywał się Deluxe. I to już będą dwie płyty z kawałkami, które już teraz możemy słuchać w mediach społecznościowych. Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Dziękuję ci serdecznie za to spotkanie.
1: Bardzo mi miło. Pięknie dziękuję.
2: SK2. Historia polskiej muzyki w radiu SK2.
3: Przeboje PRL. Hity rocka. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
4: Amerykańskie rozczarowanie. Trzy Korony nie zdobyły jednak tak wielkiej popularności, jak oczekiwał tego ich lider. I wiosną 1972 roku zespół zakończył działalność. Latem Clenchon wyjechał do USA i zamierzał zostać tam na stałe. Zdawał sobie jednak sprawę, że zrobienie kariery muzycznej za oceanem będzie bardzo trudne. Nie zamierzał jednak brać rozbratu z muzyką. Swoje pierwsze kroki skierował oczywiście do polskich klubów w Chicago. Zacząłem tu grać już miesiąc po przyjeździe, relacjonował. Gram i śpiewam do tańca. Takie tam panują obyczaje, inne rządzą tam prawa, inne są formy działalności estradowej. Jestem realistą, ale wewnętrzna potrzeba komponowania i muzykowania, bycia na estradzie okazały się silniejsze od świadomości, że podobnych wokalistów i gitarzystów są w tym kraju tysiące. Na życie zarabiał jako kontroler produkcji w wydawnictwie podręczników i pomocy szkolnych. Przyznawał, że do muzyki raczej dokładał, ale gdy pojawił się prywatnie w kraju 3 lata później, odrzucił propozycję serii koncertów. Uznał bowiem, że tak naprawdę mógłby zaprezentować odgrzewane szlagierki czerwonych gitar, czym udowodniłby, że nie przeszedł do historii. Wrócił do Stanów i tam pod pseudonimem Christopher, nazwiska klęczon, nie wymówiłby żaden Amerykanin, nagrał za pieniądze własne i teścia profesjonalną płytę długogrającą z anglojęzycznym repertuarem. Zawierała 12 nowych utworów o dość eklektycznym charakterze. Jak można było przypuszczać, przepadła na rynku wydawniczym. Na rozreklamowanie i rozpowszechnianie płyty, żalił się gitarzysta, zalegającej od miesięcy półki sklepowych zapleczy wciąż mnie nie stać. Samo nagranie longplaya pochłonęło niemal wszystkie moje oszczędności, a i niemało dolarów teścia. Niewiarygodnie to droga przyjemność. Pan Krzysztof jednak nie zrezygnował. Skoro nie udało się za oceanem, postanowił odzyskać polską publiczność. Latem 1978 roku pojawił się w kraju i w stołecznej sali kongresowej dał koncert ze specjalnie zorganizowaną w tym celu grupą akompaniującą. Zagrał materiał z repertuaru 3 koron i czerwonych gitar oraz kilka standardów rock'n'rollowych. Publiczność była zachwycona, krytycy jednak znacznie mniej. Uznano, że klęczon stracił głos, a jego charyzma mocno przyblakła. Mimo to rok później nagrał w kraju album i wyruszył na dalsze koncerty. Zarówno płyta, jak i estradowe występy okazały się porażką. Gazety publikowały fatalne recenzje. Uznano, że przed rokiem klęczon stanowił ciekawostkę, a teraz była to klęska. Po powrocie do USA gitarzysta postanowił zerwać z muzyką raz na zawsze. Został taksówkarzem i myślał o założeniu firmy w tej branży. Okazjonalnie brał jednak udział w koncertach charytatywnych. Jak się okazało, konsekwencje tego były tragiczne. Pod koniec lutego 1981 roku, wracając z takiej imprezy, Christopher uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu. Mimo że lekarze walczyli o jego życie i przeprowadzili aż 4 operacje, zmarł kilka tygodni później. Nie miał jeszcze 40 lat. Co do klęczona, wspominał jego następca w kapeli, Dominik Konrad, to gitary, gdy o nim mówiły, to lekko ironicznie. Zawsze, gdy była o nim mowa, to z jakimś docinkiem. Natomiast gdy klęczon mówił o czerwonych gitarach, to zawsze ich wspominał z lekkim żalem, był zawiedziony. A ja wtedy myślałem, że został oszukany. Nowy rozdział. Bez klęczona czerwone gitary stały się zupełnie innym zespołem. Absolutnym liderem był teraz Seweryn Krajewski, który nadal chciał wzbogacić brzmienie o nowe instrumenty, ale dążył też do bardziej popowego repertuaru. Można było wręcz odnieść wrażenie, że muzyka grupy dojrzewała, by nie powiedzieć, że się starzała razem z jej fanami. Krajewski po latach przyznawał, że wraz z odejściem klęczona zaczął się koniec czerwonych gitar. Fani podzielili się bowiem na sympatyków dawnego zespołu i 3 koron, ale największym problemem stał się fakt, że zabrakło rywalizacji między liderami. Potwierdził to wspomniany album Na fujarce, który wylansował zaledwie 1 przebój Czekam na twój przyjazd. Po latach większe wrażenie robi jednak piosenka Wracać do tego. Nagrał ją indywidualnie Krajewski z towarzyszeniem gitary, zamienił się na instrumenty z Dornowskim i wiolonczeli. Ale czy ktoś jeszcze pamięta ten utwór? Cały kryzys, potwierdzał Jerzy Skrzypczyk, rozpoczął się od rozstania z klęczonem. Straciliśmy wtedy wielu sympatyków. To był okres dla nas bardzo trudny. Był spadek frekwencji. Albumowi Na fujarce nie pomogło nawet wzbogacenie instrumentarium, a szczególnie tytułowy flet w stylu brytyjskiego zespołu rockowego Jethro Tull, na którym grał Dominik Konrad. Muzyka czerwonych gitar przestała być modna w Polsce. Melomani słuchali w tym czasie Led Zeppelin, Deep Purple czy Uriah Heep. Oferta zespołu niepokojąco ewoluowała w kierunku muzyki środka. Gorzej, że lider zaczął przejawiać coraz większe ambicje. Wpadł na pomysł, kontynuował skrzypczyk, by zmienić nazwę czerwone gitary na Severin Trio. My z Benkiem absolutnie się na to nie zgodziliśmy. Chyba to po raz pierwszy właśnie wtedy wystąpiliśmy przeciwko Krajewskiemu. My trzymaliśmy się jeszcze razem, gdy był klęczon. Zapraszaliśmy się nawzajem na uroczystości rodzinne, na śluby, a Seweryn nas na swój ślub nie zaprosił. W tym czasie Krajewski dużo pisał także dla innych wykonawców. Jednym z jego największych hitów okazali się Gondolierzy z Nadwisły, oczywiście z tekstem Dzikowskiego. Piosenka w wykonaniu Ireny Jarockiej zdobyła duże uznanie i wyróżnienie jury na Festiwalu Opolskim w 1968 roku. Natomiast sama wykonawczyni po latach stwierdziła, że była dla niej swojego rodzaju przekleństwem. Na koncertach proszono ją bowiem o piosenkę o Jerzym Gondolu, gdyż właśnie tak odbierano tekst utworu. Krajewski pisał także dla Marii Rodowicz, Stani Kozłowskiej, Jerzego Połomskiego czy Urszuli Sipińskiej. Tworzył melodyjne przeboje dla innych wykonawców i można odnieść wrażenie, że w pewnej chwili zaczęło mu brakować uwagi oraz cierpliwości dla macierzystej grupy. Zdawał sobie sprawę, że rozmija się z zainteresowaniami fanów rocka, ale nie widział możliwości zmian. Zwłaszcza, że coraz mocniej przeżywał frustracje spowodowane względami finansowymi. Zarabiała na nas masa głąbów, skarżył się po latach, od ludzi z Bagartu, przez ZAIX, po tych z Ministerstwa Kultury i różnych instytucji tego śmiesznego polskiego show biznesu. Nie dość, że przez długi czas graliśmy na gitarach, których nie dało się dostroić, bo na lepsze nie było pieniędzy, to jeszcze byliśmy od nich uzależnieni w kwestii repertuaru. O muzyce zachodniej wiedzieliśmy tyle, ile można usłyszeć w radiu. Nikt nie stworzył nam możliwości wyjazdu na zachód, abyśmy mogli zetknąć się z działającymi tam muzykami. W latach 1971-1975 grupa działała jako trio, gdyż z jej składu zniknął Dominik Konrad. W kwestii nagrań studyjnych niewiele to zmieniło, gdyż Krajewski był multiinstrumentalistą, a finanse zawsze przyjemniej dzielić na trzech niż na czterech. Szczególnie, gdy chodziło o stawki koncertowe. Muzycy założyli przecież rodziny i coraz większą uwagę zwracali na dochody. Po latach Krajewski nie ukrywał zniechęcenia, które wpłynęło na aktywność grupy. Zauważał, że skoro grali już tak długo i wydali bardzo przebojowe płyty, to każdy z nich dawno powinien się dorobić wygodnego mieszkania i samochodu, a tym bardziej nikomu nie powinno zaprzątać głowy utrzymanie rodziny. Tymczasem w ich przypadku trudno było mówić o komfortowym życiu. Dlatego tak dużą wagę przywiązywali do tras koncertowych po krajach socjalistycznych. Rotte Gitarren Made in DDR. Stosunkowo mało znanym epizodem w dziejach czerwonych gitar jest popularność grupy w nieistniejącej już Niemieckiej Republice Demokratycznej. Wprawdzie koncertowało tam wiele zespołów z Polski, a niektóre, jak SBB, nagrywały nawet płyty, ale popularność grupy z Wybrzeża przebiła wszelkie sukcesy wykonawców z Nadwisły. Warto w tym miejscu podkreślić, że wyjazdy za żelazną kurtynę były wówczas bardzo utrudnione. Poza tym, co tu ukrywać, większość popularnych wykonawców krajowych raczej nie mogła tam liczyć na sukces. Seweryn Krajewski przyznawał zresztą, że gdyby w latach 60. ze swoją muzyką pojawili się w Londynie czy Liverpoolu, z pewnością nie rzuciliby publiczności na kolana, bowiem grali przecież coś, co wymyślili już przed nimi inni. Owszem, zdarzały się wyjazdy do Stanów Zjednoczonych, ale koncerty odbywały się wyłącznie w klubach polonijnych, gdzie czekała publiczność spragniona krajowej muzyki śpiewanej w rodzimym języku. Takie eskapady były zresztą bardzo wysoko cenione przez wykonawców, gdyż mimo różnych opinii o polonijnych organizatorach, stanowiły jednak poważny zastrzyk finansowy. A poza tym muzycy mieli szansę legalnie pooddychać powietrzem zgniłego zachodu. Pozostawały zatem trasy koncertowe po krajach demokracji ludowej i właśnie tam nasi wykonawcy faktycznie często zdobywali wielką popularność.

rockowskim stylu, melodyjne piosenki własnego autorstwa, to było coś, czego nad Sprewą dotychczas nie widziano. Do tego zespół pochodził z bratniego kraju, zatem był poprawny ideologicznie, czyli akceptowany przez czynniki partyjne. Nic zatem dziwnego, że Czerwone Gitary osiągnęły sukces porównywalny do tego z rodzinnego kraju. Koncerty to jednak nie wszystko. Muzycy nagrywali też płyty, śpiewając po niemiecku. Ukazało się 7 singli, 3 longplaye i jedna kompilacja największych przebojów. Wydawnictwa te cieszyły się za Odrą ogromną popularnością. Oficjalnie na rynku niemieckim, potwierdzał Jerzy Skrzypczyk, sprzedaliśmy ponad 1 000 000 płyt. To oznaczało dużą popularność Czerwonych Gitar. Nasza przeciętna trasa koncertowa obejmowała, z niewielką przerwą, 70 koncertów z rzędu. I to nie w małych salach, tylko w amfiteatrach. Nagrywanie płyt w języku kraju, w którym miały się ukazać, nie powinno zbytnio dziwić. Była to w tamtych latach normalna praktyka. Ostatecznie nawet Beatlesi zarejestrowali single po niemiecku z 2 swoimi hitami She Love You, Sie Liebt Dich i I Want to Hold Your Hand, Komm gib mir deine Hand. Oczywiście płyta była przeznaczona na rynek zachodnio-niemiecki, a nie enerdowski. Inna sprawa, że nie trzeba być specjalnie osłuchanym w języku naszych zachodnich sąsiadów, by zauważyć, iż mimo terminowania przed laty w Hamburgu, liverpoolska czwórka potwornie kaleczyła wymowę. Czerwone Gitary rozpoczęły przygodę z fonografią NRD w 1970 roku od singla z niemieckimi wersjami piosenek Anna Maria i Jeśli Tego Chcesz. A rok później pojawił się album Warszawa, będący wzbogaconą wersją 3 longplaya zespołu. Później do mediów trafiły dalsze nagrania, a Seweryn Krajewski całkiem nieźle radził sobie z wymową. Jak nagrywaliśmy płytę w języku niemieckim, tłumaczył Skrzypczyk, siedział z nami tak zwany podpowiadacz, który kontrolował każdy zwrot, każde źle zaśpiewane słowo. Należało je powtórzyć. Seweryn świetnie śpiewał po niemiecku. Doszedł nawet do takiej perfekcji, że gospodarze twierdzili, że Rote Gitaren jest zespołem niemieckim, gdyż nagrania tak dobrze brzmiały, że nie było różnicy. Zespół chętnie rejestrował swoje utwory w NRD i to nie tylko ze względów finansowych. Piosenki były bowiem nagrywane na nowo, a niemiecka Amiga dysponowała znacznie lepszym sprzętem i bardziej wykwalifikowanymi realizatorami dźwięku niż monopolista na krajowym rynku polskie nagrania. Technika nagrywania była tam lepsza, kontynuował Skrzypczyk. Decydował nie tylko sprzęt, lecz także specjalizacja. Niemcy mieli jedną ekipę od nagrywania muzyki klasycznej, drugą od muzyki rozrywkowej. Nikogo nie dziwiło przystawienie do bębna mikrofonu, ani przester na gitarze. Największym hitem na rynku wschodnio-niemieckim okazała się piosenka Weißes Boot, znana nad Wisłą jako Trzecia Miłość Żagle. Podobno była to druga po hymnie państwowym najbardziej rozpoznawalna melodia w kraju. A gdy obywatele byłej NRD słyszą nazwę Rote Gitaren, reagują natychmiast i za każdym razem tak samo. Ach, Weißes Boot. Ogromną popularność Czerwonych Gitar za Odrą można uznać za ewenement. Natomiast koncerty na terenie Związku Radzieckiego były ważnym elementem kariery każdego wykonawcy epoki PRL-u. Wbrew temu, co po latach opowiadali niektórzy z nich, wyjeżdżano tam bardzo chętnie, gdyż takie eskapady zapewniały poważne dochody. Nie tylko z tytułu honorariów koncertowych, lecz także dzięki przemytowi. Czerwone Gitary spędziły w ojczyźnie proletariatu łącznie ponad 3,5 roku, co dobrze oddaje długość tras koncertowych i częstotliwość wyjazdów. Ale dzięki takim tournée Skrzypczyk spłacił swoją perkusję, co, przeliczając na stawki krajowe, zajęłoby mu długie lata. Każdy z członków zespołu inkasował najczęściej po 60 rubli za koncert, czyli niewiele mniej niż średnia krajowa w kraju rad. Graliśmy na salach mieszczących po 7 tysięcy osób, potwierdzał perkusista, a rekord należał do sali na Łużnikach. 14 tysięcy ludzi i 14 dni z rzędu występowały tam Czerwone Gitary. Bilet był niedrogi, bo około 3 rubli. Była to równowartość mniej więcej jednej butelki wódki. Ale ta masa ludzka, która przyszła, jakoś to rekompensowała. Zdarzało się, że zespół nie grał jednak pod własną nazwą, gdyż dla sowieckich organizatorów Czerwony mógł być

0: tylko sztandar czy też krew przelana za ojczyznę, ale nie gitary. Dlatego na plakatach reklamowych zapowiadano grupę jako wokalno-instrumentalny ensemble z Polski. Nazwę trzeba było zmieniać również podczas koncertów w amerykańskich klubach polonijnych w niektórych stanach. Tym razem na szmaragdowe gitary. Za oceanem kolor czerwony kojarzył się bowiem wyłącznie z komunizmem. Honoraria za trasy po Związku Radzieckim częściowo wypłacano w rublach, a częściowo w bonach towarowych PKO, za pomocą których można było dokonywać zakupów w sklepach dewizowych, przekształconych później w sieć Pewex. Nominalnie miały taką samą wartość jak amerykańskie dolary, chociaż na czarnym rynku wyceniano je nieco niżej. Warto jednak pamiętać, że w sklepach dewizowych można było kupić praktycznie wszystko. Nie tylko żywność, lecz także sprzęt AGD, elektronikę, a nawet samochody. Oczywiście te produkowane w kraju lub w państwach socjalistycznych. Członkowie Czerwonych Gitar podczas tras koncertowych zachowywali się podobnie jak inni polscy wykonawcy. Alkohol lał się strumieniami. Pijano głównie gruzińskie koniaki i sowieckiego szampana. Życie towarzyskie kwitło, tym bardziej, że na tournée często ruszało wspólnie kilku krajowych artystów. Nie koncertowano zresztą codziennie, zatem nikt zbytnio się nie przejmował nadmiernym spożyciem napojów wyskokowych. Oczywiście równie istotny był handel. Z kraju przemycano zwłaszcza dżinsy i inne wytwory zachodniej mody. Ale pod jednym względem członkowie Czerwonych Gitar różnili się od kolegów i koleżanek po fachu. Nie przywozili do kraju brylantów czy złota, lecz koncentrowali się na przemycie ikon. Na polskiej granicy nie podlegały ocleniu. Można było je wwieźć całkiem legalnie. Należało jedynie uniknąć nadgorliwych sowieckich celników. Kiedyś jednak ktoś wskazał Rosjanom, czego i gdzie mają szukać. Znaleźli obrazy zapakowane w sprzęt techniczny. To była osoba związana z nami, twierdził Seweryn Krajewski. Nie muzyk, ktoś z grona organizatorów, ale nazwiska nie podam. Te ikony, które miałem w walizce, przeszły, te zapakowane w kolumny głośnikowe zostały nam zabrane. Złapali też wtedy trubadurów, chyba za to, że wieźli walutę i nie zgłosili jej. Wyprosili nas z przedziału, wszystko poodkręcali, zagłówki, zaglądali do każdego schowka, szukali może brylantów. Zespół nie poniósł jednak żadnej kary, tylko na jakiś czas ograniczono jego zagraniczne koncerty. Przy tej okazji warto też zauważyć, że członkowie Czerwonych Gitar wcale nie byli zawsze takimi grzecznymi chłopcami, za jakich ich powszechnie uważano. Zdarzyło się, że w hotelu w Kołobrzegu kilka razy interweniowała w ich sprawie milicja. Oczywiście daleko im, a także innym zespołom do ekscesów, jakie w latach 80. urządzali członkowie Lady Punk. Przecież nie można porównać demolowania hoteli do strzałów z pistoletów nakapiszony nocą na korytarzu, w czym specjalizowali się trubadurzy. Płoną góry, płoną lasy. Po bardzo oszczędnym przyjęciu przez słuchaczy albumu na Fujarce, kilka miesięcy później Czerwone Gitary nagrały nową płytę długogrającą Spokój Serca. Stanowiła ona potwierdzenie, że grupa przestała się rozwijać muzycznie. Czerwone Gitary popełniły błąd nadmiernego zapatrzenia się w twórczość własną, krytykował publicysta Andrzej Bajkowski. Błąd bezkrytycznej wiary w trwałość własnego sukcesu. Forma pochłonęła treść, forma się doskonaliła, treść zanikała. Czerwone Gitary, coraz piękniej mówiąc, miały coraz mniej do powiedzenia. Przestały mówić od siebie, zaczęły mówić z piedestału sławy. Zespół wpadł w wykopany przez siebie dołek, sława poprzewracała im w głowach. Trudno nie zgodzić się z tą opinią, szczególnie gdy słucha się albumów Spokój Serca czy Na Fujarce. Tak naprawdę z tego drugiego po latach hitem pozostaje jedynie piosenka Płoną góry, płoną lasy, jak zwykle z tekstem Kondratowicza. Choć spotkała się z gorącym przyjęciem podczas festiwalu w Opolu, jury ją zignorowało. W pewnym sensie utwór stanowił pokłosie tournée po Związku Radzieckim, gdyż wprowadzenie do piosenki Krajewski zagrał na rebabie, który miał okazję poznać podczas pobytu w Taszkencie. To trzystrunowy instrument popularny wśród azjatyckich muzyków ludowych, na którym gra się smyczkiem. Seweryn potraktował go jednak niemal jak gitarę, co można uznać za dość odważne posunięcie. Jednak na koncertach grał ten temat na gitarze. Krajewski, tłumaczył skrzypczyk, wpadł na pomysł, żeby na tym zagrać. I podziwiam go, że dał sobie radę. Wygrać na tym jakąkolwiek melodyjkę, to trzeba mieć dobrze muzycznie w głowie poukładane. Faktycznie, Seweryn był nie tylko wyjątkowo uzdolnionym wokalistą i kompozytorem, lecz także znakomitym instrumentalistą. Na kolejnych płytach zespołu dało się słyszeć, że do linii melodycznej wprowadzał coraz więcej nowych dźwięków. Oprócz gitary i skrzypiec używał różnego rodzaju instrumentów klawiszowych, których nazwy skrupulatnie wymieniano na okładkach wydawnictw. Pod tym względem przypominał nieco Paula McCartneya, który w opisie płyty nie omieszkał nawet zaznaczyć, że w jednym z utworów osobiście klaskał. W oryginalnej scenerii powstawała ta piękna piosenka, wspominał Bernard Dornowski. Otóż w jednej z hal widowiskowych, gdzie występowaliśmy, również ćwiczyliśmy i spaliśmy w pokojach gościnnych. Natomiast Seweryn, znany indywidualista, zabierał gitarę i znikał. Postanowiliśmy sprawdzić, co się za tym kryło. Okazało się, że zamykał się w ogromnej toalecie, gdzie miał wspaniałe warunki akustyczne. Rozejrzeliśmy się po obiekcie i rzeczywiście warunki akustyczne były wspaniałe, ale i toaleta była niezwykła. Otóż znajdowały się w niej zamykane kabiny, tyle że bez bocznych ścianek. Drzwi wejściowe były. Dyrektor obiektu, zapytany, dlaczego tak zaprojektowano przybytek, odparł zdziwiony: inaczej nie trzeba. Koniec epoki Big Beatu? Klęska zespołów rockowych w Opolu w 1970 roku została uznana przez dziennikarzy muzycznych za koniec epoki Big Beatu w naszym kraju. Mimo bowiem bardzo mocnej reprezentacji, Skaldowie, Czerwone Gitary, Trzy Korony, No To Co, ABC, Trubadurzy, żadna z grup nie zdobyła głównej nagrody. Tylko Skaldowie zostali wyróżnieni przez dziennikarzy za piosenkę W żółtych płomieniach liści, wykonywaną zresztą wspólnie z Łucją Prus. W zamian triumfowali artyści grający muzykę środka na czele z Andrzejem Dąbrowskim, Zielonomi czy Anną German, być może. Jeszcze gorzej było rok później, gdyż Big Beatowcy w ogóle nie zostali zauważeni przez jury. Muzyka Czerwonych Gitar faktycznie powoli stawała się niemodna i zespół już nigdy nie odzyskał dawnej popularności. W latach 70. kapela wydała jeszcze dwa regularne longplaye, ale nie były to już kolekcje hitów jak kiedyś, gdyż popularność zyskiwały co najwyżej dwa utwory z każdej płyty. Z rytmu ziemi były to Mam dobry dzień i Ciągle pada, natomiast z portu piratów Niebo z moich stron i Trzecia miłość żagle. Autor Ciągle pada, Krzysztof Dzikowski, przyznał się kiedyś, że tak naprawdę teksty, które pisał, czasami powstawały w oderwaniu od rzeczywistości. Słowa do tego hitu napisał bowiem w wyjątkowo upalny dzień, marząc, by wreszcie spadł deszcz. Natomiast jeden z największych przebojów Czerwonych Gitar, Nie spoczniemy, pojawił się tylko na singlu. Tekst utworu napisała Agnieszka Osiecka, autorka słów do czterech piosenek zamieszczonych na porcie piratów. Stało się to początkiem ich wieloletniej współpracy i ostatecznie doprowadziło do rozstania Krajewskiego z Dzikowskim. Wydawać by się mogło, że Seweryn i Agnieszka to tak przeciwstawne żywioły, że nie będą potrafili dojść do porozumienia. Introwertyczny, spokojny kompozytor i autorka, która była wręcz huraganem emocji. A jednak bieguny różnoimienne najwyraźniej się przyciągają. Seweryn nie jest gadułą, potwierdzała Osiecka. Język służy mu do przekazywania informacji, czasem do gorzkiego, a nawet posępnego żartu, czasem do wielce znaczącego serdecznego bąknięcia, ale nie do obnażania duszy, dramatycznych wyznań czy metafizycznych jęków. Osiecka była autorką jeszcze kilku tekstów do jednej z najbardziej nietypowych płyt w dorobku Czerwonych Gitar. W kwietniu 1976 roku kapela nagrała album Dzień jeden w roku, zawierający 11 świeckich kolęd. Tym razem dość tradycyjne brzmienie grupy sprawdziło się, a tytułowy utwór uchodzi za jedno z najlepszych nagrań formacji i wciąż cieszy się niegasnącą popularnością. Jego autorzy, Tekst napisał Dzikowski. Nigdy też nie zdecydowali się na sprzedaż utworu do reklamy, gdyż dla nich było to coś więcej niż piosenka. Nie wydając nowych płyt macierzystego zespołu, Seweryn skoncentrował się na komponowaniu dla innych wykonawców. Ci z reguły współpracowali z Osiecką. Tak narodziła się ich bardzo specyficzna przyjaźń. Ponadto Krajewski zainteresował się muzyką filmową, ze znakomitym zresztą skutkiem. W pamięci widzów najbardziej zapisały się tematy z komedii Och, Karol oraz z serialu Jan Serce. Krajewski nagrał go zresztą w formie piosenki Uciekaj moje serce, oczywiście z tekstem Agnieszki Osieckiej. Natomiast Czerwone Gitary stały się zespołem typowo koncertowym. Kapela nie narzekała na brak zaproszeń, stąd liczne tournée po ZSRS i NRD oraz występy w klubach polonijnych w Stanach. Po upadku komunizmu na rynku pojawiły się płyty koncertowe lub składankowe, ale na premierowy materiał trzeba było poczekać aż do 1995 roku, chociaż trudno w tym przypadku mówić o udziale całego zespołu. Płytę Koniec, sygnowaną nazwą formacji, nagrał bowiem solowo Krajewski, który wkrótce oficjalnie odszedł z Czerwonych Gitar. W tej sytuacji za premierowy materiał można uznać płytę Jeszcze gra muzyka z 1999 roku, na którą niemal cały materiał skomponował Jerzy Skrzypczyk. W składzie pozostał Bernard Dornowski, a jako muzycy towarzyszący udzielali się Jerzy Kosela i Henryk Zomerski. Ciekawostką pozostaje fakt, że na płycie zamieszczono także dwa utwory Krzysztofa Klęczona. Od tego czasu Czerwone Gitary wydały jeszcze dwa albumy z premierowym materiałem, a ostatnim z nich była płyta Jeszcze raz z 2015 roku. Jednak chyba największym przebojem kapeli bez Seweryna Krajewskiego okazał się utwór z 2005 roku Kradniesz mi moje sny, autorstwa nowego gitarzysty i wokalisty zespołu Mieczysława Wondołowskiego. Faktycznie przypomina dawne dokonania Czerwonych Gitar, bardziej niż mocno promowany Senny Szept autorstwa basisty Arkadiusza Wiśniewskiego. Wbrew ponurym przepowiedniom Klęczona, grupa jednak przeszła do historii. Wszak Wojciech Gąsowski, wymieniając nazwy zespołów, do których przebojów tańczono na prywatkach, wśród zagranicznych grup umieszcza tylko jedną polską, właśnie Czerwone Gitary. Piosenki grupy do dzisiaj są bardzo popularne i chętnie sięgają po nie wykonawcy młodszego pokolenia. Jak choćby podczas męskiego grania 2020 roku, gdy siły połączyli Daria Zawiałow, Igor Balaszek i Błażej Król, by wykonać znakomitą wersję Płoną góry, płoną lasy. Oczywiście bez dźwięków rebabu, choć rytm i melodyka są tu wyraźnie orientalne. W 1996 roku zespół Lizar nagrał znakomitą rockową wersję piosenki Ciągle pada, a nowe interpretacje 10 w skali Beauforta trudno wręcz zliczyć. Utwór ten śpiewali m.in. Małgorzata Ostrowska, grupa Enej czy Tymon Tymański. Z kolei historię jednej znajomości zamieścił na swojej płycie zespół Myslowic, a Zenek Martyniuk włączył do własnego repertuaru Niebo z moich stron.
1: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn muzyczny.
3: Prawdziwa muzyka zawsze wybiera sobie tych, którzy mają śpiewać z emocjami, mają śpiewać sercem. Postanowiła sobie wybrać, nie wiem, chyba kolejnego kochanka, jakim jest Mateusz Gędek. Witam cię serdecznie w Radiu SK2.
4: Witam serdecznie, bardzo mi miło.
3: To może zacznijmy od początku. W którym mieście wychowałeś się, które jest twoim rodzinnym, do którego lubisz wracać albo w którym mieszkasz cały czas?
4: Ja się wychowywałem w Praszce, to jest miejscowość w województwie opolskim. Nieduża miejscowość, później przeprowadziłem się do wsi obok Strojec, ale raczej się jakoś tam identyfikuje jako ten praszkowiak.
3: Czyli rozumiem, że od małego lubisz obcować z naturą. Skaczesz po drzewach, biegasz po łąkach.
4: Zdarzało się, bo harcerzem też byłem przez 7 lat, także mam doświadczenie w tym temacie.
3: Jeżeli chodzi o szkołę, zacznijmy może od niej. Z czego byłeś dobry, a z czego byłeś noga?
4: Ja zawsze byłem bardzo dobrym humanistą i od niejednego nauczyciela usłyszałem, że Jak chodzi o lanie wody, to jestem absolutnym mistrzem. Bardzo dobrze umiem mówić o niczym, aczkolwiek merytorycznie też potrafiłem się odzywać. Myślę, że nie było to problemem. Byłem straszną nogą z przedmiotów ścisłych, matematyka,
5: fizyka.
4: Fizykę jeszcze tam gdzieś mniej więcej rozumiałem. Miałem bardzo dużą zajawę na samochody kiedyś, więc dla mnie ten opór powietrza, wszystkie te takie rzeczy stricte, które można było na logikę, na głowę sobie ogarnąć, to gdzieś tam te czwórki, piątki jeszcze z tej fizyki wyciągałem, ale cała reszta przedmiotów ścisłych, no wyszła mi wybitnie średnio.
5: A w szkole powiedz mi, dziewczyny za tobą biegały, bo rozumiem, że na wszystkich apelach szkolnych, no to chyba jakieś muzyczne wykonania musiały się pojawiać.
4: Te wykonania były, niekoniecznie było to latanie dziewczyn za mną, bo też wydaje mi się, że wtedy jeszcze w podstawówce te występy przed publiką szkolną, dużo ludzi to odbierało w taki sposób jako coś takiego krępującego, dużo osób się wolało nie wychylać w takich kwestiach. No tak. Ja nie miałem z tym nigdy problemu.
5: Wszyscy potem mówili, że jesteś, załóżmy, Lizusem Pani od Polskiego.
4: Oj, to masę razy to usłyszałem, naprawdę. Nawet nie tylko Pani od Polskiego, ja po prostu...
5: Ja też byłem w teatrzyku, nie przejmuj
4: się. Tak, ja miałem według społeczeństwa szkolnego miałem największe hody po prostu w szkole.
5: Bo zawsze na każdym apelu występował i grałeś, śpiewałeś?
4: Śpiewałem, głównie śpiewałem. Raczej instrumentalnie się tam nie udzielałem.
5: I to już był ten moment, kiedy ty kochałeś muzykę albo zauroczyłeś się muzyką? Pomyślałeś sobie, że może kiedyś w przyszłości by fajnie było się zająć tym profesjonalnie?
4: Ja muzykę pokochałem gdzieś w trzeciej, czwartej klasie podstawówki. Ja wtedy stwierdziłem, że chciałbym pierwszy raz gdzieś wyjść, przedstawić się tak samodzielnie, zaśpiewać jakiś utwór. To był chyba konkurs piosenki właśnie u nas w podstawówce, gdzie jeszcze werdykt polegał na tym, że każdy z widowni miał swój koreczek i wykonawcy mieli swoje koszyczki i do tego koszyczka się dostawało koreczki i to było na zasadzie głosu. Potem moja nauczycielka od muzyki, pani Brygida Jechęcka, zaczęła mnie zabierać na jakieś konkursy takie miejskie, później jakieś wojewódzkie, ogólnopolskie. No tak to się zaczęło wszystko powoli kręcić. Ja wtedy muzykę kochałem. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ten moment, kiedy to muzyka mnie wybrała, to było to takie stanie się świadomym tego, co się robi. Kiedy ja zacząłem tworzyć swoje pierwsze utwory, które już miały jakiś taki sens, były przeze mnie przemyślane, to był taki moment, gdzie ja zrozumiałem, okej, to jest jakiś taki znak, sygnał, że rzeczywiście ta miłość, ta relacja jest obustronna.
6: Kamień i papier, nożyce i krew. I nie policzysz tych zdarzeń, nie.

0: serce w innym lesie też. Gdy w twoich oczach milczenie serc, ja też zamilknę, chcesz.
1: Ale zanim zacząłeś tworzyć swoją własną muzykę, no to jeszcze wcześniej próbowałeś swoich sił w telewizji jako chłopak.
2: Popróbowałem.
1: The Voice Kids, pierwsza edycja, zgadza się. Pierwsza edycja. Ty zacząłeś jakby całą przygodę tego cyklu The Voice Kids, no bo teraz już jest, nie wiem, która, Enta, jako taki stary, już doświadczony uczestnik tego programu. Co myślisz o tego typu show i jak wspominasz tamten czas?
2: Z czystym sumieniem, w takiej swojej subiektywnej opinii mogę powiedzieć, że ta drużyna Edyty, ta nasza drużyna była taką naprawdę drużyną wyjadaczy po prostu, gdzie każdy miał niesamowity talent, każdy po prostu mógł wygrać i nie było tam lepszej, gorszej osoby. Tam po prostu każdy był żyletą, tak kolokwialnie mówiąc, że każdy po prostu potrafił dać sobie wszystko.
1: Gdyby można było wsiąść do wehikułu czasu i do tamtych chwil wrócić, zrobiłbyś to jeszcze raz?
2: Absolutnie, oczywiście, żebym to zrobił. To była decyzja, która mi otworzyła niesamowicie dużo furtek, dużo doświadczenia zyskałem dzięki temu i telewizyjnego, muzycznego, takiego ogólnego pojęcia w tym wszystkim, jak to działa. Sama atmosfera programu, no fantastyczna, absolutnie. Przesympatyczni ludzie, świetna obsługa i absolutnie nie żałuję, że tam trafiłem.

0: Mateusz Gędek, który jest gościem Radia SK2, po tej przygodzie w The Voice Kids zaczął przygodę z takim zespołem jak Four Dreamers.
1: Zgadza się. Też ciekawa przygoda.
0: Bo to było czterech chłopców, o którym każda dziewczyna marzyła. Nastolatka.
1: W Dreamersach było tak, że dziewczyn było dużo, każda chciała zdjęcie, każda chciała podpis, każda chciała coś. Propozycji nie zliczę, wyjścia na kawy, na herbaty. Jeżeli komuś nie odpisałem kiedykolwiek, a słuchał tego wywiadu, przepraszam, po prostu było tego dużo. Pewnie bym poszedł.
0: Tak.
1: Tak, takie Just Five, tylko że nie wiem, z Allegro albo z Wisha jakiegoś, czy cokolwiek.

0: fajna przygoda, nie?
1: Oczywiście, że tak.
0: Jak dla chłopaka, który wtedy ile miałeś? No, 15, 14 lat?
1: Ja wtedy miałem 13 lat.
0: Jeszcze mniej,
1: więc moment, w którym powiedzieli mi, wydacie płytę, będziecie grać koncerty, będziecie robić muzykę. Poszedłem w to w ogóle w ciemno, nie zastanawiając się, czy to dobrze, czy niedobrze, czy ja to zniosę, czy ja tego nie zniosę, i dałem radę, podołałem temu wszystkiemu. Nie spodziewałem się, że w wieku 15 lat będę mógł zagrać na festiwalu w Opolu, będę mógł być nominowany do Fryderyków. To było wszystko takie...
0: Za szybko?
1: Absolutnie nie. Ja byłem na to zupełnie, może nie gotowy, ale potrafiłem to znosić, tą presję.
0: Tutaj jeszcze nauka, szkoła.
1: Prawda, tego było rzeczywiście dużo. Ja też jestem bardzo wdzięczny sobie samemu i też rodzicom, no bo oni to we mnie wykształtowali, że miałem bardzo szybko określone już priorytety i swoje takie założenia, które już były...
0: Czyli jak jeździłeś na koncerty, to rodzice mówili tylko nie pij alkoholu.
1: Oni się obawiali o to i to tak ironicznie, bo wiadomo, że ten rynek muzyczny... Tak,
0: nie tylko na alkoholu tam. Wiadomo.
1: Dokładnie, tam się działa na wszystkim, więc zespół był fantastyczną przygodą, ale to nigdy nie było docelowe moje miejsce. Mm. Nie była muzyka, którą ja chciałem tworzyć. Tak jak ona z początku była super, była fajna, była skoczna, tak człowiek już po 2 latach na przykład zaczął chcieć czegoś więcej. Zacząłem też pisać pierwsze teksty.
0: I wtedy właśnie zaczęła się ta przygoda i ten romans z tą prawdziwą muzyką. Pamiętasz swój pierwszy singiel, jak się nazywał?
1: Pierwszy singiel to jest Kamień, do tej pory. Tam zgadza się.
0: Zimny i chłodny numer, trzeba przyznać.
1: Zimny i chłodny
0: numer. Jak na sam początek tej muzycznej kariery, to byłeś zimny jak kamień już na starcie.
1: Na pewno jestem zadowolony z tych numerów, bo każdy z tych utworów to jest takie moje dziecko.
0: Ale on jest świetny.
1: Cieszę się, bardzo mi miło. Aczkolwiek tak też po tych latach zastanawiam się. Kurczę, może mogłem zrobić tak, może to za poważne jest jeszcze. Tak metodą prób i błędów to było.
0: Powiedz mi, o czym jest w takim razie numer Kamień? Bo rozumiem, że wszystkie numery, które powstają, musi być jakiś moment w twoim życiu, który cię do tego zainspiruje. W takim razie, co było inspiracją w tym przypadku?
1: Relacje międzyludzkie, no to jest coś, z czego czerpię najwięcej. Tak,
0: dobra.
1: Tak, to było to takie jednostronne uczucie, które po prostu trwiało.
0: Ale tak to z tą miłością jest. Chyba jako pierwsza w artyście każdym wyzwala zimne czasami jak kamień uczucia.
1: Oczywiście, no i to jest też piękne w tym uczuciu, że można je na milion sposobów po prostu przedstawić. Za każdym razem każda piosenka o miłości może być inna.
0: Mhm, tamta miłość już się skończyła.
1: I tak, tak, to już są stare dzieje. Z perspektywy czasu nie było to nic takiego strasznego. Wiadomo, że dla 3-latka problemem będzie to, że rozlał mu się soga. Dla 15-latka, że nie będzie go chciała jakaś dziewczyna. No i za chwilę też się to zmieni i będzie to jeszcze coś innego.
2: Kamień, papier, nożyce i krew. I nie policzysz tych zdarzeń, nie. W twoich oczach milczenie serc.

0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak zaczęła się twoja przygoda z tą prawdziwą muzyką, która to ciebie pokochała, a ty pokochałeś ją. Kamień to twój pierwszy singiel. Kolejnym z singli, który u mnie wywołał pozytywne i bardzo ciekawe uczucia, to Fantasmagoria.
1: Bardzo się cieszę, ponieważ ja uwielbiam ten numer, absolutnie.
0: Iluzje, wizje, złudzenia, mieszanka tego, co jest jawą, tego, co jest snem. Opowiadaj w ogóle, jakie ty miałeś wizje na ten numer? Skąd w ogóle one się wzięły w twojej głowie? Co je wywołało?
1: Pomysł na ten utwór w ogóle powstał niesamowicie szybko i byłem wtedy po ciężkiej nocce, na zasadzie mało spania, dużo przemyśleń, dużo jakichś problemów. Utwór, który opowiada też o tym moim stanie, w jakim ja byłem w tamtym momencie, czyli w takim trochę letargu, w takim zawieszeniu, że troszeczkę nie do końca wiedziałem, co się dzieje w moim życiu, dlatego wersy w stylu tonę dłonie coraz dalej od powierzchni. Te słowa autentycznie, gdzieś tam te dwie linijki wypłynęły ze mnie w studio, jak wymyślaliśmy tekst. Ja już wtedy wiedziałem, że to jest pomysł na refren. To trwało 15 minut, napisanie całego refrenu. Usiadłem, miałem na pętli puszczony instrumental i gdzieś tam przez te 15 minut po prostu to wyszło i mówię, dobra, to jest to, jakby musimy to ciągnąć w tym kierunku.
0: Więc i to jest numer, który powstał w 15 minut.
1: Zgadza się. Po prostu mam wrażenie, że wyrzuciłem z siebie dosłownie w mikrofon, rzuciłem tym, co miałem w głowie, co miałem gdzieś tam w sobie i...
0: I było ci potem lżej?
1: Było, było. Dla mnie w ogóle muzyka jest fajną terapią, ponieważ też jestem trochę osobą, która nie specjalnie lubi rozmawiać o swoich problemach. Mm-hmm. Jestem ogromnym hipokrytą, bo ja zawsze też jestem otwarty na, że tak powiem, rozmowę z innymi ludźmi. Lubię posłuchać kogoś, jeżeli ma jakiś problem.
0: Lubisz przyjąć bagaż czyichś doświadczeń, ale swoimi za bardzo się nie chcesz dzielić.
1: Zgadza.
0: Bo wolisz je rozwiązywać sam, niż obarczać nimi inne osoby.
1: Tak. Prawdopodobnie jest to jakaś wada w pewien sposób, mm-hmm. bo wiadomo, że zawsze jest lżej, jeśli się sięga po pomoc, ale no
0: po prostu szybciej ci garb urośnie od tych kłopotów.
1: Myślę, że tak, że noszę wystarczająco dużo na barach, przez też to właśnie, że zbieram bagaże od innych ludzi, ale mnie to z kolei nie męczy, tylko to jest na przykład też fajna opcja, żeby poszukać jakiejś historii właśnie do utworu. No niekoniecznie zawsze to musi być uciążliwe, tylko jest to też fajne zbieranie doświadczeń innych ludzi, zbieranie innej perspektywy.

0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. No to teraz porozmawiajmy o mozaikach. Co było przyczyną powstania tego utworu? Czy to była czyjaś sytuacja życiowa, czy twoja?
1: Tutaj było trochę żalu, takiej może złości nawet w jakimś stopniu. Dużo ludzi mówiło mi, co ja mam robić, jak mam robić i w ogóle, jak czyli powinno moje życie wyglądać.
0: Nie lubisz, jak ktoś batutą dyryguje twoim życiem?
1: Nie do końca. Oczywiście, że jeżeli jest to ktoś z doświadczeniem i ja mam...
0: A czy miałeś wtedy skończone 18 lat?
1: Nie miałem. Nie miałem, ale dużo osób też mi mówiło, że gdzieś tam mentalnie trochę wykroczyłem poza swój wiek. Myślę, że to jest kwestia tego właśnie. Aczkolwiek dalej podtrzymuję to, że uwielbiam rzeczy robić sam. Korzystanie z doświadczenia innych ludzi, którzy mają wiedzę, mają umiejętności, jest super, ale przy okazji tworzenia muzyki ja bardzo lubię, kiedy pośredników w tym procesie jest jak najmniej.

0: Mozaiki to numer, którego świetnie słucha się w samochodzie. W ogóle zacząłem przygodę z twoją osobą od tego numeru i to właśnie w samochodzie, jak wracałem do domu. W niedzielę to było.
1: No proszę.
0: A niedzielne powroty są takie wyjątkowe.
1: Prawda, prawda, prawda.
0: Nie są takie jak te tygodniowe podróże. Ty lubisz podróżować?
1: Uwielbiam. Jak mam być szczery, ta forma podróży w postaci tej podróży samochodowej jest dla mnie chyba taką ulubioną.
0: Wsiadasz w auto i Mateusz Gędek gdzie jedzie? W góry, nad morze, na Mazury, za granicę.
1: Gdybym miał świadomość tego, że bak jest zatankowany do pełna.
0: Do pełna jest. Zatankowany jest do pełna, załóżmy.
1: Dobrze, to jeżeli kosta już mnie nie interesują, to myślę, że nad morze. I może zimą, i może latem ma jak taką swoją magię, swoją charyzmę. To takie miejsce, gdzie po prostu bym sobie usiadł na jakiejś tej wydmie i dla mnie taki ten koniec świata mały, na którym sobie mogę posiedzieć sam.

0: Jaki jest tytuł tego numeru? Ludzie zazdroszczą, że cię mam. Czekaj. Ludzie zazdroszczą, że cię mam, ja zazdroszczę sobie sam. Oczywiście cytuję tutaj numer Czekaj, który jest również twoim dziełem. Ty jesteś zazdrosny? Ludzie zazdroszczą.
1: Czy ja jestem zazdrosny? Ja na pewno bywam zazdrosny. Jestem człowiekiem, który potrafi komuś zazdrościć, aczkolwiek staram się tego nie eksponować. Zazwyczaj, jeżeli komuś czegoś zazdroszczę, to jednocześnie jestem pełen podziwu, że ktoś coś takiego osiągnął, więc raczej nie patrzę spod byka, tylko pójdę i pogratuluję.

0: Czy wierzysz w prawdziwą miłość? Czy wierzysz, że prawdziwa miłość jest tylko jedna na całe życie? Czy życie potrafi wywołać w nas wiele momentów, aby prawdziwie pokochać?
1: Takie sytuacje trafiają się więcej niż raz. Wydaje mi się, że ktoś tam na nas czeka zawsze. Jest ktoś na końcu tej drogi, gdzie to już się wszystko zamknie i my zostajemy z tą jedną osobą. I to jest, myślę, to najpiękniejsze uczucie wtedy.
0: I o tym właśnie jest ten numer, Czekaj.
1: Czekaj jest takim utworem, który ja też, żeby go wykonać, żeby go zaśpiewać, troszeczkę sam też go musiałem zrozumieć, ponieważ tekstowo pracowałem nad nim z Jankiem Benedekiem, czyli z aktualnym też producentem utworu. Tam dużo padło sugestii od niego, więc ja też z racji tego, że był to człowiek z ogromnym doświadczeniem, który wcześniej też działał stylowym i cały czas działa, chciałem podłapać jak najwięcej, więc byłem bardzo otwarty na te wszystkie zmiany i to się udało, to było fajne. To jest chyba takie proste, przyjemne uczucie miłości. Na zasadzie jest to takie bezpieczne, bezproblemowe i właśnie mimo tych takich różnych przeciwności ja po prostu i tak cieszę się, że cię mam, cieszę się, że ze mną jesteś i jeżeli miałabyś sobie pójść, to czekaj, bo jakby jeszcze chcę cię widzieć.

0: Czasami też człowiek potrafi powiedzieć o słowo za dużo.
1: Piękne przejście.
0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Słowo za dużo to twój kolejny singiel. Jesteś ambiwertykiem, ekstrawertykiem, introwertykiem?
1: Ja wydaje mi się, że ambiwertyczny.
0: Czyli pomiędzy.
1: Bardzo, bardzo pasuje, bo to jest tak, że niekiedy mogę siedzieć z ludźmi cały czas, a niekiedy rzeczywiście mam ochotę się zamknąć i nie wychodzić przez tydzień z domu.
0: Czasami mówisz o jedno słowo za dużo?
1: Staram się już tego nie robić. Właśnie chyba po tym numerze też zacząłem się bardziej opamiętywać w tej kwestii, bo miałem takie sytuacje i o tym jest też ten numer, że powiedziałem, zrobiłem rzeczy, których konsekwencje były bardzo średnie.
0: Wtedy sobie uświadomiłeś jednak, że co? Słowa mają wielką moc.
1: Że trzeba najpierw myśleć, a później powiedzieć. Prawda jest też taka, że oczywiście można przeprosić, ale też miałem kolegę, który tak powtarzał w taki ciekawy sposób, jak się mówiło do niego przepraszam, to mówił nie przepraszaj, tylko więcej tak nie rób. Tak mnie to jakoś tak bodło. Mówię, dobra, okej, to ma sens. I rzeczywiście, to co się od nas usłyszy, można o tym próbować zapominać, tylko że to dalej zostaje gdzieś tam, więc nie warto w ogóle ryzykować czegoś takiego i fajnie jest jednak powiedzieć tyle słów, ile się powiedzieć powinno, a nie mówić o to słowo.
0: To jedno słowo za dużo.

0: Mogłoby się wydawać, że akurat ten numer dotyczy również jakiegoś związku, w którym to on albo ona powiedziała słowo za dużo. Ale może też w tym chodzić też i załóżmy o przyjaciela. Czym dla ciebie jest przyjaźń, chciałbym się zapytać?
1: Przyjaźń tworzy się z czasem. Ona polega przede wszystkim na wspólnych przeżyciach. Ona polega na sytuacjach nie tylko tych przyjemnych, ale też tych trudnych.
0: Druga w nocy. Padł ci samochód na autostradzie, zadzwonisz po kumpla i przyjedzie po ciebie, żeby cię podholować do domu?
1: Są takie osoby. Definitywnie. To jest, myślę, że spokojnie z 4 osoby mógłbym tak obdzwonić. Może tam rzucą jakąś obelgą w telefon, ale wsiądą w samochód, ubiorą się i pojadą.
0: Ty też jesteś taką osobą i takim przyjacielem? Też można tak na tobie polegać, jak na Zawiszy?
1: Prawda jest taka, że nie mogę tego powiedzieć sam o sobie, to by trzeba było już ich o to zapytać.
0: Ale przy nich zawsze można powiedzieć o to jedno słowo za dużo.
1: Można. Wydaje mi się, że właśnie to jest
0: tak,
1: też to, że...
0: bo oni się nie obrażą, tylko tobą potrząsną.
1: Dużo więcej rozumie, dokładnie. Tam jest też kwestia innego podejścia do człowieka zupełnie. Wydaje mi się, że tak, że jestem taką osobą, że jeżeli na kimś mi zależy, to potrafię zrobić naprawdę wszystko, żeby to zadziałało.

0: te.
1: Mateusz Gędek, mój dzisiejszy gość, o którym chyba szybko nie zapomnicie, nie chcę zapomnieć.
2: A, to też jest ładny numer, to fajnie, że o tym pogadamy, bo no, to jest też przyjemna rzecz. Ponieważ ja bardzo lubię ten numer, uważam, że wylałem wtedy z siebie bardzo prawdziwe emocje. To jest utwór, który powstał na świeżo po przeprowadzce mojej do Warszawy. W pędzie tego takiego tutaj mieszkania w Warszawie ja trochę pozapominałem właśnie o tych wartościach z tego swojego poprzedniego życia.
1: Z Opolszczyzny.
2: Tak, tego życia na Opolszczyźnie. Bo ja też nie ukrywam, że zmieniłem się w porównaniu do tamtego czasu. Troszeczkę zaniedbałem wtedy kontakty też z ludźmi stamtąd. Było to nieuniknione, ale też można było się opamiętać i można było coś z tym zrobić. I właśnie to był taki moment refleksji na zasadzie, że ja nie chcę do końca zapominać o tym, kim ja byłem wcześniej i że ta nowa rzeczywistość jest po prostu dla mnie też w pewien sposób trochę straszna.
1: Wolisz drewniany domek w lesie, czy wolisz betonowy las?
2: Drewniany domek w lesie definitywnie, bo jeżeli mówimy o skrajnościach takich właśnie, bo tutaj mamy ten przykład miasta z betonu, las z betonu, ale jednocześnie coś, za czym ja gonię, to jest to poczucie bezpieczeństwa i ono jest bardzo szeroko przeze mnie rozumiane na zasadzie stabilność
1: finansowa.
2: Finansowa jest super, stabilność emocjonalna jest super, posiadanie kogoś u boku jest super i jakby to są te takie czynniki, które przekładają się u mnie na to takie ogólne bezpieczeństwo. No, jeżeli ono się pojawi na pewno w którymś momencie, równie dobrze może być to kamienica z wysokim sufitem gdzieś tutaj w Warszawie, równie dobrze może to być domek w lesie, a może to będzie nawet mój dom rodzinny, po prostu do którego wrócę w którymś momencie.

0: jakie masz sposoby na to, by zwolnić w tym pędzącym świecie?
1: Lubię spać, to jest jakby coś, co robię, kiedy tylko mogę, bo jednak śpię w takim cyklu pracy, no niedużo. Lubię wyjść gdzieś ze znajomymi, lubię pójść na dobry koncert. Ja bardzo sobie cenię też swoje towarzystwo przy dobrej muzie po prostu. Mam w domu gramofon, z którym sobie mogę posiedzieć po prostu przy jakimś dobrym napoju. Dokładnie. Tak, z pianką na przykład. Dużo jest tych form rozrywki, aczkolwiek chyba ta najprzyjemniejsza to jest możliwość wtopienia się w fotel i posiedzenia w dobrym towarzystwie przy dobrej muzyce.
2: Mateusz Gędek w Radiu SK2, niezmiennie ten sam. Pytania. Czy ktoś będzie chciał z tobą jak ja siedzieć do rana, śpiewasz w tym numerze? Wolisz w nocy słuchać kogoś, pomagać mu swoimi radami? Czy zadawać pytania?
1: Jeżeli patrzymy w tej kategorii, to na pewno wolałbym jednak zadawać te pytania, wysłuchać odpowiedzi, starać się zrozumieć tą drugą osobę, aczkolwiek bardzo też doceniam to, jeżeli ktoś umie zadać mi fajne, niecodzienne pytanie, które też mnie skłoni do jakiejś szerszej wypowiedzi. Mm-hmm.
2: A miewasz nieprzespane noce? A jeżeli tak, no to przez co albo przez kogo?
1: Męczy mnie to, co właśnie muszę przepracować sobie sam ze sobą i niekiedy taka nocka jest mi po prostu potrzebna. Wiadomo, że na następny dzień wyglądam jak absolutny gruz, ale to tylko tak przez chwilę, później to odrabiam. No czasami wracają też jakieś takie rzeczy z przeszłości, myśli się o tym, co można było zrobić lepiej, czego można było nie robić w ogóle.
2: O tym są pytania?
1: Trochę tak. Pytania są też o pożegnaniu trochę ze znajomymi właśnie z tej mojej rodzinnej miejscowości, bo my spędzaliśmy ze sobą mnóstwo czasu, o małym takim pożegnaniu po prostu z tą właśnie pierwszą rzeczywistością, z tymi pierwszymi ludźmi, którzy byli najbliżej człowieka. Yes.

0: miewasz sny?
1: Miewam. Bardzo różne, bardzo dziwne i też nie wszystkie do końca pamiętam.
0: A czy jakieś twoje sny się spełniły, załóżmy? Zinterpretowałeś je po swojemu i to ci się wydarzyło w życiu?
1: Chyba ciężko mi taką sytuację przywołać, bo śnią mi się naprawdę rzeczy niesamowicie dziwne. Śnią mi się węże, śnią mi się strzały z pistoletu, a też śni mi się moja sympatia, która gdzieś tam ze mną się zgodziła wyjść na jakąś kawę. No i w którymś momencie, jak już mieliśmy wychodzić na tą kawę, no to zadzwonił mi budzik o 7:30. Trochę śni mi się życie i ciężko mi powiedzieć, czy coś już się spełniło, czy to było prorocze, bo one się biorą albo z lęku, albo z jakiejś tam niepewności, czy po prostu z uczuć takich pozytywnych, z jakiejś radości, z jakiegoś szczęścia. Więc staram się wynaleźć ich znaczenie i przyczynę.

0: Mateusz Gędek, którego głos może również fantastycznie, bo o snach rozmawialiśmy, spełniać się podczas zasypiania. Przy numerze Bujaj załóżmy.
1: Na takie te spokojne piosenki lubię mówić, że to są właśnie lulabaje, czyli
0: no
1: takie...
0: No nie ma chyba bardziej bujającego numeru, wydaje
1: czyli
0: mi się.
1: Takie piosenki do spania. To jest też...
0: Szos w wielkiej lekkości.
1: Cieszę się. Tym bardziej, że to jest też utwór taki pierwszy, za którego proces odpowiadałem głównie sam. Demówka powstała w domu, po czym po prostu razem z producentem dokończyliśmy całą resztę i tu już się nic więcej nie wydarzyło.
0: A jak ona powstała w domu?
1: Wyrzuciłem z głowy konkretny obraz jakiejś osoby i postawiłem sobie kogoś, kto jeszcze nie wiem jak wygląda. Może już znam tą osobę, może niekoniecznie i powiedziałem sobie, jeżeli jesteś gdzieś tam, to to jest piosenka do ciebie, to jest taki utwór, który po prostu...
0: To jest wędka na miłość.
1: To można zagrać tą kartą.
0: Lubisz bujać w obłokach?
1: Lubię, uwielbiam. Ja naprawdę jestem fantastyczny w myśleniu o niczym na przykład. Tak. Mam tak czasami, że sobie stoję gdzieś i ktoś stoi obok mnie, ja się zaśmieję, a i ktoś się nie pyta, co się stało, ja powiem, bo sobie żart opowiedziałem, nie? Coś tam sobie wyobraziłem śmiesznego.
0: Czyli rozmawiasz ze sobą?
1: Oj, bardzo dużo. Ja mam tak świetną imprezę po prostu
0: wiesz,
1: w głowie z reguły.
0: Wiesz, czy ja to jest cecha jakich ludzi? Mądrych?
1: No tak słyszałem, gdzieś tam coś się coś tak zdarzyło. Ktoś tak kiedyś powiedział, gdzieś tam to wyczytałem. Kiedyś była taka sobota, kiedy ja wstałem o 10 i do godziny 17 było wielkie sprzątanie mieszkania i głównie to polegało na rozmowie z samym sobą, że ja chodziłem i na głos mówiłem do samego siebie, na zasadzie Gędek, bo ja do siebie mówię też czasami po nazwisku. I wyszedł z pokoju w którymś momencie o tej godzinie 17 Paweł, mój współlokator, i mówi: co ty gadasz, ładnie ujmując, nie? Bo po prostu od 7 godzin próbuję coś tam, czytam książkę i słyszę tylko jak chodzisz i gadasz, że się zastanawiam z kim.
0: Daj mi numer do dealera.
1: Tak, no dokładnie, więc lubię bujać w obłokach, lubię mówić do siebie, no jest to dla mnie też może właśnie forma jakiegoś upuszczania też emocji, bo jak coś zostanie powiedziane jednak, no to jest trochę lżej z tym.

dwa.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.